0: Elbląskopolska, Małopolska.
1: Eskam na okrągło, jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Wchodzę do klubu wolno, one się patrzą non stop. Ej, to podgląd, mam w iPhone'ie jak nic. Eskam na okrągło, jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Wchodzę do klubu wolno, one się patrzą non stop. Ej, co to podgląd, mam w iPhone'ie jak nic.
2: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wtrącić w to co modne.

Ono by chciało wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ono by chciało wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: Reklama. Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy, ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3 wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
1: I po reklamie.

0: Reklama. Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy, ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3 wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
1: I Polska News.
2: Michał Rajduch, zapraszam. Nowoczesne Centrum Hipoksji i Hiperoksji otwarto w Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu. Będą tam prowadzone treningi wydolnościowe dla różnych dyscyplin sportowych, mówi rektor uczelni Józef Ciuła.
3: Dzień dobry, bardzo serdecznie witam Państwa w Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu na Wydziale Nauk o Kulturze Fizycznej i Bezpieczeństwie, gdzie w dniu dzisiejszym w sposób uroczysty, już formalny, otwieramy Centrum Hipoksji i Hiperoksji. To nasze centrum jest kolejnym elementem w infrastrukturze badawczej i dydaktycznej, która pozwala na rozwijanie umiejętności nie tylko przez studentów, ale również przez pracowników zatrudnionych w Akademii. To centrum będzie również miało trzecią nogę, to znaczy będzie możliwość udostępnienia tego centrum komercyjnie dla podmiotów, które będą zainteresowane tymi usługami, które Akademia będzie tutaj przedstawiać. Szanowni Państwo, w związku

0: tym, że jest to centrum, które jest centrum specjalistycznym, rzeczywiście na dzisiejsze czasy jest bardzo nowoczesnym centrum, bardzo poproszę, aby wprowadziła nas w zagadnienia centrum hipoksji i hiperoksji pani dziekan wydziału, pani Monika, doktor Monika Bigosińska.
1: Dzień dobry Państwu. Ja w swoim imieniu, również jak i pana rektora, cieszę się, że mamy nowy obiekt, który nie będzie służył tylko i wyłącznie dydaktyce, ale również badaniom naukowym. Chciałam powiedzieć, że kampus sportowo-dydaktyczny jest kampusem, który ma właściwie całe zaplecze do tego, żeby poprowadzić tutaj efektywny trening, efektywne badania, bo oprócz centrum, które się teraz otwiera, również mamy tutaj kriokomorę, mamy całe zaplecze fizjologiczne do badań, mamy stadion sportowy, salę sportową. Także w tym momencie jest to takie centrum, można powiedzieć, wszechstronne do tego, żeby właśnie wykorzystywać je w sposób nie tylko dydaktyczny dla naszych studentów, którzy oczywiście tutaj się kształcą na nauczycieli wychowania fizycznego, fizjoterapeutów i trenerów, ale również pod względem sportowym, czyli dla podniesienia wydolności, zdolności motorycznych, czy też badania tych zdolności właśnie tutaj w naszym wydziale. Także bardzo się cieszę, jest to kolejna pracownia, która tutaj podniesie nasz poziom naukowy. Mam nadzieję, że razem z Państwem będziemy mogli tutaj tworzyć wspólnie jakieś badania naukowe i z korzyścią zarówno dla Państwa, żeby podnieść swoją wydolność, swoje możliwości wydolnościowe, jak i dla nas, dla naukowców, którzy będą mogli się tutaj przy tej okazji rozwijać. Dziękuję bardzo.
2: Marcin Maciejczyk.
3: Dzień dobry Państwu. Pozwolę sobie przybliżyć, po co to jest i dlaczego to powstaje. Może zacznę od nazwy, w której są być może dwa trudne słowa, czyli ta hipoksja i hiperoksja. Generalnie chodzi o tlen, więc w powietrzu mamy 21% tlenu i zjawisko hipoksji polega na obniżeniu tego poziomu tlenu w powietrzu. Hiperoksja, zwiększamy ilość tego tlenu w powietrzu. Pojawia się pytanie, po co stwarzamy takie warunki w tym centrum, czyli dlaczego obniżamy te warunki albo zwiększamy ilość tlenu. I teraz tak, hipoksja jest zjawiskiem naturalnie występującym. Myślę, że większość z Państwa doświadczyło hipoksji będąc w górach, dlatego że im wyżej nad poziomem morza zmniejsza się ciśnienie atmosferyczne i to powoduje, że powietrze się rozrzedza, więc procentowo, mimo mamy 21% tlenu, to jednak dostępność tego tlenu jest mniejsza i mamy wówczas warunki hipoksyczne. Hiperoksja oczywiście nie występuje naturalnie, to sztuczne zjawisko wytwarzane właśnie w warunkach laboratoryjnych. I teraz dlaczego to powstaje na Wydziale Wychowania Fizycznego, przy kierunku Wychowania Fizycznego? Dlatego, że hipoksja, początki hipoksji związane są ze sportem. Żeby Państwu podać przykład, dlaczego to jest tak ważne zjawisko, odwołam się do Igrzysk Olimpijskich w Meksyku. Meksyk jako miasto leży na wysokości 2300 metrów. I wówczas, kiedy były te Igrzyska Olimpijskie właśnie w tej mieście Meksyk, okazało się, że większość sportowców uzyskuje gorsze wyniki w dyscyplinach wytrzymałościowych. I przyczyna właśnie była jedna, to była właśnie hipoksja. I okazało się, że jest potrzeba aklimatyzowania zawodników do takich warunków, czyli jeżeli wiemy, że zawodnik będzie startował w takich warunkach, no to trzeba go zaadoptować, przystosować. I to jest pierwsze zadanie naszego centrum tutaj, aklimatyzacja. Proszę popatrzeć, to jest tylko krok dalej. Himalaiści, alpiniści, jak jadą na swoje wyprawy, też aklimatyzują się, więc oni mogą wcześniej przed wyjazdem skorzystać właśnie z takiego centrum aklimatyzacyjnego, jakie mamy tutaj. Potem już tylko krok dalej, okazało się, że hipoksja daje duże możliwości do treningu w sporcie i daje znacznie lepsze efekty niż sam trening wykonywany w warunkach takich standardowych. I teraz okazało się, że szukając tych sekund, metrów, żeby poprawić swoje zdolności wysiłkowe, wdrożono właśnie w wielu dyscyplinach sportu, w szczególności tych wytrzymałościowych, ten trening hipoksyjny. Generalizując, on powoduje na to, że poprawiają się możliwości transportu tlenu, czyli my wykonując wysiłek fizyczny, jak chcemy poprawić swoje zdolności wytrzymałościowe, musimy transportować ten tlen do mięśni i mięśnie wówczas zużywają ten tlen. I teraz hipoksja powoduje to, że zaczynamy produkować więcej krwinek czerwonych, więcej mamy również hemoglobiny i poprawiają się nasze możliwości transportu tlenu i wówczas mamy możliwość zwiększenia swoich zdolności właśnie wytrzymałościowych głównie. I teraz to jest nie do osiągnięcia w normalnych

0: warunkach treningowych, odbywających się w takich warunkach normooksyjnych. I teraz proszę popatrzeć, stwarzając takie warunki, dajemy możliwość zawodnikom wykonywania tego samego treningu, ale w warunkach hipoksyjnych. Więc mamy tutaj w Nowym Sączu teraz ośrodek, który jest jednym z nielicznych w Polsce, który pozwala właśnie zawodnikom korzystania z tych warunków hipoksyjnych. Dlaczego, jak Państwo za chwileczkę pójdą na górę, zwrócą pewnie Państwo uwagę, że nie tylko jest tam sala treningowa, ale są również pokoje hipoksyjne, w których można nocować. Dlatego, że istnieje kilka modeli tego treningu hipoksycznego. Tak bardzo ogólnie, taki podstawowy, od którego w ogóle się wszystko zaczęło, to był taki model treningowy mieszkaj wysoko, trenuj wysoko. I dawniej ci zawodnicy jeździli w tym celu właśnie do krajów, które są wysoko położone nad poziomem morza, tam trenowali. I to rzeczywiście był pierwszy taki model, który no, dawał problemy, czy powodował problemy logistyczne, ale również trenerom stwarzał trudności, dlatego że trzeba było redukować obciążenia treningowe. I powstawały zatem kolejne modyfikacje. I jednym z tych modyfikacji jest właśnie model typu mieszkaj wysoko, trenuj nisko, czyli mamy pokój hipoksyjny, gdzie zawodnik może sobie nocować, ale trening wychodzi, korzysta z obiektów, na przykład tutaj na uczelni, realizuje w normalnych warunkach, a efekt bardzo podobny. Inna metoda treningu, chyba ostatnio, która staje się coraz bardziej popularna, to metoda trenuj wysoko, mieszkaj nisko. Czyli zawodnik przychodzi tylko na sam trening do takiej komory hipoksyjnej jak tutaj i wykonuje ten trening tylko w warunkach hipoksyjnych. Wszystko zależy od tego, jaki chcemy osiągnąć cel, ale proszę zwrócić uwagę, to centrum daje możliwości realizowania każdego modelu tego treningu. Więc rzeczywiście jest to unikatowe. Takich ośrodków w Polsce jest tylko kilka, więc spokojnie uczelnia może konkurować z centralnymi ośrodkami sportu, gdzie zwykle są lokalizowane takie centra. I to jest ta część związana ze sportem, natomiast druga część tego działalności centrum to już ta działalność pozazdrowotna, bo ta hipoksja szybko uzyskała uznanie nie tylko w sporcie, ale również w środowisku medycznym. I teraz wykorzystuje się tą hipoksję i fizjoterapii do treningów zdrowotnych, więc wychodzi to coraz bardziej poza sport, wchodzi już ten aspekt zdrowotny, więc już okazuje się, że nawet kluby fitness budują sobie takie centra hipoksyjne, ale nie tak rozwinięte jak to tutaj, bo nie ma możliwości noclegu. Więc za chwileczkę pójdziemy sobie tam na górę i chciałbym, żeby Państwo doświadczyli tych warunków hipoksyjnych. Mamy tam Kasprowy Wierch na górze w tym momencie, czyli około 2000 metrów nad poziomem morza. I więc doświadczą Państwo, jak się oddycha na takiej wysokości. Jest tam mniej więcej 16% tlenu, więc no ciekawe doświadczenie. Nic strasznego, nikomu nic się nie stanie, proszę się nie obawiać. Więc dziękuję Państwu. Mam nadzieję, że krótko wprowadziłem w temat. Jeżeli będą dalsze pytania, to myślę, że chętnie gdzieś tam odpowiem Państwu. Także dziękuję bardzo.
1: Cieszę się ogromnie, że w ten sposób poszerzyła się oferta naszej uczelni, która na pewno ma pewien wpływ na rekrutację studentów, zwłaszcza na kierunek wychowanie fizyczne, fizjoterapia i w ogóle kierunki medyczne. Ponieważ wykorzystanie tak nowoczesnej bazy pozwoli studentom bezpośrednio praktycznie poznać zasady działania, funkcjonowania, uczestniczyć w tym bezpośrednio. Sam osobiście jestem zainteresowany i hipoksją, i hiperoksją, a głównie hiperoksją, bo sam jestem, pan profesor mówił przed chwilą o tych warunkach zdrowotnych, nie tylko o treningu, ale również o sytuacji zdrowotnej. Jestem od wielu lat chory na sarkoidozę płucną, jestem w remisji, jest wszystko okej, ale przebywanie w warunkach hiperoksji, czyli tej zwiększonej ilości tlenu, dla mnie byłoby super korzystne. Natomiast jeżeli chodzi o hipoksję, to mogę powiedzieć tylko tyle, że już raz żeśmy sprawdzili znaczenie komory hipoksyjnej, tej, która mieściła się w poprzednim budynku, tam przy hali, gdzie była tylko hipoksja. Wtedy drużyna Sendycy, przygotowująca się, walcząca o awans do ekstraklasy, który zresztą wywalczyła, korzystała nie tylko z komory Krio, komory hipoksyjnej. Wtedy trener Radosław Mroczkowski troszkę z taką obawą wchodził w ten temat, ale wszedł i myślę, że efektem tych działań tutaj na uczelni, korzystania z tej odnowy biologicznej i tego właśnie wspomagania, tego prawidłowego wspomagania, pozwoliło Sandecji awansować. Jest tu jeden zawodnik, który w

0: Wtedy uczestniczył Bartek, dwóch, przepraszam, i Adrian Danek, którzy uczestniczyli w tych przygotowaniach, mogą sami nawet na ten temat coś powiedzieć. Ale jeszcze kończąc ten temat sportowy, stosowany był również tak zwany doping, ale dopuszczalny. Drużyna wyjeżdżała w warunki wysokogórskie, trenowała wysoko w górach. Pobierano krew tym zawodnikom, a później przed samymi zawodami tą krew i krew pompowano do organizmu, który powodował zmniejszenie wydolności oczywiście i ten efekt korzystny dla wyniku sportowego. No myślę, że tutaj pan profesor powiedział tak dużo na ten temat, więc nie mam sensu jeszcze tutaj to rozwijać, ale ja osobiście się bardzo cieszę. Mam nadzieję, że nasi zawodnicy startujący teraz akurat, ubiegający się o awans do finału akademickich mistrzostw Polski. W ubiegłym roku było wicemistrzostwo. Mam nadzieję, że może się uda wywalczyć coś więcej. I jeżeli byśmy się zakwalifikowali do akademickich mistrzostw Europy, to myślę, że będziemy chcieli skorzystać z przygotowania tej komory i tych warunków przede wszystkim hipoksyjnych.
1: Zapomniałem w sumie chyba Państwu powiedzieć najważniejszego, jakie warunki możemy tutaj stworzyć. Tutaj możemy stworzyć warunki do 6000 metrów nad poziomem morza, więc proszę popatrzeć, to nawet nie są Alpy, tylko to są warunki już zbliżone do tych, które występują u podnóży Himalajów, więc 6000 metrów to jest mniej więcej 10% tlenu w powietrzu. No i ta wysokość oczywiście jest zarezerwowana tylko dla himalajistów, bo sam trening dla sportowców odbywa się na znacznie niższych wysokościach, to są zwykle takie wysokości 2-2,5 tysiąca metrów, czyli dokładnie takie, jak mamy właśnie na górze, więc w takich warunkach właśnie trenują zawodnicy, więc nie są to jakieś skrajne warunki, tylko właśnie takie optymalne, które pozwalają realizować ten trening, no bo proszę popatrzeć, to jest zarówno dwa stresory, stres związany z samym wysiłkiem i stres związany z niedotlenieniem, więc nie można tutaj stosować tych skrajnie dużych wysokości, więc dokładnie poczułem Państwo te warunki, w których odbywa się taki tradycyjny trening hipoksyjny, jeżeli przejdziemy teraz na górę, chyba że ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś... Tak, jeżeli chodzi o hiperoksję, to tutaj zarówno hipoksja, jak i hiperoksja są normobaryczne. Być może Państwo kojarzą, ci, którzy związani są z ochroną zdrowia, jest tlenoterapia hiperbaryczna, czyli ta tlenoterapia związana jest właśnie z hiperoksją, czyli podawanie tlenu pod wysokim ciśnieniem, dlatego hiperbaryczna. No i tam podaje się właśnie ten tlen pacjentom zazwyczaj po to, żeby się regenerowali, dotlenić ich i tym podobne. Natomiast tutaj te warunki, które mamy, to są warunki normobaryczne, czyli zarówno w pokojach i w warunkach hipoksji, jak i hiperbarii nie zmieniamy ciśnienia, bo tak jak wspomniałem, jak wchodzimy wysoko w góry, to ciśnienie spada. W tej tlenoterapii odbywającej się w warunkach szpitalnych jest hiperbaria, czyli wysokie ciśnienie nawet do 2 atmosfer. Natomiast no, tutaj nie zmieniamy tego ciśnienia, jest dokładnie takie samo. Modyfikujemy tylko skład powietrza, albo zwiększając, albo zmniejszając ilość tego tlenu. I w tych wybranych pokojach, bo ta hiperoksja polega na biernym przebywaniu, więc udostępniamy tutaj pokoje. Zwiększamy tam wówczas ilość tlenu do 30% z tych 21%, które normalnie mamy, więc powiedziałbym taka łagodniejsza wersja tej takiej szpitalnej tlenoterapii hiperbarycznej, ale to też pozwala nam wykonywać coś, co rzadko się robi, a staje się coraz bardziej popularny, bym powiedział, czyli kombinację treningu hipoksycznego, hiperoksyjnego, czyli proszę popatrzeć, nie tylko sama hipoksja, ale można bezpośrednio przejść i skorzystać z hiperoksji, czyli mamy dwa skrajne warunki, które wywołują jeszcze silniejsze te zmiany adaptacyjne, które no, dotychczas ciężko było połączyć. W centrum jest taka możliwość. Więc w tym momencie nie jest włączona tylko hiperoksja, jest tylko hipoksja, właśnie to wspomniane przeze mnie, 2000 metrów. Wydaje mi się, że tutaj na południu Polski, no oczywiście AKF Kraków teraz ma podobną komorę hipoksyjną, natomiast no wydaje mi się, że tutaj na południu Polski żadna uczelnia nie ma takiej komory. Tak jak mówiłem, te komory, one nie są popularne. To raz, że koszt wybudowania takiej komory, no pan rektor pewnie, pan kanclerz wie, ile to kosztowało. Natomiast wszystko zależy od warunków, jakie są stworzone, czy to jest tylko do treningu, czy też do noclegu, natomiast no nie są to popularne miejsca.
2: Szanowni Państwo, w nawiązaniu do tego, co powiedział pan profesor,

0: ta część dydaktyczna, ta część zdrowotna, komercyjna jest bardzo ważna. Natomiast jeszcze kolejnym elementem, który tutaj się pojawia, jest część naukowa i część badawcza. Pracownicy Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu będą mogli aplikować do projekty badawcze i będą mogły być tutaj realizowane projekty badawcze. Później te wyniki badań będą mogły być upubliczniane w świecie nauki. Czyli generalnie, jak Państwo widzą, jest to centrum, które ma swój profil interdyscyplinarny, ale również szeroki zakres swoich usług. Jeżeli chodzi o koszty, koszt wybudowania tego centrum z adaptacją budynku to jest koszt około 1 800 zł.
1: Te badania naukowe, które są przeprowadzane, wskazują, że to stała się metoda uniwersalna. Ona początkowo była rzeczywiście ukierunkowana na sportowców, sportów wytrzymałościowych, dlatego że manipulujemy tlenem, który jest potrzebny do wykonywania tych wysiłków o charakterze wytrzymałościowym. Natomiast te ostatnie badania powodują, że hipoksja to nie tylko te zmiany hematologiczne, czyli związane z krwią, ale zachodzą jeszcze zmiany niehematologiczne, czyli na poziomie mięśniowym, ukrwienia mięśni, liczby mitochondriów. I te zmiany okazują się, że są też korzystne w tych dyscyplinach, nazwijmy je beztlenowych, czyli takich szybkościowo-siłowych, sprinterskie, więc powoli staje się to rzeczywiście już metodą taką uniwersalną. Kiedyś rzeczywiście nikt by nie pomyślał, żeby sprinterów albo jakieś inne dyscypliny związane ze szybkością się wpuszczać na taki trening hipoksyjny, a teraz okazuje się, że ci zawodnicy też poprawiają swoje możliwości wysiłkowe, więc rzeczywiście wszystkie te dyscypliny również mieszane, gdzie zarówno jest wytrzymałość, siła, szybkość, tak jak piłka nożna, koszykówka, piłka ręczna, czy wszystkie gry zespołowe, sporty walki, to też metoda, która rzeczywiście może przynieść korzyści tym zawodnikom. Natomiast to, co wspominałem, to był początek, sporty wytrzymałościowe. Teraz to już raczej metoda uniwersalna. Dlatego przeszła też do treningu zdrowotnego. Tutaj nie chodzi już tylko, żeby poprawić wytrzymałość pacjentów, ale już mamy te zmiany, o których tutaj też wspominaliśmy, czyli zmiany zdrowotne, czyli mamy już regulację apetytu, ta hipoksja już staje się taką metodą leczenia otyłości, że pacjenci otyli są wpuszczani do tych hipoksji, bo redukuje masę ciała. Posprawia też regenerację, ma działanie neuroprotekcyjne, czyli proszę popatrzeć, już poprawia funkcje poznawcze, więc rzeczywiście robi się z tego metoda, która staje się już nie tylko związana stricte ze sportem, ale już rzeczywiście są wpuszczani pacjenci. Już widziałem ostatnie badania, gdzie proszę sobie wyobrazić, wprowadza się ten trening hipoksyjny u pacjentów po zawałach serca, czyli wydawałoby się, że ktoś ma zawał serca, bo niedokrwienie, niedotleniony, a tutaj wprowadza się ich do tego treningu hipoksyjnego, no bo oni adaptują się do niedotlenienia, czyli generalnie przygotowują się do tego kolejnego epizodu, czyli zapobieganie kolejnemu epizodowi takiemu niedokrwiennemu czy niedotlenienia, no bo oni się adaptują do niedotlenienia. Więc rzeczywiście metoda obiecująca, mimo że od wielu lat stosowana, natomiast pojawiają się kolejne gałęzie już nie tylko w sporcie, w różnych dyscyplinach sportu, ale już próbuje się w coraz kolejnych jednostkach chorobowych próbować tej hipoksji lub kombinacji z hiperoksją. Dla osób z zewnątrz to odeślę Państwa do naszej strony internetowej, tam jest wszystko opisane, ale generalnie dla osób z zewnątrz, których my nie znamy, wymagana będzie kwalifikacja lekarska, bo oczywiście są przeciwwskazania. No i tutaj po prostu lekarz będzie musiał wyrazić zgodę, że ktoś, kto chciałby skorzystać, musi przejść taką kwalifikację lekarską przez lekarza, żeby wykluczył przeciwwskazania, które oczywiście gdzieś tam, jak w każdych takich zabiegach fizykalnych, istnieją. A tak to potem już normalny proces rezerwacyjny i tak dalej. Więc to jest kluczowe właśnie, stan zdrowia umożliwiający skorzystanie z hipoksji.
2: A w centrum mają być prowadzone zajęcia ze studentami i badania naukowe. Również ma ono działać komercyjnie. To nie jest bezpieczna wiosna dla motocyklistów. W ostatnich dniach w całym regionie doszło do wielu tragicznych wypadków, m.in. w okolicach Nowego Sącza, Limanowej czy na Podhalu. Dlatego policjanci proszą o ostrożność i wolniejszą jazdę.
3: Dlatego apelujemy o rozwagę i zachowanie szczególnej ostrożności. Trzeba pamiętać, że motocyklista przy zderzeniu z samochodem czy inną przeszkodą na drodze zazwyczaj odnosi poważne obrażenia ciała lub ponosi śmierć. Dlatego przypominamy kierujący motocyklami, aby dostosowali styl jazdy do warunków panujących na drodze, zwracali uwagę na nawierzchnię, obserwowali, czy na drodze nie ma ubytków, rozlanego oleju, rozsypanego piasku czy żwiru.

0: Również zachowywali odstęp od innych pojazdów, gdyż droga hamowania motocykla może być dłuższa niż samochodu, szczególnie na śliskiej nawierzchni. Zawsze wcześniej i wyraźnie sygnalizowali zamiar wykonania manewru skrętu czy też zmiany pasa ruchu. Natomiast jeżeli chodzi o kierujących samochodami, muszą oni ponownie przyzwyczaić się do obecności motocyklistów na drogach. Kierowcy mogą mieć trudności z oceną odległości i prędkości jednośladu, dlatego lepiej założyć, że jedzie on znacznie szybciej, a tym samym wcześniej niż nam się wydaje zbliży się do nas. Ponadto motocykl jadący w dużym ruchu wśród innych pojazdów może łatwo zniknąć z pola widzenia. Warto o tym wiedzieć, wykonując manewr zmiany pasa ruchu. Pamiętajmy, aby nie zmuszać kierującego jednośladem do gwałtownego hamowania, gdyż może to doprowadzić do utraty panowania nad motocyklem, a w konsekwencji do poważnego wypadku.
1: Mówiła Justyna Basiaga z Policji w Nowym Sączu. Policja przypomina, że wypadki dla motocyklistów kończą się zazwyczaj bardzo poważnie, bo nie są oni chronieni kabiną, tak jak kierowcy samochodów. Przed nami nocne zwiedzanie muzeów. W

0: atrakcji włączy się Muzeum Ziemi Sądeckiej. Tu co roku Noc Muzeów cieszy się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców.
1: Jak co roku przygotowaliśmy wiele atrakcji i no jest to wyjątkowa noc, ponieważ można na spokojnie przyjść wieczorową porą, pozwiedzać nasze ekspozycje, ekspozycję stałą oraz czasową. Wraz z przewodnikami będzie można dowiedzieć się więcej na temat historii miasta Nowego Sącza, dotyczącej galerii Bolesława Barbackiego. Przewodnicy w sposób taki, mam nadzieję, ciekawy opowiedzą o losach naszego miasta, a także o ciekawych artystycznych osobach związanych z naszym miastem. I oprócz tej ekspozycji stałej przygotowaliśmy również wiele atrakcji, warsztatów, pokazów, zajęć, gier dla dzieci, dla dorosłych. Także zapraszamy serdecznie całymi rodzinami, bo od najmłodszych po osoby starsze na pewno znajdą coś dla siebie. Właśnie dzięki osobom, które przygotowują warsztaty, będzie można, mam nadzieję, miło spędzić wieczór, sobotni wieczór. Więc jeśli Państwo nie macie planów na sobotni wieczór, to zapraszamy do gmachu głównego na Jagiellońską 56, aby spędzić miło wieczór.
0: Wiem też, że będzie kuratorskie oprowadzanie po wystawie Ślady, którą można oglądać teraz w gmachu głównym.
1: Tak, zapraszamy, bo to jest też szczególna okazja, aby zwiedzić sobie wystawę. Wystawa jest bardzo ciekawa pod takim hasłem Ślady. Kuratorka Joanna Hołda, nasza etnografka, opowie, jak w kulturze pojęcie ślady jest interpretowane, jakie ślady pozostawia człowiek po sobie. I w taki sposób bardzo interdyscyplinarny jest ta wystawa potraktowana. I Joasia opowie, w jaki sposób człowiek zostawia ślady po sobie, czyli w sposób taki bardzo dosłowny, czyli materialne ślady, ślady, które człowiek zostawił po różnych kataklizmach, wojnach. Są to pamiątki, fotografie, związane z tym różne historie, znaki jako symbole boskości zostawione w sztuce religijnej, a także ślad jako symbol, znak autorskiego ja, czyli autoportrety i malarstwo artystów, i jest to pokazane za pomocą sztuki ludowej w większości.
0: Patrząc na przestrzeni poprzednich lat, jak to wygląda stan z muzeum w Nowym Sączu, tutaj w Muzeum Ziemi Sądeckiej? Czy ona cieszy się zainteresowaniem? Czy sądeczanie, turyści przychodzą tej nocy odwiedzać ekspozycję?
1: Noc muzeów cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Właśnie to jest bardzo ciekawe zjawisko, ponieważ muzeum jest otwarte na co dzień. Jest jakaś taka siła i magiczna atmosfera tego wieczoru, że ludzie chętnie przychodzą. Do tego są dodatkowe wydarzenia, warsztaty, więc można oprócz takiego normalnego, tradycyjnego zwiedzania zrobić coś ciekawego, coś kreatywnego, dowiedzieć się czegoś więcej, więc to jest wyjątkowa sprawa i przyciąga bardzo wiele osób, szczególnie sądeczan, to nas bardzo się cieszy. Może turystów mniej, ponieważ oni mają już w swoich miastach, w większych miastach inne atrakcje, ale właśnie nas to cieszy, że całymi rodzinami sądeczanie przychodzą, odwiedzają i w tym roku otwieramy właśnie gmach główny, bo zazwyczaj to była Galeria Marii Ritter, ale ze względu na przeprowadzony remont w galerii postanowiliśmy podzielić się przestrzeniami właśnie gmachu głównego.
0: To w jakich godzinach będzie można Was odwiedzić tutaj w nocy?
1: Zapraszamy w godzinach od 18 do godziny 22. Oprócz tych warsztatów, pokazów, oprowadzenia kuratorskiego jeszcze przygotowaliśmy taką specjalną atrakcję, ponieważ będzie lalkarz, który własnoręcznie wykonuje marionetki i będzie animował różne scenki. Także to myślę, że będzie też taka szczególna gratka dla dzieci i dorosłych.
0: Mówiła Anna Florek z Muzeum Ziemi Sądeckiej. Noc muzeów w Muzeum Ziemi Sądeckiej potrwa w sobotę od godziny 18 do 22. Pałac Młodzieży dołączył do obchodów Roku Sądeckich Kolejarzy. Zaplanowano je w Nowym Sączu w tym roku. O tym, co będzie działo się, mówi Milenia Małecka-Rogal, dyrektor placówki.
2: Drodzy Państwo, witam serdecznie. Pałac Młodzieży przeważnie kojarzony jest z dziećmi i tak to też bywa, że nasze działania są do nich skierowane, jak i do młodzieży, ale myślę, że akurat oferta związana z Rokiem Kolejarzy będzie również miłą ofertą dla szerszego grona.

0: mieszkańców Nowego Sącza. Zaczynamy od takich działań zupełnie naszych wewnętrznych. Marzec, listopad to podcasty z naszą grupą dziennikarską na temat kobiety na kolej. Taka intrygująca nazwa, ale chcemy przez to podkreślić rolę kobiet w tej takiej branży, która może kojarzy się mimo wszystko bardziej z mężczyznami, a okazuje się, że wiele kobiet przez wiele stuleci było z tą właśnie koleją związanych. O tym chcemy opowiedzieć w naszych podcastach. Następnie warsztaty, konkursy plastyczne, które toczą się w zasadzie od maja do czerwca, to pociąg wyobraźni, ale taki bardziej w grafice związany z wagonami, mapami, biletami, a więc takie gadżety czy przedmioty związane z koleją, nietypowe rysunki. Walizka pełna marzeń to kolejny konkurs plastyczny, myślę, ciekawy na wykonanie walizki retro, która będzie potem zaprezentowana między innymi w trakcie naszego spektaklu, o którym za chwilę. I wreszcie projekt Lokomotywy 3D, Lokomotywy Historycznej, i tu zwieńczenie tego konkursu 1 czerwca, bowiem 1 czerwca jest duże działanie plenerowe, które zresztą Pałac Młodzieży będzie prowadził nie sam, ale z pozostałymi instytucjami kultury w Nowym Sączu. Dzień Dziecka w Parku Strzeleckim pod hasłem kolej, kolejarze, pociągi, więc przybliżamy najmłodszym mieszkańcom te zagadnienia. Bardzo taką spektakularną rzeczą w czasie tego Dnia Dziecka będzie żywy pociąg, bicie rekordu Guinnessa w żywych wagonikach. Tu już serdecznie Państwa zapraszam. Oczywiście to będzie poprzedzone naszym regulaminem, który wyślemy do przedszkoli i szkół nowosądeckich. Tam dokładnie wyjaśnimy, na jakiej zasadzie zaprosimy Państwa do tego bicia rekordu. Potem dzień najważniejszy chyba dla Pałacu i najbardziej spektakularne takie działania, 9 sierpnia. Modernizacja ulicy Piastowskiej, upiększenie tej ulicy i przeznaczenie jej dla dzieci. Bardzo dziękuję za zaakceptowanie przez pana prezydenta tego pomysłu. Myślę, że on będzie służył przez wiele, wiele lat. Akurat w tym roku przekształcimy naszą uliczkę w stację Pałac. Tam będą rzeczywiście, myślę, że to będzie miła niespodzianka przy otwarciu 9 sierpnia, ale powiem tylko, że będą instalacje przypominające dworzec kolejowy, przypominający peron kolejowy. Tam dzieci będą mogły przez wiele miesięcy poznawać właśnie tajniki związane z koleją, a cała ulica zrobi się kolorowa i bardzo dziecięca, ale to niespodzianka. 9, tak jak mówię, otwarcie, wtedy też zapraszamy do działań bibliotekę, która będzie tam prezentować swoje różne działania związane z koleją, a my zapraszamy jeszcze wszystkich w tym dniu, bo 9 sierpnia to taki dzień rodzin i dzieci. Na Rynku Sądeckim będziemy spektakl prezentować dla dzieci, Wesoły Pociąg, a wcześniej będziemy muzyką, piosenką i tańcem też opowiadać, kochani, o kolei. O 18 będzie z kolei spektakl i jego premiera. To takie dwa najbardziej, najważniejsze rzeczy. Natomiast jeszcze wciąż mamy przed sobą starą kolonię greko, taką terenową z, razem z Wydziałem Kultury, która będzie opowiadała o miejscach związanych w Nowym Sączu z koleją. Myślę, że będzie cieszyła się też dużym powodzeniem. I jeszcze wernisaż końcowy, wernisaż już, który będzie wynikiem takiego jak gdyby warsztatów plastycznych, pociągiem Doliną Popradu, to już zaplanowane na wrzesień, październik działanie. Być może, że to będzie wtedy pokazana nie tylko kolej, ale także piękna polska jesień. To te działania Pałac Młodzieży serdecznie Państwa zaprasza, tak jak powiedziałam, dzieci i młodzież do działania, Państwa do odbioru tych rzeczy.
1: Mówiła Milenia Małecka-Rugal, dyrektor Pałacu Młodzieży. W Nowym Sączu powoli dobiega końca Wielkie Psie Dreptanie. To akcja charytatywna, do której mogą jeszcze dołączyć miłośnicy psów i właściciele czworonogów. Mówi Ewa Surowiak, jedna z koordynatorek.
2: Wielkie Psie Dreptanie to, tak jak pan wspomniał, akcja charytatywna. Skierowana jest do wszystkich właścicieli psów i kotów, ale nie tylko, ponieważ osoby, które chciałyby w jakiś sposób włączyć się w tą pomoc, a własnego zwierzaka nie mają, zawsze mogą podejść do schroniska i wyprowadzić wyprowadzić psa stamtąd, albo na przykład wyprowadzić psa sąsiada i też w ten sposób do tej naszej akcji się włączyć. O co chodzi? Przede wszystkim właściciele psów i kotów za darowizną w określonej wysokości albo po prostu datkiem, który sami uznają, odbierają w punktach pakiety startowe. Te pakiety startowe upoważniają ich do wzięcia udziału w tej akcji, a przede wszystkim służą temu, żebyśmy tych ludzi widzieli na ulicy. I już ich widać. Ja sama widziałam już kilka takich spacerujących psów z niebieskimi bandanami. Na tych bandanach są numery startowe i każdy taki numer startowy bierze udział w naszej akcji. Właściciel psa otrzymuje w tym pakiecie poza numerem startowym również zestawy gadżetów, fajne informacje dotyczące tego, całą instrukcję postępowania i może rejestrować te swoje spacery na stronie naszego wydarzenia na Facebooku. Każda taka rejestracja to jest dla nas bardzo cenna rzecz. Po pierwsze, zbieramy jak gdyby kilometry, czyli rejestrujemy informacje o tym, ile kto przeszedł z tym pieskiem. Poza tym chcemy zobaczyć, w jaki sposób fajnie się bawicie i dajecie radość tym swoim zwierzakom, a nasi sponsorzy myślą już o tym, jak to kiedyś nagrodzić na festiwalu, który odbędzie się 16 maja.
1: Jeżeli chodzi o te spacery, to rozumiem, że właściciel psa sam sobie z psem wybiera miejsce, do którego pójdzie, czy którędy przejdzie.
2: Tak, właściciel chodzi z psem tam, gdzie lubi, gdzie chce. Nie musi też tego jakoś specjalnie rejestrować. Wystarczy po prostu, że napisze w poście, że przeszedł z psem 5 kilometrów i zrobił to w jakimś określonym czasie. Nie chcemy tutaj dokładnie tego zliczać, ani w żaden sposób dokumentować, żądać dokumentowania. Po prostu to jest na deklarację i myślę, że to będzie najfajniejsza zabawa.
1: Akcja już ruszyła i potrwa ona do 14 kwietnia, do 14 maja, ale czy są jeszcze takie miejsca, w których te pakiety startowe można odbierać?
2: Tak, oczywiście nadal zapraszamy po odbiór pakietów. Wszystkie nasze organizacje dysponują jeszcze kilkunastoma sztukami, więc jak najbardziej. Pakiety można odebrać jeszcze w schronisku naszym na Tłokach, w schronisku dla bezdomnych zwierząt, w sklepiku schroniskowym, który znajduje się na ulicy Nawojowskiej 29, w TB Edukacja, Rynek 16. Gorąco zapraszamy, bo jeszcze czas na te spacery i na ich rejestrowanie. Tak jak pan wspomniał, jest to 14 maja.
1: No i co? Potem 16 maja wielki finał akcji, wielki finał spacerów, trzecia edycja festiwalu Psykoty, który organizujecie. Co to za impreza?
2: Tak, finałem będzie faktycznie festiwal. Cieszymy się, że festiwal w poprzednich dwóch edycjach cieszył się wielkim zainteresowaniem. Generalnie zdobył bardzo pozytywne opinie, więc kontynuujemy to dzieło. Oczywiście festiwal służy bezdomnym zwierzętom. To jest główna idea i chodzi nam przede wszystkim o to, żeby te bezdomne zwierzęta, które są pod opieką sądeckich organizacji, miały od nas w ten sposób wsparcie. Więc będzie się działo. Czyli będziemy mieli to, co w zeszłym roku, wystawę psów wielorasowych i wystawę kotów. Bardzo zachęcamy właścicieli psów wielorasowych, żeby z nimi stanęli do konkursu i zgłosili się, bo zgłoszenie jest potrzebne. Wszelkie informacje znajdziecie Państwo na stronie Festiwal Psy i Koty. A właścicieli kotów zapraszamy do tego, żeby dokumentowali w postaci filmików, jak piękne mają zwierzaki, jakie zdolne mają te kociaki. I jeżeli są podobni do swoich pupili, to też, żeby to udokumentowali, bo takie są trzy kategorie, czyli najpiękniejszy kot, najzdolniejszy kot i kot najbardziej podobny do właściciela.
1: Myślę, że z psami też można by takie coś zrobić.
2: Tak, z psami też mamy oczywiście kilka konkurencji, natomiast chodzi nam o to, że psy jak najbardziej na festiwalu mogą się pojawić z właścicielami, bo tak do tej pory było. Z kotami jest trochę gorzej. Owszem, mieliśmy koty w zeszłym roku, nawet dwa były, natomiast generalnie chodzi nam o to, żeby tych zwierzaków nie stresować taką dużą obecnością psów, więc nie chcemy, żeby właściciele z kotami pojawili się na imprezie, ale jak najbardziej mogą je zgłosić do konkursu.
1: Czyli filmujmy koty, a z psami
2: filmujemy,
1: przyjdźmy
2: tak,
1: osobiście. No i będzie się tam też dużo działo, bo z tego co pamiętam podczas poprzednich edycji była możliwość adopcji psów ze schroniska od nas w Nowym Sączu.
2: Dokładnie, podczas każdej z tych edycji promujemy zwierzęta, które aktualnie szukają domu. Mamy taką piękną ścianę ze wszystkimi podopiecznymi, którzy jeszcze nie znaleźli tego swojego miejsca na ziemi. i mamy nadzieję, że osoby, które przyjdą na festiwal, zobaczą tego psiaka czy kociaka na zdjęciu, będą chciały go poznać i znajdą na niego miejsce w swoim domu.
1: W jakich godzinach festiwal się odbędzie?
2: Festiwal będzie się odbywał od między godziną 12 a

0: godziną 17.
1: Zapraszamy tutaj do...
0: Zapraszamy do siedziby TB Edukacja, tak, w Nowym Sączu, w Rynku 16. Będzie się naprawdę dużo działo. Przygotowaliśmy atrakcje dla dzieci, przygotowaliśmy atrakcje dla dorosłych. Oprócz tych konkursów będą różnego rodzaju pokazy, pokaz groomerski, będzie możliwość porozmawiania z behawiorystą zwierzęcym, będzie można się zabawić w robienie mat węchowych, będzie można pograć na sprzęcie e-sportowym, będzie można skorzystać z VR-ów i też bardzo ciekawe rzeczy zobaczyć. Także naprawdę coraz więcej tych atrakcji przewidujemy. Szczegóły pojawią się niedługo na plakatach, a my już dzisiaj serdecznie zapraszamy 16 maja od godziny 12.
1: Finał akcji w sobotę 16 maja. Będą koncerty i spektakle teatralne. Znany jest już program Sądeckiej Jesieni Kulturalnej, która ruszy po wakacjach, mówi wiceprezydent Nowego Sącza Artur Bochenek.
2: Dzień dobry, witam serdecznie dzisiaj szanownych Państwa jeszcze przed świętami wielkanocnymi, bowiem przed świętami wielkanocnymi tutaj w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu wraz z panią dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, panią Małgorzatą Głowską, chcieliśmy dzisiaj przedstawić wszystkim mieszkańcom Nowego Sącza program wydarzenia, które w Nowym Sączu ma rangę już powiedzmy kultowego, wiodącego w świecie kulturalnym. Mówimy o Sądeckiej Jesieni Kulturalnej. Sądecka Jesień, która, jak szanowni Państwo doskonale wiecie, po raz szósty się w tym roku powtarza. I już pierwsze elementy sygnalizujące to, że Sądecka Jesień będzie z nami, są między nami, między innymi na plakacie, który jest za moimi plecami, czyli plakacie, który będzie docelowo plakatem reklamowym Sądecką Jesień Kulturalną. Jak Państwo widzicie, nie odchodzimy od koloru czerwonego, który jest, tak jak pani dyrektor tutaj, który jest, symbolizuje kolor naszej jesieni i tego wydarzenia we wrześniu. I tak, Sądecka Jesień Kulturalna, szanowni Państwo, zaczynamy we wrześniu, 4 września, i kończymy troszeczkę wcześniej niż zwykle. Zwykle ten jesień kulturalna trwała przeszło miesiąc. W tym roku postanowiliśmy skompresować wydarzenia kulturalne w 3 tygodniach, no w 3,5 tygodniach, czyli w dniach 4-27 września. Zaczynamy oczywiście cyklem koncertów. Omówię najpierw koncerty. Panią dyrektor poproszę, żeby omówiła kwestie związane z teatrami, bo oczywiście Sądecka Jesień Kulturalna to koncerty i spektakle teatralne. I tak w tym roku, podczas Sądeckiej Jesieni Kulturalnej, będziemy mieli cykl 8 koncertów. Zaczynamy 4 września, czyli w dniu startu Sądeckiej Jesieni, koncertem Sławka Uniatowskiego, Ani Karwan i Marcina Wyrostka oraz Sinfonia Karpatia pod batutą Wojciecha Zwierniaka. Koncert odbędzie się w piątek, 4 września o godzinie 19. 5 września, dzień później, znany już cykl Sądeckiej Jesieni Kulturalnej, czyli hip-hopowa część Sądeckiej Jesieni. Tym razem koncert hip-hopowy prezentują 3 gwiazdy: Kali, Sarius i Kartki. Ci wykonawcy, ci artyści wystąpią po sobie, także będzie to dłuższy koncert. Zaczyna się o godzinie 19, ale potrwa, podejrzewam, nawet do północy, bo to będzie koncert podzielony na 3 części, podzielony 3 przerwami. Także wszystkich wielbicieli, wszystkich fascynatów muzyki hip-hopowej serdecznie zapraszamy. 11 września, też w piątek o godzinie 19, znany, lubiany, obchodzący w tym roku zresztą 20-lecie swojej działalności zespół Phil. Zespół, który cieszy się niezmienną popularnością na rynku polskim, ale też rynku sądeckim, więc myślę, że naszą widownię uda się zapełnić na ten koncert. Zapraszamy. 12 września mieliśmy już pierwszy plakat, który zapowiadał to przedsięwzięcie. Koncert legendarnego już zespołu rockowego, trochę muzyki cięższej, koncert zespołu Perfect oraz Łukasz Drapała, który wraz z Perfektem wystąpią. 12 września w sobotę o godzinie 19 będzie miał miejsce ten koncert. A 13 września element nowosądecki, ale też z gwiazdą muzyki powiedzmy popularnej, czy też popularnej łamanej przez hip-hopową, czyli Mateusz Ziółko oraz Liber.

0: 13 września o godzinie 19, a 18 września nowość na Sądeckiej Jesieni Kulturalnej, czyli muzyka taneczna, muzyka ocierająca się o techno wręcz. Mówimy o Sibulu, koncert z supportem Nuke Prof, koncert, który odbędzie się 18 września w piątek o godzinie 19 dla wielbicieli muzyki młodzieżowej, klubowej. Zapraszamy właśnie na koncert Sibula. 19 września, w sobotę, sądeckie granie i tańcowanie, znane już po raz drugi w tym roku. Nawiązujemy do tego, co było w zeszłym roku. W zeszłym roku mieliśmy wesele lachowskie, w tym roku widowisko obrzędowe związane z kiszeniem kapusty, tradycyjne kiszenie kapusty, zespół w wykonaniu zespołu Sądeczanie, innych zespołów regionalnych, nowosądeckich. Chcielibyśmy zaangażować w to przedsięwzięcie wszystkie zespoły regionalne, które w Nowym Sączu działają, funkcjonują, Lachów, Dolinę Dunajca. Będzie to wielkie przedsięwzięcie. W zeszłym roku cieszyło się to ogromną popularnością. Te obrzędki lachowskie wracają, zainteresowanie i moda na nie cały czas trwa. I ostatni koncert, który będzie wieńczył Sądecką Jesień Kulturalną, jeśli chodzi o granie i o amfiteatr nowosądecki, to jest Mała Armia Janosika. Koncert, który odbędzie się na zakończenie 20 września, w niedzielę o godzinie 17. Małej Armii Janosika chyba nikomu przedstawiać nie trzeba. Wspaniałe dzieciaki, dziesiątki dzieciaków śpiewających, grających na tą samą nutę. Wygląda to znakomicie. Myślę, że bardzo dużo wielbicieli takiej muzyki będzie gościć Sądecki Amfiteatr w tym roku. Szanowni Państwo, oczywiście Sądecka Jesień Kulturalna to w połowie tylko koncerty, w drugiej połowie to ciekawe wydarzenia teatralne, spektakle, o które przedstawi Pani Dyrektor Małgorzata Głowska.
1: Dokładnie to, jak Pan Prezydent wspomniał, Sądecka Jesień Kulturalna to nie tylko koncerty, ale również spektakle, które będą oczywiście tutaj w Miejskim Ośrodku Kultury przy Alejach Wolności. W tym roku zaprezentowaliśmy 12 propozycji teatrów z Warszawy, między innymi Teatr Kapitol, Kwadrat, Kamienica, Potem o tem, Gudejko i Polonia. Również będziemy mieć Teatr Witkacego z Zakopanego, jak i Teatr Tej Ziemi z Nowego Sącza. Przygotowaliśmy również premierę Teatru Robotniczego, która będzie na początku pierwszego tygodnia trwania Sądeckiej Jesieni Kulturalnej pod tytułem Nie śpię po nocach, Alicja w Krainie Dziwów w reżyserii Michała Kościuka i Marcina Piotrowiaka. Takich z ciekawostek mogę Państwu przybliżyć, że będziemy mieć dwie ogólnopolskie premiery w ramach Sądeckiej Jesieni Kulturalnej. Pierwsza miała miejsce w lutym w tym roku, oczywiście Teatr Gudejko z Warszawy, do zobaczenia za rok. Druga premiera miała miejsce w marcu w 2026 roku, Teatr Polonia z Warszawy, Sopo Grace. Z takich ciekawostek mogę również powiedzieć, że po raz pierwszy na scenie MOK wystąpi Kinga Price w spektaklu Przesyłka z Zaświatów oraz pierwszy raz wystąpią razem małżeństwo Radosław Pazura i Dorota Chotecka w spektaklu Opiekunka na zabój. Jeżeli chodzi o gwiazdy, które będą gościć nasze mury, to są m.in. Katarzyna Glinka, Paweł Delong, Paweł Wawrzycki, Edyta Herbuś. I to tyle z naszej strony, jeżeli chodzi o jesień.
0: Szanowni Państwo, 12 spektakli, 8 koncertów, 20 wydarzeń, ale być może jeszcze uda nam się, jesteśmy w trakcie rozmów, jest jedna trasa stand-upowa, nie powiem jaka i kogo. Jeśli uda nam się dogadać tą trasę, ona będzie wkomponowana w Sądecką Jesień Kulturalną. Na razie to jest, na razie niech to będzie niespodzianka.
1: Tak? I niespodzianka.
0: Mamy jeszcze jedną dodatkową niespodziankę. Na razie i tak jest dużo kwestii. 20 wydarzeń. Zapraszamy. Szykuje się nam naprawdę ciekawa Sądecka Jesień Kulturalna. Podczas jesieni oprócz tych wydarzeń będą jeszcze afiliowane wydarzenia, które będą się dziać w przestrzeni miejskiej, ale to będą dodatkowe rzeczy, które się będą pojawiać w trakcie trwania Sądeckiej Jesieni Kulturalnej.

0: których będziemy Państwa informować
1: na bieżąco i oczywiście przed rozpoczęciem sądeckiej jesieni.
2: Mówił wiceprezydent Nowego Sącza Artur Bochenek. Szczegóły są na naszej stronie sk.pl. W całej Małopolsce jest ich około 1000 kilometrów. Mowa o trasach rowerowych Velo Małopolska. Część z nich przebiega także przez region sądecki. Codziennie korzystają z nich setki rowerzystów, którzy jeżdżą rekreacyjnie dla sportu albo dojeżdżają do pracy. O idei ścieżek rowerowych opowiedział nam Jarosław Tarański, ekspert do spraw trasy Velo Małopolska.
3: Velo Małopolska to jest cała sieć takich tras długodystansowych, które łączą tak naprawdę już w dużym stopniu wszystkie ważne ośrodki w Małopolsce, właśnie porządnie zrobionymi trasami rowerowymi, tak żeby zachęcić ludzi do takich wakacji na rowerze na dwóch kółkach, czyli takiego długodystansowego podróżowania od punktu A do B. I te trasy, które już mają w tym momencie prawie 1000 km, taka sieć już umożliwia wycieczki między niektórymi miastami.
4: Ja myślę, że nie tylko wakacje, bo trasy Eurowero mają to do siebie, że je można pokonywać tak naprawdę o każdej porze roku. Zimą one są w jakiś sposób przygotowywane też do tego, żeby rowerzyści nimi jeździli?
3: W założeniach miało być tak, że sieć tras Velo Małopolska to miała taki długi nazwa tego całego projektu, to jest system tras dla rowerowych oraz dla narciarstwa biegowego i biegowych. Natomiast mamy zimy, jakie mamy, i jakby te trasy zimą nie do końca spełniają swoje warunki, czyli nie nadają się za bardzo na biegówki, bo nie ma śniegu najzwyczajniej w świecie. Od dekady jest niestety nie ma śniegu na nizinach, a te trasy w większości są jednak poprowadzone po nizinach lub trzymają się dolin rzecznych, gdzie tych opadów nie ma aż tyle, więc

dekady jest. Niestety nie ma śniegu na nizinach, a te trasy w większości są jednak poprowadzone po nizinach lub trzymają się dolin rzecznych, gdzie tych opadów nie ma aż tyle, więc

0: bardzo dobrze zrobione, czyli mają dobrą nawierzchnię. Tak naprawdę można nimi jeździć. Ja jeżdżę od, w zasadzie od lutego do końca grudnia. Jedynie styczeń gdzieś tam jest na tyle zimowy, że nie jestem w stanie na przykład jechać bez jakichś specjalnych opon albo roweru całego typu fanbike.
1: Ale bez problemu jesienią i wiosną również można z nich skorzystać. Pan mówił o tym, że w Małopolsce trasy Eurovelo mają prawie 1000 km. To zacznijmy od tego, gdzie one się zaczynają i gdzie się kończą.
0: Trzeba by zobaczyć tak dokładnie na mapę, bo jakby trasę Eurovelo mamy dwie w Małopolsce, czyli Eurovelo 11, która zaczyna się tak naprawdę w Muszynie i ciągnie się takim zawijasem wzdłuż Popradu i potem Dunajca, potem Wisły, aż na północ, na Proszowice, gdzie w tym momencie też już województwo świętokrzyskie ma bardzo fajny odcinek, bo wybudowany w dawnym śladzie kolejki wąskotorowej, więc to jest już taki system długiej trasy, która mam nadzieję kiedyś będzie też kontynuowana budowa na północ przez pozostałe regiony w Małopolsce, czy w Polsce. Natomiast no, jest też budowa, Słowacy budują swój odcinek w zasadzie z Koszyc i on też już jest całkiem nieźle zaawansowany, więc ta trasa nam się wydłuża. Drugą trasą jest Eurovelo 4, ten odcinek małopolski też już jest gotowy i on jakby ciągnie się już bardziej wschód-zachód, czyli mamy od Oświęcimia do Tarnowa połączone też, w zasadzie trzyma się też Wisły, potem tego płaskiego terenu, który się nam rozciąga od Puszczy Niepłomickiej aż do Tarnowa, także ta trasa jest. To są dwie trasy, które w przyszłości zyskają kiedyś status Eurovelo, bo one nie są jeszcze certyfikowane formalnie, ale buduje się tak, żeby tę certyfikację kiedyś w przyszłości uzyskać tak naprawdę bezproblemowo. No i oprócz tego budują się pozostałe trasy, które już są jakby pomysłem tutaj naszym wewnętrznym, regionalnym, czyli są trasa rowerowa Velo Dunajec, Velo Raba, Velo Skawa, Velo Rudawa, czyli trzymamy się, jak słychać, trzymamy się rzek. Bo jakby no, wszyscy wiemy, że ten teren małopolski jest dość mocno pofałdowany, mamy więcej górek niż płaskich terenów i jedyną opcją, żeby robić te trasy takie dla każdego, żeby mógł przejechać zarówno 8-latek, jak i 88-latek, no to jest jednak jazda po płaskim, więc musiano wykorzystać wszystkie te możliwe płaskie przebiegi, czy kotliny, doliny rzeczne, stąd trzymanie się właśnie rzek.
1: Czyli tak naprawdę każdy może wybrać się na taką nawet całodzienną wycieczkę, nawet rodzina z dziećmi, bo te trasy są właśnie dla nich przystosowane, tak?
0: Tak, dokładnie tak. Jakby całym założeniem było to, żeby zdjąć nim, że rower to jest tylko dla młodych, silnych i umożliwić też właśnie podróżowanie takie przyjemne rowerem dla każdego. Czyli no to musiały być zagwarantowane tak zwane standardy, które zostały przyjęte podczas projektowania już tak naprawdę tej sieci tras rowerowych, a potem też podczas budowy, czyli właśnie dobra nawierzchnia, zazwyczaj asfaltowa i płaski przebieg, co się wiąże z tym, że nie ma wielkich podjazdów. Są dopuszczone niewielkie pagórki, natomiast one nie są też długie, zawsze można je ewentualnie podejść. Mam taką sytuację na przykład na Velo Dunajec, słynny odcinek w Falsztynie, gdzie to nie dało się inaczej obejść, bo jest tam rezerwat, Chiński Park Narodowy nie wyraził zgody na ten nasz pomysł.

0: tam na trasie zatrzymać się, bo są też takie specjalne miejsca postojowe, miejsca bezpieczne, gdzie można sobie siąść, można na przykład rozpalić grilla, można schronić się też przed deszczem. One są co jakiś czas wyznaczone, między innymi w Nowym Sączu mamy chyba dwa takie miejsca postojowe, ich na trasach oczywiście jest więcej.
1: Tak, jakby założeniem jest było też, że podczas budowy tych tras rowerowych buduje się takie miejsce odpoczynku rowerzystów. Zarząd dróg wojewódzkich przyjął taki standardowy projekt i jakby budował około 30 tych wiat. Natomiast też gminy się też dołączyły, samorządy lokalne budują swoje miejsca odpoczynku, także tak naprawdę średnio co 20 km, 25 jest jakaś wiata, gdzie można sobie usiąść, odpocząć. Niektóre są właśnie wystandaryzowane też ze stojakami serwisowymi, z grillem. Niektóre są lokalne, ale też bardzo sympatyczne, także ten ruch poszedł też oddolny na budowę tych takich miejsc odpoczynku. Także problemu nie ma. Jest też przy trasie mnóstwo, coraz więcej sklepów, coraz więcej knajpek się pojawia, bo jakby naszym paliwem, czy naszym rowerzystów jest jedzenie i picie.
2: To
1: są nasze stacje benzynowe, także to też powstaje, więc jest gdzie przyjemnie przejechać i zatrzymać się po prostu.
0: No właśnie, przyjemnie przejechać, dla zdrowia przejechać, ale też nacieszyć oczy, bo wiele tych tras jest wytyczonych naprawdę przez naprawdę malownicze miejsca. Przykładem może tu być fragment trasy Velodunajec między Muszyną a Piwniczną. Tam trochę przejeżdżamy przez Słowację. Kolejnym takim punktem jest też trasa w okolicy Nowego Targu, w okolicy jeziora Czorsztyńskiego.
1: Dokładnie.
0: W założeniu przy wytyczaniu tych tras właśnie też było ważne to, żeby pokazać te walory turystyczne, walory przyrodnicze Małopolski, naszego regionu.
1: Oczywiście, no jakby ten aspekt jeden turystyczny, żeby połączyć te główne atrakcje i miejscowości, które każdy zna tak naprawdę w Polsce, to połączyć to takimi trasami, że naprawdę stały się samoistną atrakcją, że ludzie jadą na tą trasę właśnie, żeby ją przejechać, nawet nie tylko, że nie jedzie się już do Zakopanego, żeby pojeździć na rowerze, bo to się nie jedzie, tylko jedzie się na Podtatrze tak naprawdę, nawet mijając Zakopane, i jedzie się nad jezioro Czorsztyńskie, traktując to już jako atrakcję. Trasa rowerowa stała się atrakcją najzwyczajniej w świecie, więc trochę wychodzi to w ten sposób, że ponieważ trzymamy się tych dolin rzecznych i one już, my tam robimy małą nitkę, która umożliwia patrzenie się na krajobrazy, a nie pod koło, jak ja to zawsze mówię i tłumaczę tym, dlaczego asfalt, to jest to, że możemy jechać na spokojnie, nie martwiąc się, co mamy pod kołem, tylko właśnie rozglądać się po okolicy i chłonąć te widoki, które są dookoła nas. Także tutaj małe sprostowanie, tak nad jeziorem Czorsztyńskim jest to trasa Velodunajec, ona się ciągnie właśnie od Podhala aż do styku z Wisianą trasą rowerową za Tarnowem. I ona faktycznie przekracza, ja policzyłem chyba 7 pasm górskich dokładnie, 7 zamków, 3 jeziora, więc nad jeziorem Rożnowskim jeszcze nie mamy tej trasy, brakuje nam 30 km bardzo potrzebnych, no ale mam nadzieję, że to się w przyszłości zacznie budować. Być może trzeba poczekać na tą inwestycję z drogą krajową 75 słynną, której też brakuje. Natomiast to tutaj tą pierwszą propozycję, którą Pan mówił, czyli Eurovelo 11 w Dolinie Popradu, ja sobie to tak Velopoprad sobie nazywam w skrócie, żeby trochę to sobie jakoś ponazywać rzekami. I to jest też fajna propozycja, nawet dla kogoś, kto jedzie Velodunajec. Ja wszystkim mówię, żeby nie pędzić, to na przykład w Starym Sączu wsiąść sobie w pociąg. I to był jedną z najbardziej malowniczych linii kolejowych, jaką mamy w Polsce, czyli tą, która trzyma się do Doliny Popradu, przejechać aż do Krynicy Zdrój i potem sobie takie 60 km wzdłuż rzeki na spokojnie zjechać. Od Muszyny zaczyna się trasa Eurovelo 11, natomiast między Muszyną a Krynicą też mamy bardzo ładną trasę, już Kryniczanki i Muszynianki, także to jest też wersja na rozszerzenie tej trasy, kolejne 10 km naprawdę bezpiecznej jazdy.
0: A jak pan sądzi, kto korzysta z tych tras? To są nasi tutaj lokalni rowerzyści, czy też być może zdarzają się osoby, które na wakacje przyjeżdżają z drugiego końca Polski i są tak zapalanymi fanami dwóch kółek, że chcą po prostu jak najwięcej tych tras przejechać, tych widoków obejrzeć tutaj też nawet w regionie sądeckim?
1: Tak naprawdę wszyscy, bo jakby wszystkie badania, które są prowadzone, takie profesjonalne, one się bardziej kryteriami ilościowymi jednak posiłkują. Natomiast się to robi oczywiście też badania takie, skąd ludzie przyjeżdżają, takie turystyczne bardziej, może już nie tylko rowerowe. Ale po moich doświadczeniach i moich obserwacjach,

0: przecież naprawdę przyjeżdżają wszyscy z całej Polski, nie tylko z Polski. Te trasy robią się na tyle popularne. Jak mówię, są atrakcją turystyczną, przez którą ludzie już przyjeżdżają do Małopolski. O to tak chodziło. Całym założeniem budowy tej sieci było to, żeby ściągnąć do regionu turystów, którzy przyjadą na tę trasę, a przy okazji też mieszkańcom zapewnić i fajny wypoczynek na rowerze, ale też i komunikację, bo często bywa tak, że te trasy spełniają też rolę komunikacyjną, przykład, nie wiem, Starego i Nowego Sącza, który się połączył naprawdę genialną trasą i te 10 km można czasem szybciej zrobić na rowerze w bardziej przyjemnych okolicznościach przyrody niż samochodem. To samo mamy pod Tarnowem, czy Krakowem, czy Nowym Targiem. Wszystkie te duże ośrodki, przez które przebiegają trasy wiele Małopolska, są też traktowane, znaczy mają też funkcję komunikacyjną najzwyczajniej w świecie.
1: Nie pozostaje nic innego, jak zachęcić do tego, żeby właśnie wsiąść na rower i przejechać jedną z tych tras. Widoki niesamowite, a być może ktoś do pracy będzie dojeżdżał. Panie Jarosławie, dziękuję panu bardzo za tę rozmowę. Czego życzyć rowerzystom?
0: Zawsze wiatru w plecy. I jak najprzyjemniejsze.
1: I górki.
0: Dokładnie.
1: Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.
0: Również, do widzenia.
2: Trasę Eurovelo znajdziemy m.in. w Nowym Sączu. Można nią dojechać aż do Muszyny, a w przeciwną stronę do Wielogłów.
3: SK Małopolska News.
2: Michał Rejduch, zapraszam. Do kogo mogą należeć ludzkie szczątki, które znaleziono w centrum Nowego Sącza? Odpowiedź na to pytanie mają dać badania archeologiczne i historyczne. Na kości i czaszkę natrafiono przy okazji prac na ulicy Jagiellońskiej, gdzie wymieniana jest najstarsza w mieście sieć wodociągowa. Na razie nie wiadomo, kim była osoba, którą odnaleziono. Historycy łączą ją z czasami potopu szwedzkiego.
4: Jeśli byśmy mieli to łączyć z czasami szwedzkimi, a możemy, to już by specjalistyczne badania ma mogły doprecyzować pewne informacje, których ja nie jestem w stanie teraz tutaj wyciągnąć, lub też w dobie analizy dojdę do tego z tych artefaktów, które wyciągnęliśmy, ale to w późniejszym czasie. Jeśli to by miałoby być z czasów szwedzkich, no to by był raczej osoba z naszej strony, nie z Szwedów, bo Szwedzi byli bardziej niehonorowo wtedy pochowani jako najeźdźcy, bardziej ich szczątki by były potraktowane gorzej. No. Mieliśmy przypadki, że natrafialiśmy tutaj tu w obrębie, na przykład na same czaszki, to by wskazywało, że to mogły być jakieś z tych egzekucji. Raczej sądziłbym, że to mógłby być bardziej obrońca Nowego Sącza niż najeźdźca. W tym przypadku to też może się okazać materiał, który będzie w dalszym procesie tych zbierania tych najdawniejszych tych śladów osadniczych, stąd, że to będzie jakiś element, który ktoś ułoży. No, być może się uda to już na etapie dokumentacji powykonawczej dojść do tego, ale no, może się okazać tak, że no, będą czekały te materiały dla następnego archeologa czy historyka, który podejmie trud, żeby dociec z jakiego dokładnie czasu. No. Oczywiście można by było tutaj, tylko to wszystko zależy od pieniędzy, bo jeśli byśmy mieli dofinansowanie na specjalistyczne badania, no na razie będziemy mieć mamy taką, że będziemy tutaj jeszcze robić te badania antropologiczne, ale no można by było zrobić C14, to nam by bardziej doprecyzowało. No. Te szczątki będziemy, trzeba wydobyć, każdy fragment, można powiedzieć, tego ciała, no i będziemy robili badania antropologiczne, a później będą zakopane na cmentarzu komunalnym, prawdopodobnie na Gąbkowickim, bo tam znajduje się z wcześniejszych prac takich ekshumacyjnych szczątki ludzkie są pochowane. No skrzynięce i z dochowania całej tej procedury. Mi się wydaje, że to jest pokłosie tego, że my traktujemy kapliczkę z czasów szwedzkich, jako że ona jest dla Szwedów tutaj wybudowana. Raczej tu mieli być pochowani, no to bohaterzy, obrońcy, czy tam powiedzmy sobie ci, co starali się pokonać Szwedów tutaj jako obrońcy. Cmentarz, jeśli kościół tutaj świętego Walentego jest notowany już w XV wieku, no to do schyłku XVIII wieku, no to tutaj była ta część cmentarna. Tutaj możemy mieć różne historie tego cmentarza mogą nam się ukazywać, nie? Może być to z czasów szwedzkich, ale niekoniecznie łączyć z tymi wydarzeniami.

0: bo też wtedy ludzie umierali, jakby to może być rok nawet później, dwa lata wcześniej, no to trudno to jakby no na tym etapie.
1: Wyrokować.
0: Ewentualnie, no jeśli będziemy prowadzić już takby specjalistyczne badania, no datowanie radiowęglowe nam też da takby zakres skali błędów tych, no nie wiadomo, czy to będzie strzelenie się tak jakby z tą próbą bardzo precyznie, bo to może być plus minus 50 i nie dojdziemy tak jakby do prawdy, nie? No nie mamy tak jakby no tych elementów, żeby to był jakiś no wojownik, że tam szablą był pochowany, no takich nie mamy przy nim śladu. Zachowała się tylko jedna klamerka właśnie od pasa. No. Ona nam być może, że po odczyszczeniu wskaże typ zapięcia, no bo to archeolodzy już tak by pewnie typologia do okuć pasków już na tyle jest bogata, że będziemy mogli też tak jakby przybliżyć no, czasokres osoby pochowanej tutaj.
1: Wiadomo, jeśli spóźnię, to młoda osoba.
0: To jest młoda osoba, prawdopodobnie mężczyzna.
1: Nie boi się pan, że może być więcej takich tutaj?
0: Tutaj już nie będzie więcej, bo mamy, tutaj jest o tyle jeszcze ciekawie, że macie tutaj jeszcze stary kanał, prawdopodobnie początek XX wieku.
1: Nie jest za płytko zakopane?
0: Nie jest za płytko. Tutaj też my nie znamy pierwotnego tego układu i poziomu gruntu, dlatego że tu były dosyć duże prace niwelacyjne związane z zniwelowaniem wału, zasypaniu fosy, tak jakby te poziomy, one nam tutaj...
1: Proszę
0: zwrócić uwagę, bo tutaj też jeszcze kapliczka szwedzka ma taki ogródek zielony. To jest proces obniżania z kolei drogi i chodników.
1: A w jakim stanie są te nie wiem, te kości?
0: No w dobrym są stanie. No. One oczywiście są częściowo uszkodzone.
2: Mówił archeolog Bartłomiej Urbański. Szczątki będą przebadane, zabezpieczone, a potem zakopane na cmentarzu komunalnym. Trwa zbiórka pieniędzy na budowę nowego domu i dokończenie drugiego dla dwóch rodzin z Sądecczyzny. Akcję prowadzi Fundacja Renowo z Nowego Sącza. Brakuje jeszcze 1,5 miliona złotych. Pieniądze fundacja chce zebrać podczas dużego festiwalu, który odbędzie się w przyszły weekend w Wielogłowach koło Nowego Sącza. Mówią Dawid Zawiliński i Łukasz Koczenarz z fundacji.
3: Dziękujemy tutaj wójtowi za tak miłe przyjęcie nas do gminy Chełmiec, że możemy zrobić taką potężną, największą w sumie imprezę tutaj w Małopolsce. Robimy ją pierwszy raz, mamy nadzieję, że ona wypali, że będzie dużo ludzi, że będziemy świetnie się bawić. Dziękujemy też firmie, właścicielowi firmy Wiśniowskiej za udostępnienie terenu, tam jest około 11 hektarów. Jest to ukłon w naszą stronę, bardzo za to serdecznie dziękujemy. No i chcielibyśmy Wam Państwu tutaj przybliżyć, na czym ta impreza będzie polegała, jaki ma cel. Zaczniemy od tego, że w sobotę 23 maja ugości tutaj u nas około 70 jednostek samochodów ciężarowych, super takich wymalowanych. Zaczniemy to w Starym Sączu na Stawach, tam będzie start. O godzinie 9 wyruszamy kolumną samochodów w stronę gminy Chełmiec. Tutaj będziemy przejeżdżać koło Urzędu Gminy Chełmiec, przejedziemy ulicą Marcinkowicką, stamtąd udamy się na most, na obwodnicę, na rondo i wjedziemy na ulicę Tarnowską. Mamy nadzieję, że na godzinę 11 uda się nam dojechać już na plac firmy Wiśniowskiej. Tam samochody zostaną rozlokowane. Oprócz tego mamy masę atrakcji, między innymi mamy grupę rajdowo-wyścigową, też liczy około 14 jednostek, będzie rozlokowana na terenie, na tym placu, na Renovo Fest. Będziemy mieli platformę Dinner in the Sky, będziemy mieli masę atrakcji, będziemy mieli między innymi turniej charytatywny, który będzie odbywał się za firmą Wiśniowskiej. Tam są takie dwa potężne boiska, na tych boiskach będziemy grali od godziny 8:30. No i masę koncertów, które będą towarzyszyły nam w tych dwóch dniach. Przypomnę jeszcze, że w niedzielę o godzinie 9:30 mamy jeszcze mszę świętą, też serdecznie zapraszamy, wtedy są zielone świątki. Ja tutaj poproszę jeszcze kolegę Dawida też, żeby kilka słów powiedział o tej imprezie.
4: Oprócz tych atrakcji, które wymienił kolega Łukasz, mamy również przede wszystkim strefę koncertową, gdzie mamy na sobotę przewidziane gwiazdy takie jak Kapela Ciupaga, Sławomir, zespół Redlin, W niedzielę mamy kapelę od Kordiana, mamy kapitana Folka, Roya, także poruszamy się w takim klimacie folkowym. Będzie to folk rock, będzie to disco folk, będzie również nasza koleżanka Małgorzata Szarek, także serdecznie zapraszamy. Przypominamy, że wstęp na całą imprezę jest darmowy, więc nie trzeba kupować biletów, natomiast będą wszędzie rozstawiane puszki, bo impreza ma charakter charytatywny i będziemy prowadzić zbiórki. Na puszkach również dla osób, które będą chciały nas wesprzeć, będą naklejone QR-kody bezpośrednio do zbiórek. Oprócz tego będzie mnóstwo atrakcji dla dzieci, bo mamy w tej chwili bardzo dużą bazę dmuchańców, około 14. Będzie również codziennie piana party dla dzieciaków, także myślę, że będzie to super rozwiązanie. Będzie strefa z food truckami, będzie strefa expo, gdzie będzie można zobaczyć tutaj naszych lokalnych przedsiębiorców oraz ich produkty. Będzie jednostka wojskowa z Limanowej WOT-u. Będą prezentować sprzęt wojskowy, także mam nadzieję, że każdy znajdzie coś dla siebie. Będą różne atrakcje, również będzie możliwość przejechania się na quadach i innych pojazdach 4x4 tam nad brzegiem Dunajca już bezpośrednio. Także zachęcamy bardzo serdecznie do udziału. Jeszcze tylko jedną rzecz chciałem wspomnieć, bo ilość miejsc takich parkingowych będzie mocno ograniczona na tą ilość samochodów, które spodziewamy się, że przyjadą. Dlatego też razem z firmą Rafatex uruchomiliśmy linię autobusową, która będzie co godzinę kursować z dworca MPK w Nowym Sączu, przez aleje, później koło samochodówki, przez bulwar Narwiku, Tarnowską, aż do miejsca naszej imprezy. Z drugiej strony również będzie od strony Tęgo Boży jeździł autobus, tam troszeczkę częściej, bo pewnie co jakieś 15-20 minut. Będą informacje naklejone na przystankach, my zresztą na naszych Facebookach również będziemy te informacje udzielać.
3: Drodzy Państwo, tutaj kolega powiedział o parkingu, ja tylko jeszcze dopowiem, że mamy trzy takie wielkie parkingi na tą imprezę. Pierwszy to jest też również na firmie Wiśniowskiej, po prawej stronie w budynku, który znajduje się po prawej stronie wjeżdżając do Wielogłów, od strony Nowego Sącza, oraz po lewej stronie pod kładką dla pieszych, która leci właśnie u góry nad drogą. To jest dwa parkingi. Trzeci mamy też zjazd, jest koło firmy samochodowej Kia i tam też jest duży parking. Oraz, tak jak tutaj kolega wspomniał, od strony Tęgo Boży naprzeciwko kamieniołomu, tam mamy potężny parking Wody Polskie, też ukłon w ich stronę. Bardzo serdecznie za to dziękujemy. Udostępniły nam tam teren na około 300-400 samochodów. Żeby było bezpiecznie, uruchomiliśmy, jak to kolega wspomniał, linię właśnie autobusową. Po co brać samochód, a można się bez tego też świetnie bawić. I myślę, że będzie bezpiecznie i serdecznie do tej imprezy zapraszamy. Drodzy Państwo, chciałem powiedzieć na koniec i podziękować wszystkim osobom, które są zaangażowane w to tak wielkie przedsięwzięcie. Wspomnę tutaj, że my, tutaj nawet wójt wspomniał o tym, że mamy dwie podopieczne, którym musimy tą pomoc nieść i chcemy im pomóc bardzo. Jest to pani, która mieszka właśnie w gminie Chełmiec, to jest piekarka zastępcza, która prowadzi pieczę zastępczą dla osób z domów dziecka, tak? Oraz matka, która wychowuje dwójkę niepełnosprawnych synów. One tutaj uczęszczają też na ulicy Marcinkowickiej do szkoły podstawowej. Jest oddział zrobiony dla osób niepełnosprawnych. One tutaj uczęszczają i ta pani mieszka w Grudku nad Dunajcem. Naszym celem jest dokończenie budowy właśnie dla pani z pieczy zastępczej, bo ona, jak przypomnę, rozpoczęła budowę tego domu, ale niestety z braku sił i braku środków budowa zastanęła w miejscu. A druga pani, której będziemy budować od podstaw, pani jest z Grudka nad Dunajcem, mieszka w mieszkaniu zastępczym i też po prostu nie ma środków na wybudowanie domu. Oczywiście ma działkę i po to właśnie robimy tą imprezę Renovo Fest. Wszystko jest dostępne na naszej stronie internetowej, na naszym Facebooku. Możecie Państwo sobie zobaczyć. Serdecznie zapraszamy. I tutaj chciałem jeszcze bardzo podziękować wszystkim firmom, które tutaj macie Państwo wymienione na tym billboardzie, które wstąpiły właśnie do Renovo Fest i niosą pomoc razem z nami, ale przede wszystkim wójt też jest bardzo mocno zaangażowany tutaj w tą imprezę, ze wszystkim nam pomaga, oraz firma Wiśniowski też jest ukłon w naszą stronę. Każdy problem, który mamy, rozwiązujemy z nimi i bardzo chętni są do pomocy. Panie wójcie, może coś jeszcze?
5: No ja będę szczęśliwy, jeśli się nam to wszystko uda i przede wszystkim bardzo proszę tutaj niebiosa, aby pogoda nam dopisała w tym czasie. bo tutaj widzę, że jest bardzo ogromne przedsięwzięcie i fajnie by było, żeby

0: się to ziściło. A przede wszystkim to, że jest przede wszystkim, ja się zawsze boję, jak są imprezy w plenerze, żeby się to wszystko poukładało. Ale myślę, że z pomocą boską, bo tutaj bardzo dobry cel jest, szczytny cel dla rodzin, dla matek, dla dzieci niepełnosprawnych. Myślę, że pogoda nam też dopisze, także jak macie tam lepsze przebicie w niebie, to modlicie się o pogodę, także że bardzo będę wdzięczny dla mieszkańców, żeby się nam to wszystko fajnie poukładało, bo naprawdę warto pomagać i wspierać te dzielne kobiety. Dziękuję Wam serdecznie o wsparcie i myślę, że do końca nas będziecie wspierać. Dziękuję Wam serdecznie.
1: I pamiętajcie, 23-24 maja, teren firmy Wiśniowskiej, Wielogłowy 153, musicie tam być.
2: Jeszcze ja chciałbym na koniec, bo jeszcze mam dwa takie ogłoszenia. Wczoraj na naszym Facebooku fundacyjnym pojawiła się informacja, że od piątku startujemy z loterią fantową. Generalnie mamy zarejestrowaną loterię fantową. Losów mamy ograniczoną ilość, bo jest 3900 losów do sprzedania. Każdy los kosztuje 100 zł i mamy bardzo fajną pulę nagród do wygrania, bo nasza pula nagród jest około 117 tysięcy złotych, gdzie najtańsza nagroda to są vouchery do sklepów sportowych i do wykorzystania w gabinetach kosmetycznych. Także to są nagrody o powiedzmy wartości minimalnej 1000 zł, a maksymalna nagroda to jest 33 tysiące złotych. Więc tutaj też dziękujemy za sponsorom i online rozpoczynamy sprzedaż już 15, czyli w najbliższy piątek. I on będzie trwał, ta sprzedaż online będzie trwała do przyszłego piątku, czyli do tego poprzedzającego naszą imprezę, do 22, a pozostałe losy, które nie zostaną sprzedane online, będzie można kupić na miejscu w specjalnym punkcie. Także cały regulamin i wszystko będzie dostępne u nas na stronie internetowej fundacjarenovo.pl. Także zostały jeszcze bilety na kolację na Dinner in the Sky. Bardzo fajne wydarzenie. Około 50 metrów nad ziemią na platformę wyjeżdża 22 osoby. No i tam są serwowane przez szefów kuchni z Nowego Sącza bardzo wykwintne posiłki. Oszacowaliśmy, że na dokończenie tej jednej budowy, która jest w takim stanie, można powiedzieć, bardzo presurowym jeszcze, bo nie ma wszystkich ścian i schodów i tak dalej. I budowę kompleksową tego drugiego domu razem z wyposażeniem, które będzie spełniało warunki takiego przyzwoitego mieszkania, no to my chcemy uzbierać na tej imprezie około 1,5 miliona złotych.
3: To Wam wystarczy?
2: My generalnie staramy się projekty robić systemem gospodarczym, czyli szukamy najtańszych rozwiązań i też w oparciu o partnerstwa z firmami produkcyjnymi z Sącza i okolic. Po prostu te ceny mamy zdecydowanie niższe niż komercyjne, więc myślę, że tak.
1: Budowa, postaramy się, żeby ruszyła jak najszybciej, ale wiadomo, że najpierw musimy wszystko porozliczać, musimy zbiórki rozliczyć, musimy rozliczyć tą loterię fantową. Ja taką mam, zakładam, taką nadzieję mam, że ruszymy, myślę, że początkiem lipca. Jesteśmy przygotowani na to, ale nigdy nie podajemy dat, bo zawsze nas o to pytacie, kiedy i kiedy skończymy. Nie powiemy Wam, bo sami tego nie wiemy i nie chcemy tego mówić, ponieważ później, jeśli pójdzie coś nie tak, daty się przesuną, mamy 100 pytań do czemu, po co, na co, dlaczego. Na pewno będziecie informowani na bieżąco i wszystko tutaj mamy, skład cały Renovo będzie pokazywany na naszych stronach, będę informowany na bieżąco, co robimy, w jakich dniach, godzinach, także na pewno Wam to nie umknie.
4: Do zbiórki będzie można dorzucić się podczas Renovo Fest. Impreza już w przyszły weekend w Wielogłowach. Przed nami szósta edycja półmaratonu górskiego Jaworze. Zaplanowano go w Ptaszkowej 23 maja. W tym roku po raz pierwszy w ramach zawodów odbędą się Mistrzostwa Polskiej Policji. Trasę przebiegnie kilkuset funkcjonariuszy. O szczegółach opowiedzieli mi Marcela Marcisz i Dariusz Bulanda, organizatorzy zawodów.
5: Półmaraton odbywa się już szósty raz, czyli jest 6 lat z rzędu. Mistrzostwa Polski, będzie to pierwsza edycja. Życzę sobie i wszystkim dookoła, żeby nie była to ostatnia. Mistrzostwa Polski Policji, skąd policja? No tak jak już wcześniej wspomniałam, policja co do zasady kojarzy nam się z kimś sprawnym a żeby być sprawnym, to należy uprawiać aktywność fizyczną, więc stąd połączenie. I kolejna ważna rzecz, no cała ta inicjatywa powstała

0: za przyczyną jednego z mundurowych, który bierze czynny udział już od lat w półmaratonie, który zainicjował ten pomysł. Miejmy nadzieję, że cykliczny.
1: I zgłoszenia cały czas trwają, z tego co wiem. Jakie jest w ogóle zainteresowanie wśród policjantów?
2: Jeżeli chodzi o policjantów, to tutaj powiem szczerze, troszeczkę byłem zaskoczony, bo obawiałem się, że może być troszeczkę małe zainteresowanie, bo jednak jest to dosyć wymagająca dyscyplina, ale o dziwo,
1: no właśnie, bo to bieg górski.
2: Tak, jest ponad 50% do chwili obecnej zgłoszonych uczestników, to są wszystko policjanci, policjantki, bo tutaj będziemy konkurencję rozgrywali zarówno jeżeli chodzi o kategorię mężczyzn, kobiet, a dodatkowo jeszcze kategoria drużynowa, dzięki czemu będziemy chcieli stworzyć z tego cykliczną imprezę, bo będzie to puchar przechodni, aby co roku nowa drużyna lepsza zdobywała tutaj laury na tych
1: biegamy
2: zawodach.
1: Biegamy drużynowo, czy biegamy indywidualnie?
2: Biegamy indywidualnie. W kategorii drużynowej bierzemy pod uwagę czasy trzech najlepszych zawodników z danej drużyny.
1: Okej, to powiedzmy jeszcze parę słów o tej trasie, bo no to chyba nie jest łatwa trasa. Nie dość, że półmaraton, to jeszcze półmaraton górski.
2: Myślę, że ja tutaj najmniej mogę w tym temacie powiedzieć, aczkolwiek w ubiegłym roku miałem okazję przebiegnąć się kawałeczek po tej trasie, bo zabezpieczając syna na tej trasie. No trasa jest na pewno wymagająca. To jest bez mała 900 metrów przewyższenia, niespełna 23 km trasy. Jest się gdzie zmęczyć. Tu muszę przyznać, jest się gdzie zmęczyć.
0: Piękna sceneria. Jeśli nawet pogoda nam dopisze, to będą przepiękne widoki, szczególnie na samym szczycie Jaworza. Jest trasa bezpieczna. Całą trasę zabezpiecza nam OSP Ptaszkowa, więc zgubić się to nikłe szanse, ale warto wspomnieć tutaj, bo mówimy o szóstym półmaratonie, mówimy o Mistrzostwach Polski Policji. Dodatkowo w ramach całej tej konkurencji będą rozgrywane biegi dzieci, bo naszą przyszłością tak naprawdę są dzieciaki, jest młodzież. To jest świetna możliwość do tego, aby dzieciaki

0: Sącz, Komendy Miejskiej, Komendy Wojewódzkiej, no i oczywiście Patronatu Komendy Głównej, będziemy mieć możliwość takiego punktu, zorganizowania takiego punktu, gdzie dzieciaki będą miały okazję zobaczyć wozy, będą mogły zobaczyć motory, będą mogły zapoznać się z całym atrybutem policjanta.
1: Jak policjanci pracują, a tak jak tutaj koleżanka wspomniała, no to faktycznie trzeba przyznać, sport to jest taka kuźnia charakterów. W policji są potrzebni ludzie z mocnymi charakterami, no więc kujmy tutaj od młodych lat te dzieciaki, niech

jak policjanci pracują, a tak jak tutaj koleżanka wspomniała, no to faktycznie trzeba przyznać, sport to jest taka kuźnia charakterów. W policji są potrzebni ludzie z mocnymi charakterami, no więc kujmy tutaj od młodych lat te dzieciaki.

no, dzieciaki dostaną prawidłowy wzorzec, więc to nie tylko będzie impreza sportowa, tylko mocno moim zdaniem nie tylko inspirująca, ale i wychowująca. Będzie również straż. Będziemy mieć oczywiście też i taki piknik rodzinny swoistego rodzaju, bo będzie dostępne dmuchańce, będzie

0: no, dzieciaki dostaną prawidłowy wzorzec, więc to nie tylko będzie impreza sportowa, tylko mocno moim zdaniem nie tylko inspirująca, ale i wychowująca. Będzie również straż. Będziemy mieć oczywiście też i taki piknik rodzinny swoistego rodzaju, bo będzie dostępne dmuchańce, będzie otwarty park linowy, będzie największa zjeżdżalnicznie. Zapraszamy do tego, aby nie tylko brać udział, aczkolwiek życzymy sobie tego, żeby listy były w mgnieniu oka wypełnione, ale zapraszamy również do kibicowania.
1: Nawet jeśli ktoś się nie czuje na siłach, żeby przebiegnąć chociażby połowę tej trasy, to zachęcamy to przede wszystkim do kibicowania.
0: Może zwiększyć pojemność.
1: I tych najmniejszych, i tych większych.
0: Tak, może zwiększyć pojemność płuc, krzycząc i wspierając tych, którzy rywalizują.
2: A ile jeszcze macie miejsc na listach startowych?
0: Sprawdzając dzisiaj, stało około 40 miejsc. Mówimy tutaj o biegu głównym, czyli mówimy tutaj stricte o półmaratonie i o Mistrzostwach Polski Policji. Natomiast oczywiście, jeżeli chodzi o dzieciaki, to tutaj nie ma limitu startujących, więc gdyby ktoś nie zdołał zdążyć z zapisami dzieciaka na liście poprzez system na stronie Kempa Sport, to może to zrobić w dniu zawodów. Nie wykluczamy również możliwości przy wolnych miejscach, aby również osoba dorosła mogła zapisać się jeszcze w dniu zawodów. Jesteśmy bardzo, ale to bardzo otwarci.
1: Trasa jest długa, wszyscy się zmieszczą.
2: No właśnie, chciałem jeszcze o tą trasę zapytać, czy jeżeli ktoś z naszych słuchaczy biega, bądź zaczął biegać, na razie po płaskim, czy może wystartować w takich zawodach, czy to jednak będzie za trudna trasa dla niego i ona jest raczej przeznaczona dla tych, którzy już mają za sobą jakieś biegi górskie?
0: Organizując ten półmaraton, już tak jak wspomniałam na początku, szósty raz, są zawody, zdobywa się nowe doświadczenie. Dostajemy też nowe informacje dotyczące tego, czy trasa jest, limit czasowy, który obieramy, jest do zrealizowania przez zawodników, czy też nie. I w tym roku, podobnie jak w tym roku wydłużyliśmy troszkę limit biegu, więc w moim mniemaniu, w moim odczuciu, wszyscy będą w stanie w tym czasie się zmieścić, nawet jeśli będą niektóre z elementów trasy, czyli strome wzniesienia, wykonywać marszem.
2: To jaki mamy czas na przebiegnięcie całej tej 23-kilometrowej trasy?
0: 4,5 godziny.
1: Tak, 4,5 godziny. Przy czym jeżeli chodzi o dzieciaki, o młodzież, to tam przewidujemy inne dystanse.
0: Tak.
1: Krótsze,
0: tak.
1: Mniej wyczerpujące, a dające więcej frajdy. Bo od razu mamy zwycięzców.
0: W tym roku pierwszy raz trasa dla dzieciaków będzie przebiegała takim trochę trialem. Będzie przebiegała, myślę, że to taki, nie boję się tego powiedzieć, taki rasowy przełaj. Mhm.

0: tej frajdy. Bo od razu mamy zwycięzców.
1: W tym roku pierwszy raz trasa dla dzieciaków będzie przebiegała takim trochę trialem. Będzie przebiegała, myślę, że to taki, nie boję się tego powiedzieć, taki rasowy przełaj. Mhm.

0: 4,5 godziny. Przy czym jeżeli chodzi o dzieciaki, o młodzież, to tam przewidujemy inne dystanse.
1: Tak.
0: Krótsze,
1: tak.
0: Mniej wyczerpujące, a dające więcej frajdy. Bo od razu mamy zwycięzców.
1: W tym roku pierwszy raz trasa dla dzieciaków będzie przebiegała takim trochę trialem. Będzie przebiegała, myślę, że to taki, nie boję się tego powiedzieć, taki rasowy przełaj. Mhm.

0: również na kategorie wiekowe, gdzie również przewidziane są nagrody.
1: A w jakim wieku właśnie ci zawodnicy, którzy już się zapisali, są?
0: Przestrzał wiekowy jest przeogromny. Mamy zawodników, którzy
2: od przedszkolaka
0: mają
2: do 60 plus.
0: Tak, nie lubię określenia senior, seniorka, bo jest to takie pojęcie mocno względne. Natomiast no, do sporej dojrzałości.
1: Czyli każdy tak naprawdę może powiedz, kto tylko czuje się
3: na siłę. To jest dla każdego. Dla każdego, tutaj koleżanka wspomniała wcześniej, że wygra najlepszy. Tak na dobrą sprawę to zwycięzcami będą wszyscy.
0: Tak,
3: naprawdę,
0: którzy przekroczą
3: linię. Zwłaszcza jeżeli chodzi o dzieci, jeśli oderwą się od komputerów, od komórek, poruszają się, to już jest zwycięstwo.
0: Drodzy Państwo, jeszcze przewidzieliśmy medale, piękne medale dla każdego za udział. Miejmy nadzieję, że uda się również wygospodarować te medale dla dzieciaków, ale na pewno w biegu głównym i w ramach Mistrzostw Polski Policji każdy taki medal na mecie otrzyma. W tym roku ten medal będzie połączony jakby w awers i rewers tego medalu jako dwie imprezy. Mocno się wspierające i absolutnie, jak widać, nie wykluczające się.
3: Nie konkurujące ze sobą w żadnym stopniu, a raczej uzupełniające się.
0: Tak.
1: Dobra, słuchajcie, wiemy, że mamy jeszcze sporo miejsc wolnych do tych zawodów, do szóstego półmaratonu Jaworze i do Mistrzostw Polskiej Policji w biegu górskim. Jak można się zapisać?
0: Zapisy są na stronie Kępa Sport. Wchodzimy w linka wydarzenia i dokonujemy zapisu. Zapisy są zarówno, tak jak wspomnieliśmy, dla osób pełnoletnich, jak i niepełnoletnich. Wszelkie informacje również zamieszczone są na stronie internetowej organizatora, czyli GOSIR Ptaszkowa, oraz na Facebooku.
3: A jeśli chodzi o służby mundurowe, to tutaj jest informacja po wszystkich jednostkach w kraju, że taka impreza jest organizowana, takie mistrzostwa. Zresztą po liście startowej można zauważyć, że duża część Polski nam tutaj zjedzie, bo i Bydgoszcz, Wrocław, Lublin, Rzeszów, Katowice, Warszawa. Nowy Sącz, no myślę, że tutaj chłopcy dadzą czadu.
1: Czyli jeszcze się nie zapisali?
3: Zapisali się. Ja tutaj wierzę w nich mocno i trzymam kciuki, że pokażą, że potrafią.
0: Fajne jest to, że jak się okazuje, to ta impreza mocno łączy pokolenia. Dlaczego? Dlatego, że osoby, które dzięki temu, że zgłaszają się z miast sporo oddalonych od Ptaszkowej, zabierają ze sobą rodziny. Zabierając ze sobą rodziny, przy okazji zgłaszane są również do udziału w rywalizacji dzieciaki. Więc dla mnie osobiście, jako dla byłego sportowca, obecnie mamy, to jest coś pięknego, co mogę oglądać, kiedy rodzic czynnym udziałem swoim zaangażowaniem daje świetny przykład swojemu dziecku i tak naprawdę tworzy się fajna wspólna pasja. Podobnie tutaj pan Darek i Damian. To...
3: W sumie ja syna na początku zaraziłem, tak. Teraz syn mnie zaraża.
0: U mnie podobnie to działa, bo moje obie córki również uprawiają sport. Powiedziałabym, że już zawodowo, więc bardzo fajnie się to ogląda. To nie tylko są rodzice, bo jak się okazuje, to jakiś czas temu miałam telefon, gdzie przyjeżdża dziadek z wnukami. Dziadek startuje, wnuki również zostały zachęcone do tego, żeby się pojawić na liście startowej, więc dla mnie osobiście to są bardzo fajne i miłe momenty w moim życiu zawodowym.
1: Słuchajcie, no to nie pozostaje nic innego, jak tylko zaprosić do zgłaszania się. Kempasport.pl, tam możecie znaleźć informacje o tym biegu i tam też możecie się zapisać, a zawody

0: Już 23 maja w sobotę, więc czasu zostało niewiele.
1: Zaczynamy punkt 10.
0: Do zawodów można się cały czas zapisywać na kempasport.pl. Stworzyli grę terenową po Nowym Sączu śladami architekta Zenona Adama Remiego. Ich pomysł znalazł się wśród 4 nagrodzonych w Polsce i teraz powalczy o tytuł najlepszego w Europie. Mowa o projekcie Reminiscencje, który koordynowała nauczycielka Pałacu Młodzieży Anna Rejowska-Gumulak przy współpracy architekt Joanny Paradowskiej-Prusak.
2: Dzień dobry. Projekt rozpoczął się od tego, że był rok 2024, a więc 100. rocznica śmierci architekta Zenona Adama Remiego. No i wtedy przyszła Asia do Pałacu Młodzieży, Joanna Paradowska-Prusak, architektka, urbanistka, mama, niesamowicie zaangażowana osoba w edukację architektoniczną, w uświadamianie o takie lokalne społeczności, o miejscu, w którym się żyje. I z Asią współpracujemy już od 7 lat, ponad 7 lat i za każdym razem są to jakieś takie nasze oddolne inicjatywy. No i właśnie pojawił się ten Remi.
1: Pojawił się Remi, właśnie tak jak Ania wspomniała, w setną rocznicę śmierci pana Zenona. Pomyślałam sobie, że fajnie by było przybliżyć tą postać właśnie młodzieży i opowiedzieć coś o jego twórczości, bo przecież większa część naszego miasta, Starego Miasta, to są właśnie dzieła pana Zenona. Co jest jeszcze bardzo interesujące, to pan Zenon jakby dał początek całemu rodowi architektów, ponieważ taka tradycja w tej rodzinie zapanowała, że każdy syn pierwszy, który się urodził w tej rodzinie, dostawał imię Zenon i jakimś dziwnym trafem zostawał architektem. Także rodzina Remich ma już chyba 4 pokolenia architektów. Wszyscy panowie mają na imię Zenon. Dla odróżnienia mają drugie imiona, prawda, inne, żeby można było ich jakoś zidentyfikować. No i właśnie w naszym mieście jest bardzo dużo budynków, które zaprojektował pan Zenon Adam Remi, ale są też budynki, które zaprojektował jego syn, no troszeczkę w innym stylu, ale też są takowe i właśnie pomyślałyśmy sobie wspólnie, że fajnie by było coś przygotować, jakiś, nie wiem, jakiś program stworzyć, żeby przybliżyć tą sylwetkę i pokazać też te budynki młodzieży i mieszkańcom miasta.
0: No i napisałyście projekt.
2: Nawet tak, nie tyle napisałyśmy, wymyśliłyśmy, nie miałyśmy na to żadnych środków, tylko nasz zapał. No i takie doświadczenie wspólne wypływające z tego, że świetnie nam się razem współpracuje. No jak pojawił się pomysł, to zaczęły się zapalać kolejne pomysły i tutaj takim zapalnikiem motywującym niezwykle były 2 wydarzenia. Pierwsze, że pan doktor Łukasz Połomski zgodził się zupełnie bezinteresownie zorganizować dla młodzieży z Pałacu Młodzieży spacer architektoniczny właśnie szlakiem architektury Zenona Adama Remiego. A drugim takim pomysłem, który też był niezwykły i myślę, że dla młodzieży niezwykle cenny, to było spotkanie w Muzeum Ziemi Sądeckiej z wnukami Zenona Adama Remiego, z architektem Zenonem Andrzejem Remim i jego siostrą Anną Krawczyk.
0: I powstała też gra terenowa.
2: Gra powstała właśnie w efekcie może tego spaceru z doktorem Łukaszem Połomskim, ponieważ jest naprawdę on niesamowitym mówcą i to, jaką miał wiedzę do przekazania oraz to, jakie historie zna na temat Nowego Sącza, no słuchało się tego naprawdę z zapartym tchem. Następnie powtórzyliśmy już sami ten spacer z młodzieżą. I w trakcie tego spaceru, chyba tego drugiego, narodził się pomysł na to, żeby stworzyć grę uliczną, taką grę miejską.
1: Wpadłyśmy na taki pomysł, żeby dzieci wymyśliły jakieś takie śmieszne rymowanki, które pomogłyby zidentyfikować kolejne budynki. No, gdy powstały już te rymowanki, no to później Ania bardzo pięknie graficznie opracowała mapkę do tego i w ogóle całą ulotkę, która jakby jest podstawą do tej gry. No i polega to właśnie na tym, że biorąc tą mapkę udajemy się w różne rejony miasta, czytamy wierszyki i

0: próbujemy odgadnąć, który wiersz dotyczy którego budynku. Na końcu jakby jest też zawarty znak QR, który prowadzi nas do strony, gdzie są odpowiedzi i jest tam też kilka jeszcze takich dodatkowych informacji odnośnie każdej kamienicy, jakichś takich ciekawostek.
1: Jak to się stało, że w ogóle wasz pomysł trafił na ten konkurs?
2: Wcześniej realizowałyśmy z Joanną takie warsztaty architektoniczne z programu Kształtowanie Przestrzeni. Jest to program edukacyjny, właśnie ukierunkowany w stronę edukacji architektonicznej, organizowany przez Stowarzyszenie Architektów Rzeczypospolitej Polskiej i Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki.
0: I Izbę Architektów Rzeczypospolitej.
2: I realizując te programy właśnie w ramach kształtowania przestrzeni, nasze projekty zdobywały za każdym razem, każdorazowo, albo nagrody, albo wyróżnienia, więc obserwowałyśmy też działania, które podejmują te instytucje i wówczas znalazło się tam właśnie ogłoszenie, informacja o takim konkursie międzynarodowym i zgłosiłyśmy wtedy z pomocą Janka Prusaka, syna tej Asi, zgłosiłyśmy dwa projekty nasze, które realizowałyśmy. Właśnie pierwsze te reminiscencje, a drugi projekt to było szlakiem modernizmu nowosądeckiego. To był projekt realizowany w ramach budżetu obywatelskiego w październiku ubiegłego roku. I dokumenty zostały złożone i przesłane. I dwa tygodnie temu, nie wiem czy minęły, jeszcze nie, przyszła właśnie taka miła informacja, że nasz projekt właśnie został w kategorii publikacje
0: laureatem
2: konkursu i pojedzie do Barcelony.
1: Jak się w ogóle z tym czujecie?
0: Zaskoczone byłyśmy bardzo, natomiast właśnie sobie pomyślałam w tamtym momencie, że ta nasza współpraca naszej trójki, bo jeszcze właśnie brakuje tutaj mojego syna, który wcześniej był uczniem Pałacu Młodzieży i tutaj uczęszczał bardzo długo na zajęcia. No a teraz już jest studentem architektury i bardzo nam pomaga, szczególnie przy takich rzeczach wymagających, nie wiem, tłumaczeń, bo jest biegły w języku. To właśnie pomyślałam sobie, że ta nasza współpraca to wygląda trochę jak taka kula śnieżna, że to się tak zaczyna, że właśnie ktoś rzuca jeden pomysł i ta kula się zaczyna toczyć, jest coraz większa i nagle z tego powstają bardzo fajne pomysły i projekty. No a jeżeli chodzi o tą nagrodę, no oczywiście byliśmy zaskoczone, mile zaskoczone. No nie wiem, no oczywiście już mamy kolejne pomysły na jakieś kolejne działania, nie wiem co z tego wyniknie.
2: Kula śnieżna
0: na pewno. Bardzo jest to miłe, że to zostało docenione, bo tak jak Ania wspomniała, to są nasze takie zupełnie oddolne inicjatywy indywidualne, jakieś takie pomysły. Nieraz się spotykamy z jakimiś dużymi trudnościami, ale jakoś sobie radzimy właśnie, że nawet jakieś takie finansowe problemy, które na przykład uniemożliwiały nam wydrukowanie właśnie chociażby tej ulotki z tą mapką, to jakoś żeśmy je zdołały pokonać, bo znalazły się też środki i na to. Także no nie zniechęcamy się, a takie właśnie konkursy, właściwie można powiedzieć trochę przypadkowe, to bardzo nas mobilizują i no wielką satysfakcję też dają oczywiście.
1: Ja rozumiem, że dyrekcja Pałacu Młodzieży też zadowolona z tego, że tak wysoko zaszłaś z tym swoim projektem.
2: Z naszym projektem. Chciałam też właśnie podkreślić, bo Asia tutaj opowiada o tych naszych realizacjach, ale to by się nie wydarzyło, gdyby nie. No to szczęście, które mam, nie ukrywam, pracy w Pałacu Młodzieży, w placówce edukacji i wychowania pozaszkolnego. I pani dyrektor, która jest niezwykle otwartą osobą na wszelkiego rodzaju innowacje edukacyjne i chętnie zawsze wysłuchuje i nauczycieli, i uczniów, i reaguje na ich potrzeby. Także zawsze miałyśmy zielone światło, zawsze miałyśmy wsparcie od tej strony. No i też wyjątkowa młodzież, no bo bez nich by przecież żaden projekt się nie udał. Wyjątkowa młodzież, która chodzi i uczęszcza na te zajęcia. A muszę dodać, że edukacja architektoniczna to jest troszeczkę taka dziedzina niszowa i w ogóle chyba niepopularna jeszcze w Polsce.
1: Tak właśnie miałem o to zapytać, czy na ile to jest popularne u nas w Nowym Sączu?
2: To jest trudne, ponieważ doświadczanie sztuki jako plastyki albo sztuki jako muzyki, czyli coś, co odbieramy od razu emocjami, jest rzeczą łatwiejszą, bo krótszy jest ten proces, no i właściwie skupia się to wszystko wokół jakichś odczuć estetycznych, doznań słuchowych, dotykowych, no tak, szybko przynosi satysfakcję. A architektura jest trudna z tego względu, że jest to coś, co przyjmujemy za pewnik.
0: Tak, bardziej jest odbierana architektura jako coś funkcjonalnego, coś niezbędnego, coś potrzebnego, a rzadko kiedy ktoś spojrzy na to też na jakiś taki rodzaj sztuki właśnie i to jest trudne, żeby to przekazać, żeby to usmysłowić, ale właśnie dzięki takim działaniom, dzięki takim spacerom głównie i jakby zabieraniem młodzież w takie miejsca, gdzie można jakby namacalnie się z tą architekturą spotkać, bo no pokazanie, wyświetlenie, opowiedzenie to jest trochę mało. Oni jednak dużo bardziej są chłonni na wiedzę, gdy się im coś pokaże, nie wiem, coś zobaczy, coś mogą czegoś dotknąć. Jeżeli chodzi o architekturę szczególnie, więc no jest to trudne i właśnie borykamy się nieraz z takimi sytuacjami, że no to grono zainteresowane jest ograniczone, staramy się jakoś to rozpromować, nie wiem, przyciągnąć tą młodzież, no ale nie jest to łatwe.
2: Mamy świadomość tego, że nie są to zajęcia dla wszystkich. Tym więcej od siebie wymagamy, tym większe korzyści przynoszą, pozyskują te dzieci, które w tych zajęciach uczęszczają. I no, naszym celem jest wychowanie, kształtowanie takich świadomych odbiorców miejsc no, na całym świecie, no bo jednak ta przestrzeń jest cały czas przez kogoś kreowana, tak jak obraz jest malowany przez artystę, tak miasto jest kreowane przez urbanistów, architektów i mam nadzieję, że będzie coraz więcej osób świadomych tego otoczenia.
1: A co dalej z waszym projektem? Teraz czekacie na ten konkurs międzynarodowy w Barcelonie?
0: Tak, zostałyśmy zaproszeni też na forum edukacji architektonicznej, które się ma odbyć za miesiąc w Kazimierzu Dolnym. No, wybieramy się całą ekipą, bo tam też będziemy jakby prezentować ten nasz projekt. No, będą tam różne warsztaty, działania takie właśnie wspierające tą edukację. Myślę, że się może coś też nauczymy podczas tych zajęć. No, poza tym no, będziemy czekać pewnie na ten werdykt, ale może nie jakoś bardzo, bardzo intensywnie, no bo już jesteśmy bardzo zadowolone z tego wyróżnienia i z tej nagrody, zwłaszcza, że patrząc na poprzednie edycje, gdzie nagrodzone na przykład w tej naszej kategorii publikacji były wydawnictwa, które wydawały na przykład książki bardzo piękne, bardzo bogato ilustrowane, no to naprawdę ta nasza mapka, nasza gra to jest taki bardzo skromny, że tak powiem, bardzo skromna publikacja i tym bardziej doceniamy właśnie, że została wyróżniona.
1: Ale wy zostaliście wyróżnieni za grę czy za cały projekt?
0: Za grę. Tak, bo to jest jakby kategoria publikacja, czyli jakby coś, co zostało, nie wiem, no namacalnie wydrukowane, wydrukowane, wypromowane.
1: Ale gry by nie było tak naprawdę, gdyby nie jakby gdyby cały, nie te zajęcia, cały projekt. Się, a kiedy, powiedzcie się. Mi, będzie wiadomo, no co z tą Barceloną, czy coś tam się udało?
0: Wydaje mi się, że tam w maju albo w czerwcu mają być wyniki ogłoszone. Mm-hmm. Nie ma jakichś dokładnych terminów, ale tak kojarzę, że chyba tak czytałam, że to chyba wtedy ma się odbyć. Później ma być jakiś w sierpniu dla laureatów właśnie jakieś tam też, nie wiem, laudacja, spotkanie w tej Barcelonie. Ale nie kupujemy jeszcze biletów.
1: Okej, to słuchajcie, trzymamy w takim razie kciuki, a ja przypomnę, że jeżeli na przykład chcielibyście wziąć udział w tej grze terenowej śladami Remiego, to wystarczy wejść na stronę Pałacu Młodzieży. Tam trzeba pobrać sobie mapkę w formie online. No i co? No i ruszyć po prostu w miasto.
2: Albo jeżeli ktoś ma taką możliwość i jest blisko, wstąpić do Pałacu Młodzieży, zapytać o mapkę, na pewno się podzieli.
1: Anna Rajowska-Gumulak z Pałacu Młodzieży i architekt Joanna Paradowska-Prusak były naszymi gośćmi. Dziękuję wam, dziękuję paniom bardzo za tę rozmowę, no i trzymamy kciuki.
0: Dziękujemy.
1: przed nami turniej rodzin. Imprezę organizuje Pałac Młodzieży z Nowego Sącza. W tym roku w klimacie Dzikiego Zachodu.
3: Tak się składa, że uczę języka angielskiego, również kultury krajów anglojęzycznych, więc te pomysły takie western country są ze mną już od bardzo dawna. W Pałacu Młodzieży organizujemy Międzynarodowy Festiwal Piosenki Country Mayflower. Kiedyś obchodziliśmy Święto Dziękczynienia w Pałacu Młodzieży, amerykańskie Święto Dziękczynienia, więc te gry i zabawy i ta atmosfera jest mi

0: i jest tego bardzo dużo, jest z czego wybierać. Całe wydarzenie jest skierowane do sądeckich rodzin. Zapraszamy wszystkie rodziny, szczególnie mamy, taty i dzieci. Wprawdzie do konkurencji może zgłosić się mama, tata i jedno dziecko do 15 roku życia, natomiast nie oznacza to, że nie można przeprowadzić więcej dzieci. Mogę tylko powiedzieć, że na pewno będą nawiązywać do gorączki złota, skoro taki jest tytuł, czyli będziemy szukać złota. I wszystko będzie się wokół tego obracać. Natomiast mogę zdradzić jeszcze jedną rzecz, że więcej będzie w tym roku konkurencji sprawnościowych niż takich, powiedzmy, manualnych, stacjonarnych. No bardzo byśmy sobie życzyli, żeby wyjąć na przykład koszulę w kratki, jakieś bluzy z frędzlami, może jakieś kapelusze, może jakieś buty typu kowbojki, pasy z klamrami. Ale nawet jeżeli ktoś tego nie posiada, to dostanie gwiazdę szeryfa i będzie mógł cały dumny chodzić z naklejoną na bluzę czy na kurtkę gwiazdą szeryfa, więc będzie jakiś element nawiązujący właśnie do klimatu Western Country. Bardzo byśmy chcieli, żeby to był plener Park Strzelecki, sobota 16 maja o godzinie 16. Natomiast jeżeli faktycznie te złe prognozy się sprawdzą, czyli będzie w tym czasie padał deszcz, wejdziemy do amfiteatru i tam odbędzie się cała uroczystość. Oczywiście bez nagród nie byłoby konkursów, nie byłoby tej rywalizacji. Na pewno będą wspaniałe nagrody, na pewno rodziny tak jak co roku będą zadowolone. Będzie to coś związanego z podróżami, będzie to coś związanego z byciem na zewnątrz, z ogrodnictwem, może z balkonami. Musi to być jakaś niespodzianka. Chciałam również dodać, że będzie muzyka w stylu country. Nasze zespoły zaprezentują właśnie ten styl, podobnie jak soliści ze studia piosenki. Także wszystko będzie w tym klimacie. Serdecznie zapraszam.
1: Mówiła Lucyna Urbańska z Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu. Impreza już w sobotę od godziny 16 w Parku Strzeleckim. To jeden z najstarszych festiwali w Nowym Sączu, a także w Małopolsce. Od 40 lat Małopolskie Centrum Kultury Sokół organizuje Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży Bajdurek. O jego historii i zasadach opowiedziała nam koordynatorka Małgorzata Mikulska.
2: Tak, oczywiście, to już jest 40 lat właśnie, kiedy dawniej Wojewódzki Ośrodek Kultury, a teraz Małopolskie Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu organizuje, wydaje mi się, jeden z najpiękniejszych festiwali dziecięcych, teatralnych, które są w województwie małopolskim, a wszystko to za sprawą Alicji Irli, instruktorki Wojewódzkiego Ośrodka Kultury, która właśnie w latach 80. prowadziła grupę teatralną Mrówki przy szkole podstawowej numer 3, ale było jej mało i zaraziła, można powiedzieć, Nowy Sącz i instruktorów i osoby, które tutaj właśnie wtedy odpowiadały za kulturę tym, żeby powstał taki festiwal. Festiwal, który ma szczególną formę, ponieważ nie konkurs jest najważniejszy na tym festiwalu, ale właśnie sama prezentacja spektakli dziecięcych, młodzieżowych do 16 roku życia i przede wszystkim nie ocena taka punktowa, nie ocena, nie gradacja miejsc, ale spotkania instruktorów z komisją artystyczną i takie omówienia warsztatowe tego, co oglądali na scenie.
3: Jakby zasady się nie zmieniły, nadal są gminne przeglądy, a potem finał właśnie tutaj na scenie MCK Sokół.
2: Dokładnie. Co roku w takim okresie od kwietnia do maja w 13 miejscowościach w województwie małopolskim przeprowadzane są eliminacje powiatowe. W ramach tych eliminacji to są można powiedzieć przeglądy będące świętem teatru w danym powiecie. Grupy teatralne się tam prezentują, są goszczone przez te instytucje jako ich grupy i spośród nich właśnie komisja typuje zawsze jednego reprezentanta powiatu do tego finału wojewódzkiego, żeby tutaj właśnie reprezentowali to, co się w ich środowisku takim teatralnym, artystycznym dzieje.
3: Czy na przestrzeni lat widać, że te spektakle, które

0: teatr dziecięcy to nie jest tylko teatr, gdzie występują dzieci, ale to jest również teatr dla dzieci, ponieważ ta widownia, publiczność właśnie jest dziecięca, ale ta forma, czyli właśnie prezentowanie, często się zmienia, prawda? Na przestrzeni lat dochodzą różne multimedia, dochodzi właśnie pewne nowe środki wyrazu, które się pojawiają, no ale też właśnie ta tematyka, ponieważ mnóstwo też spektakli jest spektaklami autorskimi, też są spektakle młodzieżowe i no to, co my przez ostatnim czasie obserwujemy, to jeśli mamy do czynienia z teatrem dydaktycznym, to właśnie najczęściej on dotyczy chociażby tych problemów z tym, że młodzież czy dzieci zamykają się w świecie wirtualnym, w komórkach i o tym często też w ostatnim czasie te spektakle się pojawiają, ale w dużej mierze rządzi i góruje tutaj tematyka właśnie baśniowa, bajkowa i to jest ta główna domena festiwalu.
1: Są jakieś takie grupy, które z roku na rok dochodzą do finału i prezentują się tu na scenie Sokoła?
0: Tak, jest sporo takich zespołów, które są już takim wpisane w DNA festiwalu, które są grupami prezentującymi się już, myślę, nie kilkanaście, nawet po kilkadziesiąt razy, bo to są też instruktorzy, którzy od wielu lat są związani właśnie ze środowiskiem teatralnym, prowadzą różne grupy, często grupy się zmieniają, ale faktycznie takimi z innych takich przykładów grupy, która też jest nie tylko związana z festiwalem, bo od wielu lat jest jego laureatem, ale również nazwą, bo grupa jest, nazywa się Bajdurki, to jest grupa z Kent, która też już od kilkunastu lat jest finalistą, ale tutaj naprawdę trzeba byłoby wymieniać, ale to jest właśnie też to, że siłą właśnie Festiwalu Teatrów Dzieci i Młodzieży Bajdurek jest to, że on motywuje do tego, żeby w ogóle te grupy pracowały. Ponieważ oni, instruktorzy, zespoły mają okazję się zaprezentować. Czyli to nie jest tylko przestrzeń szkolna, że występują dla swoich rówieśników, ale mają okazję, żeby przygotować spektakl, no bo są eliminacje z Bajdurek, to przygotowujemy spektakl. I zaczyna się cała trwająca nieraz pół roku praca, jak nie więcej, ponieważ jest wybór adaptacji, później przygotowanie scenariusza, później wybór obsady aktorskiej, przygotowanie scenografii, rekwizytów, kostiumów, później nauczenie dzieci. I często na przykład oczywiście są grupy z domów kultury, gdzie przy tych spektaklach pracuje więcej osób, ale jeśli są szkoły, to często właśnie za całokształt odpowiada tylko jedna osoba, nauczyciel, instruktor, który przy pomocy czy to rodziców, czy właśnie samych uczniów, tworzy naprawdę przepiękne, interesujące spektakle, które w żaden sposób żadna profesjonalna scena by się nie powstydziła i to jest nasza szansa, żeby możemy tą scenę właśnie tym osobom dać.
1: A zdarzyło się kiedyś tak, że scenografia tego spektaklu była na tyle rozbudowana, że ciężko było ją tutaj zmieścić? Były takie przypadki?
0: Może nie problem jest z zmieszczeniem na scenie, ale przetransportowaniem.
1: A właśnie.
0: Dokładnie, że grupy często też na przykład korzystają z mebli, które znajdują się w danym ośrodku kultury. No i kiedy jest przyjazd na ten finał, to kiedy ustalamy na przykład transport, prawda, bo też żeby zapewnić odpowiednie miejsce parkingowe, to ktoś mówi, no my przyjeżdżamy autokarem, ale oprócz tego jeszcze jedzie drugi autokar ze scenografią. Takie sytuacje się też zdarzały, ale to jest dla nas piękne, ponieważ my wiemy, że ta grupa chce zrobić wszystko, żeby właśnie się zaprezentować jak najbardziej spektakularnie właśnie na finale, przed publicznością sądecką, przed też innymi grupami, ponieważ finał też daje możliwość właśnie, żeby się te grupy, które się na co dzień nie spotykają, mogły od siebie uczyć, nawzajem właśnie inspirować do przyszłej pracy. Zdarzają się właśnie też takie sytuacje, że ktoś zobaczył na finale jakiś spektakl, powtarza go później u siebie w podobnej konwencji. Też właśnie to, co Bajdurek stara się też dawać, to oprócz tych samych prezentacji, wokół Bajdurka są również działania edukacyjne, właśnie szczególnie dla instruktorów, bo to oni są tymi najważniejszymi, od nich się wszystko zaczyna, to oni odpowiadają za ten kształt właśnie, można powiedzieć też artystyczny samego festiwalu, no bo to, co oni stworzą później, stanowi jego program.
1: Ale to też chyba takie trudne zadanie stoi przed tymi instruktorami, żeby zwerbować tych młodych aktorów do grup.
0: Mimo wszystko dziecko lubi aktywność, prawda? Wiemy, jest to w pewien sposób już te nowe media są problemem, ale mimo wszystko dziecko, jeśli zostaje zaangażowane właśnie do takiej aktywności, która przede wszystkim ma cel, gdzie dużo się dzieje, a właśnie teatr to jest działanie interdyscyplinarne. I też ci nauczyciele właśnie wybierają te dzieci i często dają im

0: szansę zaprezentowania swoich zainteresowań, też tego, czym się zajmują. Dlatego jeśli jest w klasie dziecko, które gra na jakimś instrumencie albo na przykład tańczy w jakiejś grupie tanecznej, to oni później starają się to wykorzystać, tak powiem, wykorzystać, ale umieścić właśnie w takim spektaklu to, co to dziecko oprócz swojej roli może jeszcze od siebie dać. I dzieci instynktownie czują tą wartość teatru i lubią się bawić, bo przede wszystkim teatr to ma być zabawa, prawda? Nie udajemy aktorów, ale bawimy się właśnie w ten teatr. To ma być dla nich takie wyzwolenie emocji, no, pewna kreatywność, która jest właśnie w takich młodych ludziach, ona po prostu zostaje wyzwalana na scenie i my to obserwujemy, że jeśli tylko dziecko ma szansę, ma szansę po prostu się pokazać, to po prostu wciąga się w ten teatr i to wszyscy instruktorzy mówią. Mieliśmy w tym roku na finale na przykład taką sytuację z powiatu Suskiego, która została tutaj, została finalistą, to dziewczynka 13-letnia przyszła do swojej nauczycielki i powiedziała, że ona chciałaby zrobić właśnie spektakl ze swoimi rówieśnikami i oto od niej się zaczęła praca i ona została wpisana przez panią instruktor obok siebie jako reżyser spektaklu. I takie też sytuacje są. Po prostu no, dzieci, naprawdę wyobraźnia dzieci jest nie zna granic dokładnie. No, jest taki piękny cytat znanej gorzki teatru Doris Tarlowskiej, że nie ma dzieci nieuzdolnionych artystycznie, są tylko takie, którym nie umożliwiono kontaktu ze sztuką. I tak jest też w przypadku właśnie chyba całej tej bajdurkowej historii.
1: A czy pani jako koordynatorce zapadł w pamięci szczególnie jakiś spektakl na przestrzeni tych ostatnich lat? Taki jeden.
0: To jest bardzo trudne pytanie. To jest bardzo trudne pytanie. Myślę, że tych spektakli było naprawdę tak wiele. Mnie zawsze bardzo cieszą spektakle w wykonaniu młodzieży, ponieważ tych spektakli jest mniej. Bajdurek też właśnie kojarzy się właśnie z tą dziecięcą wyobraźnią, fantazją i zabawą, ale zawsze, kiedy pojawia się spektakl taki młodzieżowy, który mówi też o tych tematach młodzieżowych, z takim dużym zaangażowaniem, często właśnie scenariuszami, które młodzież przygotowała, to są to faktycznie spektakle, które gdzieś tam później też, ja gdzieś zapamiętam, ale naprawdę nie potrafiłabym wybrać w tym momencie jednego. Byłoby to krzywdzące, myślę, że dla tych wszystkich kilkuset spektakli, które gdzieś widziałam na tej przestrzeni, no 20 lat już prawie.
1: O festiwalu teatralnym Bajdurek, który MCK Sokół w Nowym Sączu organizuje od 40 lat, opowiedziała nam Małgorzata Mikulska z Sokoła.
2: SK Małopolska News.
1: Michał Rajduchy, zapraszam. Do wiosenno-letnich zawirowań pogodowych przygotowuje się Małopolska. Głównie chodzi o powodzie, które w naszym regionie zdarzają się dosyć często. Dlatego jeszcze przed sezonem spotkał się Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego, który zajmował się tematami związanymi właśnie z ochroną przeciwpowodziową naszego regionu. Mówi wicewojewoda Małopolski Ryszard Śmiałek.
3: Prewencyjne posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, którego przedmiotem były dyskusje na temat stanu powodziowego, stanu ochrony przeciwpowodziowej na terenie województwa małopolskiego. Przyjąłem raport od wszystkich służb, które są w tym temacie przedmiotem. Muszę powiedzieć, że jesteśmy przed sezonem letnim przygotowani w sposób doskonały, mogę nawet tak powiedzieć, czyli mamy odpowiednie zabezpieczenie sprzętowe ze strony Państwowej Straży Pożarnej. Mamy zabezpieczenie również osobowe, jeżeli chodzi o osoby, gdyby takie zdarzenia nastąpiły. Mam tu na myśli policję, Straż Pożarną i inne służby, które się tym zajmują. Więc oczywiście dzisiaj wszystkie analizowaliśmy tą całą sytuację. Jesteśmy do tego przygotowani, jeżeli chodzi o województwo małopolskie. Oceniliśmy również stan zagrożenia, jeżeli chodzi o możliwość pojawiania się tak zwanej złotej algi na Wiśle. Na tą chwilę z informacji, które zostały przekazane przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, zasolenie rzeki jest niskie. W najbliższych tygodniach na pewno takie zdarzenia nie wystąpią.
4: Jest z nami małopolski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, starszy brygadier Przemysław Przęczek. Panie komendancie, proszę o zabranie głosu.
5: Szanowny panie wojewodo, szanowni państwo, jeżeli chodzi o siły i środki ochrony przeciwpożarowej, nie możemy tutaj mówić o jakimś szczególnym przygotowaniu do sytuacji powodziowej. My pamiętajmy o tym, jesteśmy w ciągłym dyżurze, musimy odpowiadać na wyzwania życia codziennego. Codziennie w służbie 380 strażaków Państwowej Straży Pożarnej w sytuacji wystąpienia sytuacji kryzysowej możemy zwiększyć ten potencjał do blisko 700 ratowników w służbie. Oczywiście mamy ten przywilej, że możemy skorzystać również z zasobów Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej. W ramach Centralnego Odwodu Operacyjnego możemy posiłkować się kadetami Szkoły Aspirantów, jak również znacząco ten potencjał zwiększają druhowie ochotniczych straży pożarnych, których, przypomnę, mamy jednostek ochrony przeciwpożarowej ochotniczych straży pożarnych, mamy na terenie województwa małopolskiego 1369. W samym krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym to jest blisko 17 tysięcy strażaków ratowników z uprawnieniami do udziału w działaniach ratowniczych, którzy są gotowi odpowiedzieć na każdą sytuację kryzysową. Oczywiście dysponujemy również z potencjałem sprzętowym, który może zostać wykorzystany w sytuacji kryzysowej, w sytuacji powodziowej. To blisko 130 jednostek pływających, to agregaty prądotwórcze, agregaty pompowe dużej wydajności, to również mniejsze pompy szlamowe do wody czystej, do wody brudnej. Jak również, szanowni Państwo, możemy tutaj mówić o tym, że znacząco w roku 2025 zwiększyliśmy nasz potencjał w ramach programu ochrony ludności i ochrony cywilnej. 120 milionów złotych środków w ramach tego programu zostało przeznaczonych na zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia dla jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie województwa małopolskiego.
4: Jako ostatnią proszę o zabranie głosu panią Agnieszkę Gądek, zastępcę dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie.
6: Szanowny panie wojewodo, szanowni państwo, złożyłam dzisiaj na ręce pana wojewody meldunek dotyczący przygotowania infrastruktury przeciwpowodziowej w sytuacji ewentualnego zagrożenia. Obiekty hydrotechniczne, infrastruktura przeciwpowodziowa, przepompownie, wały jako obiekty liniowe, czyli te, które zabezpieczają tereny bezpośrednio mieszkańców, są przygotowane na wypadek przejścia fali wezbraniowej. Obiekty hydrotechniczne wielofunkcyjne pracują aktualnie zgodnie z obowiązującymi instrukcjami gospodarowania wodą, posiadają rezerwy powodziowe. Wszystkie obiekty hydrotechniczne przeszły pozytywnie oceny stanu technicznego, zarówno pięcioletnie, jak i roczne. Aktualnie również trwają doraźne przeglądy infrastruktury hydrotechnicznej, takie jak obiekty hydrotechniczne, zarówno zlokalizowane w obszarze Małopolski, jak i pozostałym obszarze administrowanym przez RZGW w Krakowie. Te oceny będą przekazywane na bieżąco również na ręce pana wojewody jako meldunki dotyczące

obiekty hydrotechniczne, zarówno zlokalizowane w obszarze Małopolski, jak i pozostałym obszarze administrowanym przez RZGW w Krakowie. Te oceny będą przekazywane na bieżąco również na ręce pana wojewody jako meldunki dotyczące

0: dotyczących utrzymania i dozoru wałów przeciwpowodziowych. W najbliższym czasie również będzie wykonane pierwsze koszenie wałów przeciwpowodziowych, tak aby wały były przygotowane na wypadek przejścia fali wezbraniowej.
1: Na spotkaniu pojawili się policjanci, strażacy, wojskowi, specjaliści Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, a także przedstawiciele innych służb, które odpowiadają za nasze bezpieczeństwo. Przedstawiciele Muzeum POLIN pojawili się w Nowym Sączu. To właśnie muzeum przygotowuje nowy projekt, który jest poświęcony zagładzie Żydów polskich. Jedną z części tego wydarzenia będzie historia wieży ratuszowej czy sądeckiego getta.
2: Klara Jakl, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Nasza wizyta w Nowym Sączu jest związana z partnerstwem, które rozwijamy jako muzeum z instytucjami kultury i edukacji w Polsce, które dbają o dziedzictwo Żydów polskich. Między innymi to partnerstwo zawarliśmy z Stowarzyszeniem Sądecki Sztetl, które ma wielkie zasługi, jeśli chodzi o pamięć o historii sądeckich Żydów. Zawarliśmy umowę partnerską niedawno i pierwszym etapem realizacji tej współpracy jest organizacja pokazu wystawy planszowej, która poświęcona jest historii zagłady Żydów polskich. Wystawa Jedno wiem, mam zginąć w porządku chronologicznym opowiada o kolejnych niemieckich represjach wobec Żydów w okupowanej Polsce od upokorzeń, od przymusu pracy, po zamykanie Żydów w gettach, aż po masową zagładę w ośrodkach zagłady. Ten pokaz w Domu Jakuba ma także komponent związany z historią lokalną, historią sądeckich Żydów. Przygotowaliśmy razem we współpracy z panem Łukaszem Połomskim, który kieruje stowarzyszeniem, panel dotyczący historii zagłady Żydów sądeckich. Wystawa będzie pokazywana przez kolejne miesiące w Domu Jakuba, także serdecznie zapraszamy. Towarzyszy jej pakiet edukacyjny, także jest to także projekt skierowany do lokalnych szkół i mamy nadzieję, że będzie on tutaj wykorzystywany. Tak, sądecki akcent zdecydowanie się znajdzie. Na panelu mówimy o sądeckim getcie, o likwidacji tego getta. Pokazujemy także historię indywidualną ocalałego Marcela Lustiga. Przez najbliższe parę miesięcy, na pewno do września tego roku.
3: Mateusz Szczepaniak, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Jest to miejsce szczególne. Ukrywała się w wieży zegarowej ratusza w Nowym Sączu na rynku. Miało to miejsce tuż po tym, kiedy Berta Korenman uciekła z getta w Nowym Sączu w obliczu likwidacji getta w sierpniu 1942 roku. W tej ucieczce pomógł Stefan Mazur i późniejszy mąż, który zorganizował tę kryjówkę właśnie na wieży, ze względu na to, że pracował wówczas w zakładzie zegarmistrzowskim tuż przy rynku i była to jego codzienna praca, aby codziennie wchodzić na wieżę i doglądać mechanizmu zegara. Tam na wieży, tuż przy mechanizmie, Berta Korenman ukrywała się przez około 10 dni. Następnie znalazła inną kryjówkę. Chcielibyśmy udokumentować to miejsce, wykonać fotografię na potrzeby projektu realizowanego przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, portalu Polscy Sprawiedliwi. Jest to projekt realizowany przez muzeum od blisko 20 lat. W ten sposób Muzeum POLIN upamiętnia Polaków ratujących Żydów oraz Żydów ocalałych z zagłady, jak i ofiary zagłady, dokumentując i publikując ich historię właśnie w internecie, w portalu Polscy Sprawiedliwi. Te zdjęcia trafią na portal, będą ilustrować historię pomocy Stefana Mazura, który otrzymał w 1992 roku tytuł Sprawiedliwego wśród Narodów Świata. Jest to tekst prezentujący jego historię, historię ocalenia Berty Korenman i mamy nadzieję, że nasi czytelnicy i czytelniczki będą mogły również zobaczyć mechanizm zegara i to historyczne miejsce. Oczywiście jest to historia spektakularna ze względu na miejsce, lokalizację tej kryjówki. Oczywiście te

0: Miejsca ukrywania się Żydów i Żydówek w okupowanej Polsce, które dokumentujemy, to są miejsca, to są kryjówki w bardzo wielu różnych miejscach i rzeczywiście na tle tych historii, tych losów na pewno kryjówka w mechanizmie Zrara, w wieży ratuszowej nad rynkiem jest czymś niezwykłym, szczególnym i tym bardziej warta jest udokumentowania i pokazania szerszej publiczności.
1: Łukasz Połonski, Sądecki Sztab. Tak, to duża promocja miasta, bo mamy taką historię, która jest unikatowa, wyjątkowa, bardzo ciekawa, miłosna do tego, jest historia tragiczna, bo związana z II wojną światową i wydarzeniami zagłady Żydów, natomiast no, sprzedająca się dobrze, mówiąc tak trochę kolokwialnie, świetnie i historia z happy endem. Na pewno warta zawsze przypominania. No nie myśleliśmy nad tym, na pewno jest to jakiś pomysł. Mamy kilka miejsc w Sączu związanych ze Sprawiedliwymi wśród Narodów Świata, gdzie ukrywali się właśnie Żydzi, którym pomagała tutejsza polska ludność. No i myślę, że te wszystkie miejsca, tak samo jak wieża ratuszowa, która jest zawsze elementem naszych spacerów, zawsze się tutaj zatrzymujemy, zawsze opowiadamy gościom o tej niesamowitej historii. To są zawsze miejsca, które będziemy przypominać, bez względu na to, czy staniemy tutaj, czy wejdziemy do środka, aczkolwiek na pewno wejście do środka byłoby ciekawe.
2: Historię Żydów polskich można poznać na stronach muzeum.polin.pl albo na portalu polscysprawiedliwi.pl. Najlepsi sportowcy i trenerzy z Nowego Sącza wyróżnieni. Nagrody od prezydenta miasta trafiły do zawodników, którzy w zeszłym roku zajmowali dobre miejsca na krajowych czy zagranicznych imprezach sportowych. Mówi Tomasz Baliczek z Urzędu Miasta Nowego Sącza, a rozmawiał z nim Darek Ryś.
3: Jak zwykle Nowy Sącz nie zapomina o młodych sportowcach. Nagrody pana prezydenta właśnie dla takich osób. Powiedzmy za co, w jakich kategoriach?
4: Nie tylko młodych sportowcach, ale również tych starszych też nie zapomina, bo tutaj jest podsumowanie sportowego roku 2025 i te wszystkie osiągnięcia naszych sądeckich sportowców, które oni osiągnęli właśnie w tym 2025 roku. I tych nagrodzonych razem z trenerami jest sto kilkanaście osób. Także rzeczywiście ten rok 2025, tak jak patrzę, to rekordowy, jeżeli chodzi o te mistrzostwa różnego szczebla. No wiadomo, to mistrzostwo świata podwójne Klaudii Zwolińskiej oraz jej brąz, no to tutaj jest największy sukces. Natomiast inne sporty, inne dyscypliny też pięknie się nam przez te 6 ostatnich lat rozwinęły i dzięki temu no, mamy aż tylu nagrodzonych i wyróżnionych zawodników. W wcześniejszych latach, powiedzmy te 5-6 lat temu, to było 20-30 osób, no teraz nawet dla mnie ta skala jest naprawdę poruszająca, ale też zachwycająca. No, znaczy, że sport w Nowym Sączu rzeczywiście bardzo fajnie się rozwija i mamy tego dowody i przykłady właśnie w osiągnięciach tych klubów i zawodników i drużynowe, i indywidualne.
3: Czy mamy jakieś dyscypliny, które się wyróżniają, których jest najwięcej?
4: No oczywiście, jak co roku prym wiedzie nasz start, czyli kajakarze i kajakarki. Tutaj co roku największe osiągnięcia, kadra Polski, olimpiady, olimpijczycy. Także oni nam na każdym kroku dostarczają tutaj emocji i medali. Saneczkarze też zawsze Mistrzostwa Polski też tutaj wysoko. I kilka nowych klubów, choćby nawet w tamtym roku cheerleader, Mistrzostwo Świata drużynowe dziewcząt, gdzie pojechały do Meksyku i wskoczyły na podium i to na najwyższe. Tego wcześniej nie było. I inne jeszcze dziewczyny, również w cheerleadingu, też na mistrzostwach czy Europy, czy świata. Taekwondo, proszę sobie wyobrazić, że też mamy mistrzów świata i mistrzostw Europy w taekwondo. Także te sporty bardzo się ładnie rozwinęły. Fight House, klub, wspomnę, czyli sztuki walki, prawda? Kickboxing, tak samo mamy mistrzów Polski i również uczestników różnych zawodów o randze europejskiej i światowej. I tak dalej, i tak dalej. Tych klubów naprawdę jest coraz więcej. Dziewczyny w piłce nożnej też zdobyły mistrzostwo Polski.

0: Dzień dobry, nazywam się Hania Danek, trenuję kajakarstwo slalomowe w klubie Start Nowy Sącz. To Mistrzostwo Świata Juniorów we francuskim Foix, gdzie na naturalnej rzece wywalczyłam pierwsze miejsce. O, zdecydowanie to jest zawsze wielkie wyróżnienie dla nas odwiedzić ratusz, odwiedzić pana prezydenta i być miło przywitanym. I to jest przepiękne docenienie naszej codziennej pracy.
1: Nazywam się Wiktoria Gądek i uprawiam taekwondo. Moim największym osiągnięciem w ostatnim czasie jest Mistrzostwo Świata.
2: Adam Roszczyk, Nowosądecki Klub Sportowy Taekwondo, trener. Cały czas się rozwijamy i staramy się, aby nasi zawodnicy dumnie reprezentowali miasto Nowy Sącz i naszą ojczyznę Polskę. Tak, mamy duże sukcesy międzynarodowe. Jedna z zawodniczek, Wiktoria Gądek, w zeszłym roku została indywidualną mistrzynią świata, indywidualną mistrzynią Europy. Zdobyła Puchar Polski, Grand Prix Polski, Mistrzostwo Polski, a także pierwsze miejsce zajęła na międzynarodowym turnieju Mazowia Master K

0: czemu możemy się rozwijać, możemy sponsorować wyjazdy zawodnikom, bo jedynie w tym momencie tylko z miasta mamy pomoc i środki własne, ponieważ ministerstwo niestety odcięło pieniądze wszystkim związkom, które są nieolimpijskie. Jak najbardziej jest to docenienie, pokazanie im, że sukces i pracę, którą wykonują, że ktoś to po prostu widzi, a szczególnie władze miasta, to zawsze jest duża nobilitacja dla takiego młodego zawodnika.
1: Jestem Artem Holowach, jestem z klubu Sternowy Sącz. No właśnie fajnie, że nas doceniają, bo długo już trenuję, to właśnie chyba pierwszy raz jestem na takim nagrodzeniu, to bardzo fajnie jakby, że po prostu nas doceniają. Moje największe osiągnięcia to jeszcze jak byłem w dzieciach, to miałem pierwsze miejsce w sprincie, może czasami w slalomie miałem jakieś wynagrodzenia, w zjazdach miałem czasami medale.
2: Też byłam dość mocno uhonorowana przez Nowy Sącz, więc to takie fajne dla mnie zakończenie też pewnego rozdziału, jeżeli chodzi o klub. Ale z miastem Nowym Sączem na pewno się tutaj nie żegnam i ta współpraca nadal będzie funkcjonować. Chodzi mi o to, że ja tutaj robię dużo też działalności z tą młodzieżą, z dziećmi. Te projekty chcę kontynuować, więc ten Nowy Sącz jest na pewno cały czas w mojej głowie i tak będę kontynuować tą moją działalność i te najbliższe lata na pewno się tutaj nie pożegnam z Nowym Sączem. Tak, na pewno takie spotkania to jest docenienie sukcesów, jednak należy pamiętać, że sportowców najbardziej wspiera też system, który pomaga im po prostu działać, czyli wsparcie na co dzień, wtedy kiedy jest ta ciężka praca, kiedy trzeba ją wykonać i po prostu wtedy to wsparcie jest kluczowe, więc oczywiście docenianie sukcesów jest bardzo miłe, jednak trzeba pamiętać o tym, żeby systemowo wspierać sportowców przez cały rok, a nie tylko wtedy, kiedy odnoszą sukcesy.
3: Nazywam się Michał Cynarowski, kajakarstwo slalomowe. Pierwsze moje takie spotkanie tego typu, więc jest zawsze wyjątkowe. Trzecie miejsce na Mistrzostwach Polski w kajakarstwie zjazdowym w konkurencji C1x3.
4: Nazywam się Karina Łukasik i jestem z klubu Global Cheer. Największe nasze osiągnięcia ostatnio oczywiście, to jest wygranie Pucharu Świata w Meksyku. Zdobyliśmy pierwsze miejsce w kategorii level 3 i drugie miejsce w kategorii level 4. Bardzo miło, naprawdę czujemy się bardzo docenione, że możemy w ogóle tu być. Jesteśmy bardzo wdzięczne, że zostałyśmy też zauważone właśnie przez pana prezydenta.
5: To jest wyraz uznania ze strony miasta dla wszystkich sportowców, którzy w zeszłym roku mieli osiągnięcia i reprezentując właśnie nasze miasto. Te osoby przez cały rok wytrwale i ciężko trenowały, żeby osiągnąć sukcesy w swoich dyscyplinach sportowych. One swoimi twarzami, swoimi osiągnięciami pokazywały, skąd są, jakie miasto prezentują, więc prezydent w formie takiego podziękowania przyznaje takie doroczne nagrody dla tych wyróżnionych sportowców. Ale oczywiście, że tak, chyba nie ma lepszej promocji niż promocja właśnie przez takiego żywego człowieka, który reprezentuje swoje miasto jeszcze na stopniu mistrzowskim, a dzisiaj będziemy mieli właśnie również mistrzynię Klaudię Zwolińską, która będzie z nami tutaj doceniać tych sportowców. Więc mamy cały rozstrzał dyscyplin sportowych, wieku i osiągnięć, które ci sportowcy mieli w zeszłym roku, więc naprawdę dzisiejsze wydarzenie jest wspaniałe. Cieszę się, że Nowy Sącz jest kuźnią talentów dla takich właśnie sportowców.
6: Panie prezydencie, możemy powiedzieć, że tak raz do roku mówimy o sportowcach, o ich sukcesach. A co miasto robi na co dzień, żeby sport się rozwijał? Czy ta baza sportowa jest na dobrym poziomie?
5: Myślę, że baza sportowa jest na poziomie, który jeszcze musi być rozbudowywany. Natomiast dużo się już zadziało w ostatnich kilku latach. No już nie będę wspominał o inwestycji stadionowej, która się nam wielokrotnie zwróciła, bo na każdym meczu jest niemal pełne trybuny stadionu i Nowy Sącz naprawdę odżył sportowo dzięki temu obiektowi, ale przecież powstał też basen, powstało lodowisko miejskie, powstał wodny plac zabaw dla dzieci, cały amfiteatr z otoczeniem w Parku Strzeleckim, z takich miejsc, gdzie, no i oczywiście nasze ścieżki rowerowe wzdłuż wszystkich rzek sądeckich, więc tak de facto można powiedzieć, że Nowy Sącz sportem stoi, ale potrzebuje go coraz bardziej i tej infrastruktury też jeszcze potrzebuje.
6: No i za niedługo nowa hala sportowa.
5: Nowa hala sportowa, no właśnie, to jest jeden z elementów tej niezbędnej infrastruktury. Udało się wyłonić wykonawcę, no i za 2 lata koło Ekonoma i koło Szkoły Podstawowej nr 7 powstanie nowa, pełnowymiarowa hala.

0: mówił wiceprezydent Nowego Sącza Artur Bochenek. Tym razem nagrodzono ponad 100 sportowców. I w temacie sportowym pozostajemy jeszcze przez chwilę, bo właśnie do świata sportu trafiły dwie tarcze herbowe. To jedno z najważniejszych wyróżnień, które osobom zasłużonym dla miasta i regionu przyznaje Nowy Sącz. Jedną tarczę odebrała kajakarka Klaudia Zwolińska, druga trafiła do klubu Start. Mówi Bogdan Popiela, prezes klubu sportowego Start z Nowego Sącza.
1: Mam tą przyjemność w imieniu właśnie klubu, będę miał tą przyjemność odebrać tą tarczę. No jest to, myślę, fajne wyróżnienie, rzeczywiście docenienie tego, na co klub sportowy Start zasługuje. Klub, w którym mnóstwo sportowców światowej klasy się wychowało i przez wiele lat, także to nie jest kwestia tylko ostatniego tam powiedzmy roku czy dwóch, który wiadomo świętujemy i jak gdyby jest to wyjątkowe ze względu na sukcesy Klaudii, ale no po prostu również juniorskie i młodzieżowe i na przestrzeni wielu, wielu lat. No oczywiście, że tak, myślę, że to jest taka no fajna klamra, oczywiście na tą chwilę, bo to nic nie zamyka, tylko jakiś tam etap kończy, zwłaszcza ze względu na to, że Klaudia też żegna się z naszym

0: swoich osiągnięć na przestrzeni wielu lat.
1: To znaczy, nowe wiadomości mamy takie, że jak Państwo tam śledzicie tematy, no to jest procedura przetargowa na koncepcję, która jest uruchomiona przez miasto, z którym tutaj bardzo dobrze współpracujemy i nie chcę, że to kluczowa sprawa, to jest tutaj udział miasta w tym wszystkim, bo klub jako stowarzyszenie, poza tym, że możemy dobrze funkcjonować, z czego są dowodem wyniki sportowe uzyskiwane przez zawodników, to wiadomo, że na tego typu inwestycje to nie ma najmniejszych szans. Natomiast jako miasto miejmy nadzieję, że to po prostu pójdzie dobrze. Natomiast no, procedura jest jak gdyby taka. W tej chwili jest rozstrzygany przetarg, bo on został zamknięty w piątek na koncepcję. Miasto tu, tam zostały złożone oferty. No zobaczymy, które tam spełnią kryteria, kto zostanie wybrany. Miejmy nadzieję, że w przeciągu zgodnie z procedurami przetargowymi, czyli tam jest 15 miesięcy na wykonanie tej koncepcji, kolejne tam 3 miesiące na uzyskanie zezwolenia środowiskowego. Będzie to olbrzymi krok w tym kierunku, żeby później starać się o dotacje, dofinansowanie, zezwolenie budowlane, no i realizację toru, która będzie dużo szybciej, gwarantuje to, wykonana niż cała ta procedura i papierologia, która jest z tym związana. Ten dokument będzie kluczowym dokumentem w temacie toru. Z jakiego względu? Że to jest koncepcja, ale to nie chodzi o koncepcję w takim znaczeniu architektonicznym tylko.

a nie zezwolenie budowlane, no i realizację toru, która będzie dużo szybciej, gwarantuje to, wykonana niż cała ta procedura i papierologia, która jest z tym związana. Ten dokument będzie kluczowym dokumentem w temacie toru, z jakiego względu? Że to jest koncepcja, ale to nie chodzi o koncepcję w takim znaczeniu architektonicznym tylko.

0: Na otwarciu tego toru, któryśmy otwierali. Będzie to koncepcja z wszystkimi uzgodnieniami i z decyzjami środowiskowymi, co jest najważniejsze. Oczywiście architektoniczna część również, ale bardziej będą to, powiedzmy, wytyczne. Szerokość, długość, różnica poziomów, zastosowane tam różne elementy figur i tak dalej, i tak dalej. Natomiast najważniejsza rzecz to jest właśnie sprawa środowiskowa i po uzyskaniu tej koncepcji właściwie nie będzie możliwe nie uzyskanie zezwolenia budowlanego, bo ta koncepcja będzie wszystkimi uzgodnieniami środowiskowymi, więc automatycznie później sprawa uzyskania zezwolenia budowlanego będzie tylko czystą formalnością, oczywiście w ściśle powiązaniu z tą koncepcją, która powstanie. Także to jest bardzo dobre, uważam, rozwiązanie i myślę, że tutaj każdy, kto się zagłębi w tym temacie, to temu przyzna i przytaknie, z tego względu, że po prostu oczywiście nic nie jest dzisiaj za darmo i ta koncepcja też będzie coś kosztować, ale niewspółmierne koszty by były na przykład projektu, gdyby została ogłoszona dokumentacja projektowa, którą nie wiadomo, czy by się uzyskało. Natomiast mając te zezwolenia i decyzje środowiskowe i uzgodnienia środowiskowe, no to właściwie później uzyskanie zezwolenia budowlanego jest czystą formalnością, do którego mam nadzieję, że dojdzie w lepszej siedzibie, a właściwie w ogóle w siedzibie, bo której w ogóle nie mamy w tej chwili. Natomiast że realia są takie, jakie są. O siedzibie typowej nie ma w ogóle mowy, natomiast nie kryję, że wraz, jeżeli będzie tor realizowana koncepcja, nie koncepcja, tylko realizacja toru, również musi powstać zaplecze tego toru. Jak powstanie zaplecze toru, no to i automatycznie powstaną pomieszczenia, w którym będzie się mieściła siedziba klubu i taki jest plan, taka jest koncepcja. Myśmy przejmując, znaczy mówię my, w sensie ten zarząd, który aktualnie jest i władzę w poprzedniej kadencji przejmując, no niestety otrzymaliśmy w spadku, nie otrzymaliśmy żadnej siedziby, żadnych biur, żadnego, nawet no kompletnie nic. No. Mamy na kościuszki, na obiektach Akademii aktualnej, dawnego PWSZ-u, dzierżawimy tam chyba 150 czy 200 metrów, gdzie mamy siłownię, którą mieliśmy od zawsze, można powiedzieć, odkąd start istnieje, na której ja również miałem okazję trenować i tak dalej, tam więc mamy tylko tam siłownię, nie ma tam żadnych biur, nie ma żadnych gabinetów, mamy adres klubu na Kościuszki 2, miejmy nadzieję, że kiedyś wraz z torem, z zapleczem toru, które jest niezbędne, również wtedy uzyskamy miejsce na taką godną siedzibę klubu, która będzie z tym ściśle związana. Pomysł, on jest cały czas, bo ta siedziba, ona na ulicy, przy ulicy Rybackiej, będzie ściśle związana jako zaplecze toru, tylko tam nie chodzi o siedzibę, bo siedziba to jest wtórne. Dzisiaj się działa, nie siedzi w biurach i w gabinetach, więc to nie chodzi o to, żeby mieć wielkie sekretariaty i jakieś tam gabinety dyrektorskie czy prezesowskie. Chodzi o to, żeby przede wszystkim było zaplecze do toru, żeby były szatnie, siłownie, jakaś sala i również przy tym 2, 3, 4 pomieszczenia, gdzie będzie się mieścić, nazwijmy to, biura klubu, które są potrzebne.
1: Bardzo się cieszę, jest to dla mnie takie miłe podsumowanie też mojej takiej kariery w klubie sportowym, bo tutaj z Nowym Sączem ja się w ogóle nie żegnam, tak myślę, że wiele osób wie o tym, że mam działalność sportową, ale poza sportową również i tutaj mam też duże plany związane z Nowym Sączem, więc ten Nowy Sącz na pewno będzie cały czas ze mną i jest to takie dla mnie wyróżnienie, myślę, że wyjątkowy taki moment, bardzo dla mnie sentymentalny, bo jednak w tym Nowym Sączu dużo spędziłam czasu, ten Nowy Sącz mnie wychował, to tutaj wiąże wszystkie takie moje wspomnienia z dzieciństwa, ale też takiej kariery początkowej, więc tak jak mówię, ten Nowy Sącz zostaje, ale jest to dla mnie taki sentymentalny moment. Nie mogę zdradzać za dużo, na pewno będziemy walczyć o to, żeby powstał tor, ale myślę, że pan prezes Popiela jest na bardzo dobrej drodze, żeby ten tor powstał. Ja jestem przekonana, że on powstanie. To się wiąże na pewno z ogromem dokumentacji, to wszystko trwa, zanim to się złoży wszystko do ministerstwa, ale myślę, że to jest lada moment i będziemy walczyć i myślę, że jeżeli taki tor powstanie, to będzie po prostu sukces kajakarstwa tutaj na południu i w całej Polsce, a Nowy Sącz stanie się takim fajnym przystankiem dla wszystkich kajakarzy, dla turystyki, dla raftingu, dla aktywności, dla dzieci, młodzieży. Także myślę, że to jest taki nasz główny cel. Ja będę cały czas lobować na pewno ten tor nowosądecki, jak i renowację krakowskiego toru, bo uważam, że takie dwie miejscówki slalomowe mogą po prostu mieć ogromne znaczenie dla rozwoju dyscypliny i nie tylko, bo ja zawsze jak mówię o torach kajakowych, to ludzie bardzo kojarzą to tylko, że jest to infrastruktura dla kajakarzy. Nie. Tam się odbywają szkolenia dla służb specjalnych. Jest to miejsce aktywności dzieciaków, młodzieży, osób dorosłych, rodzin z

0: Także naprawdę jest to miejsce, które mogłoby się przysłużyć Nowym Sączom, czyli o to na pewno ja będę walczyć. Poza tym ta moja działalność w szkołach podstawowych, w placówkach wychowawczych. Na pewno będziemy z tym działać dalej pod patronatem ministerstwa, o ile dobrze pójdzie. Więc bardzo będę o to zabiegać i będę to kontynuowała w Nowym Sączu na pewno. Nie rozstaję, a nawet powiem więcej, że ta zmiana klubowa była też podyktowana sytuacją między tymi dwoma klubami, że my potrafimy się dogadać. Jest to klub, z którym współpracujemy już wiele lat i tutaj Nowy Sącz, KS Start i oczywiście Krakowski Klub Kajakowy współpracują od lat i jeszcze współpracować długo będą. Jakby to był inny klub, to raczej bym się nie zdecydowała na to, więc jest to też taka duma, bo w sporcie często jest ta rywalizacja między klubami. My pokazujemy, że wspólnie możemy dużo więcej zrobić. Na pewno mam duże możliwości treningowe w Krakowie aktualne, bo tam jest tor kajakowy, więc można się tam przygotować do sezonu, a wiadomo, że walcząc o medal olimpijski, jednak fajnie mieć na co dzień ten tor, ale ja bardzo mocno patrzę na moją karierę sportową przez pryzmat rozwoju nie tylko sportowego, więc dla mnie fajne możliwości daje Kraków przez to, jaką jest aglomeracją, ile jest mieszkańców Krakowa i jakie tam są możliwości przez to, że tam tor już istnieje. Więc chcąc lobbować tutaj nowosądecki tor i szukać następców, musimy uderzać gdzieś, gdzie są największe możliwości. I ten Kraków daje ogromne możliwości, nawet przez tą liczbę mieszkańców. Po prostu promocja tej dyscypliny jest bardzo teraz kluczowa. Czym bardziej ta dyscyplina będzie mocna, tym łatwiej będzie zapewnić infrastrukturę, pensje dla trenerów, dobre warunki dla zawodników, więc o to trzeba zabiegać, a żeby to zrobić, no Kraków jest bardzo dobrym miejscem do tego, a szczególnie, że i prezydent i reszta osób w Krakowie zagwarantowała mi, że będą współpracować też mocno z Nowym Sączem, więc no nic tylko działać.
1: Miasto zawsze pamięta o sportowcach, szczególnie takich, którzy reprezentują nasze miasto na arenie międzynarodowej, w formule olimpijskiej, to już w ogóle nie tylko cała Polska, ale i cały świat doceniło talent naszych sportowców sądeckich i za to należy się uszanowanie i od mieszkańców Nowego Sącza i od władz miasta i w dniu dzisiejszym właśnie to uszanowanie nastąpi, czyli wręczenie przyznanej uprzednio przez Radę Miasta tarczy herbowej dla pani Klaudii. No miejmy nadzieję, że ten medal uruchomił lawinę kolejnych medali i inwestycji związanych z tym sportem, bo całkiem niedawno zakończyliśmy przetarg na projekt budowlany nowego toru kajakowego i jeśli udałoby się pozyskać na to pieniądze ministerialne, a są takie obietnice, no to chcemy mieć profesjonalny tor kajakowy, tak dobry, przynajmniej tak dobry jak ten w Krakowie, a więc mam nadzieję będący kuźnią talentów przyszłych olimpijczyków. To jest dokładnie perspektywa kilku lat, chcielibyśmy się to powiedzmy w ciągu najbliższych 3-4 lat udało się zamknąć.
2: Mówił Artur Bochenek, wiceprezydent Nowego Sącza. Tarczę herbową odebrał też strażak z Nowego Sącza, Arkadiusz Nosal. Będzie tam można śpiewać, tańczyć, występować i spędzać wspólnie czas. Dworek gościnny w Szczawnicy znów zaczął tętnić życiem. Po remoncie dostępna jest nowa sala, a nowi dzierżawcy terenu zapewniają otwarcie na mieszkańców i turystów.
3: Mariusz Domanus, dyrektor Pieniny Grand Szczawnica oraz dworku gościnnego. Po dość długiej przerwie na nowo otwieramy swoje tutaj drzwi dla całej lokalnej społeczności, dla wszystkich mieszkańców Szczawnicy oraz okolic. Na nowo otwieramy tutaj tradycyjne centrum kulturowe Szczawnicy. Dworek gościnny, który istnieje tutaj od ponad 120 lat, zawsze był miejscem, gdzie lokalni mieszkańcy spotykali się, gdzie odbywały się wydarzenia kulturalne, gdzie lokalna społeczność mogła wyrazić swoją autentyczną góralską kulturę, jak i uzdrowiskową kulturę. Dlatego też tutaj ściśle współpracujemy z lokalną społecznością, z szkołami, z urzędami, gdzie w ramach bezpłatnych wejść mogą tutaj organizować różne wydarzenia. Już niedługo zapraszamy wszystkich mieszkańców Szczawnicy na przegród teatralny lokalnych szkół podstawowych, które odbywało się w poprzednich latach i w tym roku również się odbędzie po krótkiej przerwie.
4: Nazywam się Agnieszka Ciesielka, jestem pracownikiem firmy Destigo, jednocześnie tutaj reprezentując centrum nasze nowe, dworek gościnny. Dworek gościnny sam w sobie jest przecudownym miejscem, ponieważ jest to miejsce, gdzie spotykali się ludzie kultury jeszcze z czasów przedwojny. Kiedy strawił go pożar, długi czas nikt nie miał dostępu do tego miejsca, by się spotykać. Spotykaliśmy się w innych miejscach, tak jak moi rodzice, dziadkowie, przyjaciele. Natomiast teraz po latach, kiedy wcześniej firma Mańkowskich odbudowała dworek, przez chwilkę znów była przerwa, kiedy nie działo się tutaj nic specjalnego. I ja również jako mieszkanka Szczawnicy mam takie marzenie i bardzo bym chciała, byśmy zaczęli działać. Tu w społeczności naszej lokalnej, dla naszej młodzieży przede wszystkim, która jest uzdolniona, jeżeli chodzi o śpiew, taniec, wszelaki rodzaj muzyki, byśmy mogli tutaj gościć również gwiazdy, estrady wszelakiego formatu i myślę, że będziemy się spotykali w różnym gronie.
5: Proszę powiedzieć, co tutaj w ogóle jest, na co macie możliwości? Czy jest jakaś jedna sala, na której można występować, czy jak to działa?
4: Generalnie mamy główną salę, salę, na którą mówimy teatralną. Ona pomieści bez żadnego problemu na widowni, która jest składana mechanicznie, pomieści ponad 300 osób. Również składa się tą widownię, mamy wtedy salę balową, gdzie spotykamy się przy okrągłych, bankietowych stołach, w przepięknym anturażu oczywiście, kiedy również chowamy scenę, więc jest miejsce również do tańczenia, do zrobienia przepięknych bali, które również dawno temu były. Po bokach sali mamy dwa miejsca. Mamy tak zwaną bibliotekę, gdzie możemy robić bardziej kameralne sobie spotkania, bądź foyer z przepięknym żerandolem i niesamowitym miejscem punktowym, który dawniej był stworzony przede wszystkim dla śpiewaczek operowych. I myślę, że będzie to miejsce dla każdego tematu, każdego pokroju gości, generalnie dla każdego.
6: Bogdan Szewczyk, burmistrz miasta i gminy Szczawnica. Nie jest to nowe dla mnie miejsce, ja tutaj mieszkam. Dworek już się wpisał w historię Szczawnicy. Bardzo ważne miejsce, łączy tutaj wszystkie wydarzenia, kulturę, spaja mieszkańców i jest pięknym, reprezentacyjnym obiektem. Aż dziwne, że gdzieś tam był troszeczkę tak niedoceniony i nie funkcjonował tak, jak powinien funkcjonować na miarę tych swoich tutaj właściwości. Ja się bardzo cieszę, że znalazł się jakby inwestor, nowy dzierżawca, przywróci mu kolejne życie i będzie mógł służyć Szczawnicy, a ten obiekt, jestem przekonany, że buduje markę i będzie budował markę Szczawnicy.
5: Właśnie tak też dla mieszkańców. Myśli pan, że będzie to takie miejsce trochę spotkań, na przykład, nie wiem, na wspólnych koncertach, zabawach?
6: Ja bym chciał, żeby to miejsce było takim wspólnym spotkaniem dla mieszkańców też, nie tylko dla turystów. To na pewno ku temu będą służyły te różne wydarzenia. Często już tak było w historii, koncert noworoczny właśnie jakby tutaj spajał, gromadził samych mieszkańców i to było piękne wydarzenie. Myślę, że do tej tradycji wrócimy.
2: Dworek gościnny spłonął w pożarze w latach 60. ubiegłego wieku. Później został odbudowany, a teraz po remoncie jest ważnym miejscem kultury na mapie Szczawnicy. Nową atrakcję turystyczną ma Krynica Zdrój. To nietypowe miejsce, które magię kina z lat 30. łączy z nowoczesnymi technologiami. Turyści przenoszą się tam do czasów Charlie'ego Chaplina, Myszki Miki, King Konga czy słynnego polskiego kasiarza Henryka Quinto.
7: Bardzo nam się podoba, specjalnie przyjechaliśmy z Krosna tutaj w to miejsce. Moja córka lubiła od dzieciństwa Charlie'ego Chaplina, więc to jest dla nas taka atrakcja dodatkowa, że spełnienie marzenia, tak? Zdjęcia aktorów i portrety są takie bardzo ciekawe.
8: Bardzo fajna, ciekawa. Może być dla małych i dużych.
9: No oczywiście, Charlie Chaplin, oczywiście King Kong, z kina przypominać.
10: Powrót do historii, lata 30. Oczywiście nie pamiętam, ale chętnie czytam na ten temat, także jestem zachwycony.
11: Z dziećmi jesteśmy, Myszka Miki jest najfajniejsza. Cieszę się, że w Krynicy jest coraz więcej takich miejsc, gdzie można właśnie z dziećmi coś ciekawego zobaczyć.
12: Więc przeniesienie w czasie jest bardzo, bardzo przyjemne, bardzo ładne. No przypominają się lata młodzieńcze.
13: Weronika Dziwosz, Polskie Koleje Linowe. Za tym hasłem kryją się niesamowita scenografia, niesamowite dekoracje, również w połączeniu z nowoczesnymi technologiami, które pozwolą naszym widzom troszeczkę przenieść się do tych lat 30., troszeczkę pożegnać się z tą teraźniejszością. Tutaj tworzymy taki portal, w którym ta granica między teraźniejszością a tą przyszłością się zaciera i chcemy tutaj naszym klientom, z racji tego, że jesteśmy na Górze Parkowej, jest to drugi w kolejności najstarszy ośrodek Polskich Kolei Linowych, chcemy tych naszych klientów w tym szaleństwie i w tej radości lat 30. tutaj u nas na Parkowie ugościć. Mamy dużo nawiązań, mamy King Konga, mamy Myszkę Miki. Lata 30. to był początek tworzenia się popkultury nie tylko w Polsce, ale też na świecie, dlatego tutaj dużą uwagę zwracamy na światowe produkcje, ale też na naszych polskich artystów, jak Eugeniusz Bodo, jak Kiepura, jak Nikifor, którzy tutaj mocno z Krynicą są związani. Muzeum jest jak najbardziej interaktywne. Zachęcamy wręcz do tego, żeby dotykać, żeby eksplorować, żeby móc się zanurzyć zanurzyć tak imersyjnie, nie tylko w postaci obrazu, nie tylko w postaci dźwięku, ale też żeby właśnie móc dotknąć tej naszej tutaj kultowej łapy King Konga, żeby móc zakręcić właśnie tutaj płytami gramofonowymi i żeby gdzieś tam poczuć też również fizycznie to nasze szaleństwo i tą radość płynącą z tych lat 30. Tak naprawdę do wszystkich. Nasza atrakcja jest wielopokoleniowa, jest skierowana w szczególności do naszych najmłodszych widzów. Mamy basen z kulkami, mamy dużo atrakcji właśnie takich, których można podotykać, można się z nimi zaprzyjaźnić, ale myślę, że nasi starsi goście też znajdą coś dla siebie i też fajne, pamiątkowe zdjęcia, ale nie tylko, bo mamy też dużo tekstów edukacyjnych, mamy też dużo ciekawostek i dużo informacji

0: które chcemy przekazać.
1: Paulina Gwiazda, Polskie Koleje Linowe. Tak, zmiany są bardzo duże, odbyło się kilka ważnych inwestycji dla ośrodka PKL Góra Parkowa. Mamy w tym momencie nową wieżę widokową, która też została otwarta w tym roku. Mamy również Polanę Muzyki i Światła, która zimą zamienia się w Park Światła. Oprócz tego mamy rajskie ślizgawki, zjeżdżalnię pontonową i w zimę górkę do jazdy na sankach.
2: Każdy coś ciekawego dla siebie znajdzie.
1: Tak, każdy coś ciekawego dla siebie znajdzie. Oprócz tego taką główną atrakcją góry parkowej jest nasza oryginalna kolej z lat 30. i cała podróż w czasie multimedialna, która odbywa się na dolnej stacji kolei.
3: Atrakcja goni atrakcję. Jesteśmy w trakcie kolejnych procesów inwestycyjnych, także myślę, że w ciągu tych 2-3 lat w Krynicy będzie jeszcze więcej atrakcji. Natomiast te, które już są, jak choćby obie wieże widokowe, deptak, kolejki na Jaworzynę, na górę parkową, ogrody, tory, MTB powodują to, że naprawdę w Krynicy jest, można jak dobrze aktywnie spędzać czas. No to jest ta kilkuletnia metamorfoza. Pamiętam, kiedy jeszcze przed wybuchem pandemii COVID-a tutaj PKL przystępował najpierw do remontu kolejek, później dolnej górnej stacji. W międzyczasie doszła Polana Muzyki i Światła, doszła wieża. Teraz to szalone lata 30, a to jeszcze nie jest koniec, bo to zagospodarowanie terenu jeszcze będzie się poprawiało. No jestem po prostu pod ogromnym wrażeniem i cieszę się, że Krynica Zdrój ma tak szczęście, że ma tak dobrego partnera strategicznego, jakim są Polskie Koleje Linowe, który tak dużo inwestuje w Krynicy Zdroju. My jak niejako dopełnimy tutaj te przestrzenie publiczne właśnie tym remontem alejek, budową oświetlenia na tych częściach, których go jeszcze dzisiaj nie ma. Nowe ławki, nowe kosze, zakątek pszczeli tutaj przy ogrodach, także no naprawdę jeszcze, proszę Państwa, te 2-3 lata Krynica Zdrój czy Góra Parkowa, no będzie już dopieszczona i te wszystkie inwestycje zostaną wykonane, a tutaj, o czym jeszcze wspominałem, no tutaj z kolegami z PKL-u jeszcze próbujemy robić sankostradę na Starym Torze Staneczkowym. Mam nadzieję, że to się też uda, bo są odpowiednie zapisy nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Kilometr zjazdu na sankach też na pewno będzie bardzo dobrym efektem i marketingowym, i promocyjnym, i będzie przyciągał kolejnych turystów.
2: No i chyba nowa atrakcja w planach PKL-u, ale dosyć pewna chyba, mówię o rozbudowie kolejki na Jaworzynę.
3: Tak jest, wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to, że w tym roku powinna się rozpocząć budowa. No nie ukrywam, że jestem bardzo też zaangażowany w ten projekt z naszej strony gminy. Czy to był temat wydania decyzji środowiskowej, czy kwestia usunięcia tam kilkunastu drzew, czy zajętości pasa, jeżeli chodzi o ulicę Czarny Potok, czy przypięcia do kanalizacji burzowej, opinii geologicznej do decyzji geologicznej. No tak naprawdę jesteśmy na bieżąco. Oczywiście służebności wzajemne też sobie przy okazji tej inwestycji udzielamy. Gmina przekazuje, sprzedaje kolei gondolowej fragment siedmiorowej działki. No zrobię wszystko, żeby ta inwestycja powstała, bo to tak naprawdę to jest mega inwestycja dla Krynicy Zdroju.
2: No właśnie, co to oznacza dla Krynicy?
3: No to jest pewna, oczywiście kolejna nowa jakość, czy otwarcie kolejnych horyzontów, czy wyjście na jeszcze półkę wyżej, bo powiem szczerze, nie znam ośrodka, którym w centrum miasta miał kolej gondolową, stację kolei gondolowej. Jest to coś, czego, czy nawet kolei krzesełkowej, nie ma takiej sytuacji. Jesteśmy nauczeni, że koleje krzesełkowe czy gondolowe są raczej przy stacjach narciarskich, tam gdzie narty funkcjonują, ewentualnie jakaś w czasie lata i inne atrakcje. Natomiast tutaj, no będą same centrum miasta, można będzie wsiąść do wagonika. Po pierwsze transportowo przemieścić się do Doliny Czarnego Potoka, później na Jaworzynę Krynicką, a po drugie, no to są też tematy widokowe, jeżeli na tych podporach kilkudziesięciometrowych można będzie zobaczyć piękną panoramę Krynicy, to tym bardziej jestem przekonany, zwiększy frekwencję tej kolejki.
4: Mówił Piotr Ryba, burmistrz Krynicy. Nowa atrakcja w Krynicy pod hasłem Szalone Lata 30 czeka na szczycie Góry Parkowej. Ponad 6 tysięcy osób przez pół roku działalności wzięło udział w bezpłatnych warsztatach kreatywnych, które organizuje FabLab w Wielogłowach koło Nowego Sącza. To głównie uczniowie sądeckich szkół, którzy próbowali swoich sił w programowaniu czy projektowaniu i druku 3D. Mówią Monika Młynarczyk i Justyna Dąbrowska z FabLabu.
5: Muszę przyznać, że ta liczba była dla nas sporym zaskoczeniem. Wiedzieliśmy, że to będzie projekt, który będzie cieszył się powodzeniem, zwłaszcza tutaj w naszym w Małopolsce i tutaj w okolicach, ale ta liczba przerosła nasze oczekiwania. Już teraz możemy powiedzieć, że tak naprawdę wszystkie warsztaty zaplanowane, mamy nasz grafik zapełniony i uczestnicy chętnie przebywają w naszych fablabowych przestrzeniach, chcą w nich być i ten projekt cieszy się ogromną popularnością, która przerosła oczekiwania, myślę, nie tylko twórców, osób, które tym FabLabem obecnie zarządzają, czy w którym pracują, mówię tutaj o trenerach, ale i samego właściciela i pomysłodawcę, czyli pana Andrzeja Wiśniewskiego.
4: Czym jest FabLab? Co to takiego w ogóle?
6: FabLab to przestrzeń technologiczna, przestrzeń, w której technologia spotyka się z możliwością praktycznego wykorzystania swoich pomysłów i przełożenia

0: ich z miejsca, gdzie powstają, czyli głowy i wyobraźni, do konkretnych projektów, które dzieci, ale nie tylko dzieci, mają możliwość realizować w takiej przestrzeni. To przestrzenie wyposażone w najnowocześniejsze technologie, narzędzia, rozwiązania, takie jak drukarki 3D, plotery, lasery i wiele, wiele innych. To miejsce, w którym to, co pojawia się w naszej wyobraźni, przekładamy na realne prototypy, projekty, a w dalszym kierunku również innowacje, które zmieniają świat.
1: No jak mówiliśmy, 6 tysięcy uczestników już od początku działalności, czyli przez te pierwsze pół roku Was odwiedziło. Powiedzmy, co to były za osoby? To były dzieci, to była młodzież, czy też osoby dorosłe?
2: Głównie odwiedzające nasze warsztaty to były dzieci. Powiedziałabym bardziej, że to są dzieci w wieku szkół podstawowych, ale też odwiedzają nas szkoły średnie. I zdarzają się też osoby dorosłe, które mają zaplanowane warsztaty w przestrzeniach FabLabu. FabLab to nie tylko 6 tysięcy uczestników, ale to więcej liczb, którymi mogę się podzielić, bo mamy 6 tysięcy uczestników, ale to jest blisko 900 godzin samych warsztatów, a ilość tych warsztatów pojedynczych to ponad 350 warsztatów przeprowadzonych i zrealizowanych w ostatnim pół roku przez FabLab.
1: Tutaj dodam, że to są warsztaty bezpłatne, które FabLab organizuje.
2: Tak, wszystkie warsztaty, które organizuje FabLab, są warsztatami bezpłatnymi.
1: A w jakich warsztatach można wziąć udział u Was?
2: Obecnie nasza oferta jest dość bogata i w ostatnim okresie skupiamy się i komunikujemy nasze warsztaty poświęcone połączeniu technologii i biznesu. To są warsztaty z projektowania, z prototypowania, z programowania maszyn, z lasera, ale też dodatkowo wykorzystywanie naszej przestrzeni design thinking, gdzie młodzi ludzie mogą opracowywać swoje pomysły, potem przenosić je na konkretny projekt i finalnie wykonywać go już w naszych przestrzeniach.
0: Tak jak powiedziała Monika, wszystko zaczyna się od pomysłu, dlatego zaczynamy od pracy z metodologią design thinking, a następnie uczymy dzieciaki programowania na warsztatach chociażby z robotyki, czy na warsztatach dotyczących operacji na laserze. To często pierwszy moment styku dzieci z takimi nowoczesnymi technologiami. Dzieciaki są absolutnie zachwycone, chcą do nas wracać i jak same mówią, takich warsztatów się nie zapomina.
1: Czy też używacie najnowszego sprzętu? Tego, którym dysponujecie, to jest taki, no, można powiedzieć kolokwialnie, wypasiony sprzęt, którego no, raczej w domu nie będziemy mieć.
0: Tak, oczywiście. To sprzęt, którego ani nie będziemy mieć w domu, ani, nie boję się tego powiedzieć, nie ma w wielu szkołach czy innych placówkach edukacyjnych. Korzystamy z najnowocześniejszych technologii, jakie oferuje rynek i to nasz znak rozpoznawczy, zarówno w przestrzeniach produkcyjnych firmy Wiśniowski, jak i w przestrzeniach edukacyjnych, które oddajemy w ręce dzieciaków i trenerów FabLabu, których zatrudniamy.
1: No właśnie, bo to poza tym, że dzieci to szkoły, to też ktoś musi ich nauczyć. To są trenerzy. Co to są za osoby? Jakie osoby z Wami współpracują?
0: Współpracują z nami wyspecjalizowani trenerzy, którzy prowadzą zajęcia, czy to z robotyki, czy to z działań na laserze, czy to z metodologii design thinking. Są to osoby, których nazywam ludźmi renesansu, ponieważ liczba skończonych kierunków, ale też zainteresowań i obszarów specjalizacji naszych trenerów wydaje się nie mieć końca. Kiedy ostatnio rozmawiałam z Maciejem Denefeldem, jednym z nich, dowiedziałam się na przykład, że poza informatyką i programowaniem interesował się również fotografią i wieloma innymi obszarami, o których nie wiedziałam wcześniej. To ludzie, którzy mają w sobie bardzo dużą nutę interdyscyplinarności, ciekawości świata, szukania odpowiedzi na pytanie, jak można zrobić coś inaczej w sposób kreatywny. I właśnie takich ludzi szukamy, takich ludzi zatrudniamy w FabLabie po to, by w takiej idei i w takim kierunku prowadzić zajęcia z dzieciakami, by nie ograniczać się tylko do jednego obszaru, ale pokazywać dzieciakom, że świat jest ciekawy wtedy, kiedy patrzymy na niego z perspektywy różnych nauk, dziedzin i kierunków.
1: Ale to są tylko zajęcia takie około informatyczne, czy też możemy wziąć udział na przykład w zajęciach, nazwijmy to, manualnych?
2: To nie są tylko te zajęcia informatyczne czy technologiczne, ale też mamy przestrzeń przygotowaną

0: kłopoty, zajęcia manualne, kreatywne, zwłaszcza dla takich młodszych dzieci, które wchodzą do tej naszej przestrzeni i one może bezpośrednio nie będą programowały, czy nie będą wykonywały operacji na laserze, ale zobaczą tą technologię, zobaczą ten sprzęt, zostanie im przekazana wiedza, oczywiście w sposób dostosowany do ich wieku, ale już trzeba i chcemy wypełnić im czas takimi zajęciami właśnie kreatywnymi, manualnymi, gdzie będą mogli za pomocą różnych narzędzi, rzeczy, z którymi będą pracować bezpośrednio, wykonywać i przenosić swoją wyobraźnię, swoje pomysły, czy to na kartkę papieru, czy na modele 3D. Czasem są to konstrukcje choćby z klocków, które również mamy dostępne w przestrzeni fablabowej, ale też mamy takie warsztaty czysto kreatywne i pracownie innego rodzaju, bardziej rzemieślnicze.
1: Warto jeszcze wspomnieć o warsztatach z lutowania, które są absolutnym hitem. To warsztaty, które są dedykowane dla nieco starszych dzieciaków, ale w dalszym ciągu uczniów szkół podstawowych, które robią na dzieciach niesamowite wrażenie. To pierwszy moment, kiedy mogą spróbować działania w tym obszarze. I kiedy przypominam sobie reakcje dzieciaków, które brzmią mniej więcej: ale bije mi serce, kiedy dotykam tego sprzętu. To naprawdę pokazuje, że tak praktyczne zajęcia, z jednej strony technologiczne, a z drugiej strony bardzo manualne i wymagające tej manualnej precyzji, są dla dzieci bardzo interesujące i rozwojowe.
2: Wasze warsztaty, które organizujecie w FabLabie, skierowane są głównie do dzieci. Ale to chyba też jest tak, że chcecie pokazać technologię, zarazić technologią, żeby później to się wam zwróciło trochę.
0: Dokładnie, powiem więcej, nie tylko zarazić, co bardziej rozkochać w tej technologii. Jeżeli młody człowiek ma możliwość, damy mu tą możliwość zetknięcia się z tą nowoczesną technologią, z inżynierią, rozkochamy go w tej stronie technologicznej, to wtedy jest większe prawdopodobieństwo, że taki młody człowiek wybierze kierunek ścisły, jeżeli chodzi o profilowanie szkoły średniej, potem o studia choćby na profilach inżynieryjnych czy podobnych, może to być politechnika czy jakiekolwiek inne studia, i będziemy my jako biznes czy jako producent będziemy mieć wyspecjalizowanych inżynierów, specjalistów, technologów, konstruktorów, których sami sobie, można powiedzieć, wychowamy u siebie.
2: Okej, to powiedzmy w takim razie, gdzie można znaleźć informacje o tych warsztatach, gdzie można i w jaki sposób można się na nie zapisać.
1: Zapraszamy na stronę FabLab Powered by Wiśniowski i na profil facebookowy.
2: FabLab powstał z unijnej dotacji. W zajęciach mogą brać udział grupy oraz osoby indywidualne. Nie tylko książki, ale też gry planszowe można wypożyczać w Nowym Sączu. Taka nietypowa wypożyczalnia działa w bibliotece pedagogicznej. Do wyboru jest kilkadziesiąt różnych gier, zarówno dla starszych, jak i młodszych. Planszówki pożyczamy na takich samych zasadach jak książki, mówi Alina Marek, dyrektor Nowosądeckiej Biblioteki Pedagogicznej.
3: Biblioteka pedagogiczna to wszystko, co służy rozwojowi naszych czytelników. Tych obecnych i tych przyszłych, między innymi gry planszowe. Obecnie na półkach do Państwa dyspozycji ponad 500 gier planszowych, które mogą Państwo wypożyczyć do domu.
4: Dodajmy 500 tylko tutaj w Nowym Sączu, bo w filiach pewno więcej.
3: Tak, drugie 500 w filiach w Rabce, w Nowym Targu, w Zakopanem, w Myszanie Dolnej, w Limanowej i w Gorlicach, czyli w naszych 6 filiach.
4: Jeżeli chodzi o tematykę tych gier, to gry edukacyjne, przygodowe, jak to wygląda?
3: Gry edukacyjne, piękne słowo, przygodowe, jeszcze piękniejsze, gry rozrywkowe, gry dla dzieci, dla młodzieży, dla całych rodzin oraz na wydzielonych półkach gry dla dorosłych. Bardzo chętnie są wypożyczane, ponieważ pracownicy biblioteki z dużą uważnością szukają tych gier. Szukają gier, które mają rozbudowaną fabułę, i to są gry dla młodzieży. Szukają

0: gier i kupujemy gry rekomendowane dla dzieci z rozbudowanymi elementami graficznymi, z elementami towarzyszącymi, książeczki, dodatkowe pionki. Kupujemy gry rodzinne, sporo gier karcianych tak zwanych. Mogą Państwo usiąść z rodziną przy herbacie, przy kawie, losują Państwo karty i zadają Państwo sobie nawzajem pytania z tych kart. Jakim zwierzęciem chciałbyś być? Albo gdybyś mógł zmienić imię, to jakie byłoby to imię i dlaczego? Albo kto jest Twoim autorytetem? Bardzo głębokie, czasem śmieszne, czasem dziwne pytania, których zwykle sobie nie zadajemy, a korzystanie z tych gier pomaga nam przełamać lody, pomaga nam lepiej się poznać po prostu.
1: Sporo tych nowości, ostatnio na półkach pojawiły się kolejne nowości, tak?
2: Tak, książki, gry, które kupiliśmy ostatnio, są z rekomendacji naszych czytelników. Pani zaproponowała, mamy taką grę Rok w lesie, to jest gra przestrzenna na spostrzegawczość, nie tylko dla najmłodszych, ale do tej gry dokupiliśmy również książki, bo książeczki są pięknie wydane, też z ilustracjami, podobnie jak w Rok w lesie. One mogą służyć nie tylko do tego, żeby pogłębiać informacje o tych zwierzętach, ale również samodzielnie czytać, bo są w pięknej szacie graficznej, mają dużą czcionkę i te książki dokupiliśmy. Oczywiście niektóre są już w czytaniu, bo nasi czytelnicy już je wzięli. Oprócz tego mamy taką piękną grę, na przykład grę W krainie baśni, gdzie można odwiedzić krainę baśni, losując poszczególny element, szukamy karty i na pięknej, planszowej, baśniowej krainie szukamy tych elementów. Gra uczy spostrzegawczości, ćwiczy koncentrację, rozwija uwagę, ćwiczy refleks, rozwija tą percepcję wzrokową i słownictwo. Tak jak mówiliśmy, mamy bardzo dużo gier z tymi rozbudowanymi elementami.
3: Biblioteka Pedagogiczna w Nowym Sączu znajduje się przy ulicy Jagiellońskiej 61. Przypominają turystom, że śmieci skrzydeł nie mają i same nie odlecą. Mowa o tabliczkach z orłem, które pojawiają się w polskich górach. Taką akcję kilka lat temu wymyślił ekolog z Wrocławia Dominik Dobrowolski. Dziś tabliczki są w wielu miejscach. Ostatnio taki symbol pojawił się w schronisku na Przechybie w Beskidzie Sądeckim.
4: Chodzi generalnie o to, aby góry były czyste. Oczywiście, żeby po górach chodzili turyści i się cieszyli z pięknych widoków i czystych szlaków. No właśnie, ale żeby tak było, no to turyści muszą, mówiąc krótko, po sobie zostawiać czyste szlaki. I stąd pomysł na akcję Śmieci skrzydeł nie mają. Można powiedzieć, że był dobry przykład we Włoszech, gdzie w masywie Brenty, w Dolomitach, przy schroniskach są takie tabliczki z niedźwiedziem, który mówi do turystów, aby znosili swoje śmieci na dół, żeby tych śmieci nie zostawiali w schroniskach. I jak sobie właśnie chodziłem po Dolomitach, ta akcja mi się bardzo spodobała i postanowiłem razem z przyjaciółmi, między innymi tutaj na Sądczyźnie ze stowarzyszeniem Wyznaczamy Nowe Kierunki, taką akcję tutaj również przeprowadzić. I co? Mamy tabliczki z orłem przed nim, to jest taki gatunek polskiego zwierzęcia, które żyje właśnie w górach, piękny orzeł, i ten orzełek właśnie mówi do turystów, na tabliczce jest to napisane, śmieci skrzydeł nie mają, i te tabliczki wieszamy już od wielu lat tutaj w Beskidach, przy kolejnych schroniskach one się pojawiają. Namawiamy również oczywiście turystów do tego, aby te swoje śmieci, te swoje opakowania, które wnoszą do schroniska, później z tego schroniska znosili. Żeby nie zostawiać tych butelek, puszek, papierków w schronisku, no bo dla schronisk, szczerze mówiąc, to jest bardzo duży problem, bo później schroniska muszą zwozić nie swoje śmieci i płacić za nie swoje śmieci. Zatem namawiamy turystów do tego, żeby szanować szlaki, żeby zabierać swoje śmieci, no i żeby oczywiście chodzić po górach i cieszyć się. Całe szczęście mamy tego swojego ambasadora.
3: W regionie sądeckim tabliczki z orłem są m.in. przy schroniskach na Hali Łabowskiej, Jaworzynie Krynickiej, na Wierchomli czy na Cyrli.
5: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Nie żyje domniemany sprawca zabójstwa dwóch osób w Lubinie. O obecności nieznanego mężczyzny poinformowali mieszkańcy jednej z wielkopolskich wsi.

0: odbywał w ogólnodostępnej wiacie. W momencie, gdy funkcjonariusz zbliżał się do obiektu, mężczyzna popełnił samobójstwo.
1: Tłumaczy podkomisarz Sylwia Serafin z policji w Lubinie. 21-latek miał zastrzelić dwóch mężczyzn, a jednego zranić w bloku na osiedlu przy lesie. 33 osoby zakażone salmonellą to w dwóch przedszkolach w Gorzowie i Nowinach Wielkich w Lubuskiem. Placówki zamknięto, mają zostać otwarte w przyszłym tygodniu, ale źródła bakterii nadal nie są znane. David i Victoria Beckhamowie miliarderami, tylko w ubiegłym roku ich majątek podwoił się i jest szacowany teraz na 1,185 mld funtów. Ponad 500 000 zysku przyniósł w ostatnim czasie amerykański klub piłkarski Inter Miami, w który zainwestowała para.
2: David Beckham raczej nie ma pretensji do żony, że za dużo na ubrania wydaje, bo i tak ich stać. Mam jeszcze jednego dobrego newsa, słuchajcie. Jeszcze cały weekend przed nami, do dnia na P jeszcze pełne dwa dni. Także słuchajcie, zapraszam do wspólnego odpoczynku z hitami na czasie. Ja wiem, że w planach sporo sobotnich obowiązków, ale to się później za to zabierzemy. Teraz was na kawkę z hitami na czasie zapraszam. I za chwilę wam powiem, jak to jest możliwe, że największy stadion w Polsce, kilkadziesiąt tysięcy gardeł, śpiewało o gorącej 20 Radia SK. Takie rzeczy tylko z nami. A już teraz Swedish House Mafia, 2 po 9 prawie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Lilywood, The Prick i Robin Schulz w Radiu SK. Gramy hit na czasie. Wczoraj, co to była za imprezka? Cały Stadion Narodowy rapował o gorącej 20 Radia SK. Za nami pierwszy z dwóch koncertów Maty na Stadionie Narodowym. Ten raper zagrał wszystkie swoje największe hiciory i zaprosił wielu gości. Był White, była Roxy Węgiel, Skolim, nawet sama królowa Maryla Rodowicz na scenie się pojawiła. Mata wykonał też na żywo hit Kiskam, w którym, przypomnę, nawija o gorącej 20 Radia SK. Brzmiało to tak. Cały stadion nie mógł się oprzeć gorącej 20 Radia SK. W czasie tego kawałka Kiskam był Kiskam, czyli kamera, która najeżdżała na publiczność i ludzie mogli się wtedy pocałować. I uwaga, tak dla żartów, w pewnym momencie kamera najechała na Okiego i Kłebo na Fide i panowie się też pocałowali, jakby co mają partnerki. To wszystko możecie zobaczyć na naszym Instagramie. Jeżeli przegapiliście koncert Maty na Narodowym, odpalajcie Instagrama Radia SK. Tam mamy wszystko nagrane. Dzisiaj drugi koncert Maty, SK też tam będzie. Będą relacje na naszej antenie i oczywiście na Instagramie.
1: Radio SK. Reklama.
2: Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Bo w Media Expert
5: taniej masz. Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
9: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz dwie farby lub środki do drewna, a trzeci najtańszy produkt masz w prezencie. A do tego za wydane 200 zł na farby ścienne, białe, kolorowe, gotowe czy z mieszalnika, usługa malowania ścian i sufitów 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy! Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Fairy Platinum Plus za 87,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 156,99.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
12: I po reklamie.

0: Cały czas Eska gra hity na czasie. Oskar Zymc i jego trąby na dobudzenie w sobotni poranek. Ale słuchajcie, nie ma lenistwa. Dzisiaj bardzo, bardzo ważny dzień. Kluczowy dzień dla przyszłości Roberta Lewandowskiego w FC Barcelonie. Lewy idzie na dywanik, krótko mówiąc, słuchajcie. Dzisiaj będzie miał rozmowę z trenerem i od tej rozmowy ma zależeć, czy Robert Lewandowski zostanie w Barcelonie. Bo jest bliski odejścia. Kuszą go Saudyjczycy. Oferują wielkie pieniądze, ale Lewandowski cały czas daje szansę Barcelonie, żeby go u siebie zatrzymała. No słuchajcie, jest pewien magiczny sposób, prawda? Żeby szef zatrzymał pracownika w swojej firmie. I to jest taki sposób, o którym szefowie czasami zapominają, a myślę, że warto przypominać, że coś takiego istnieje.
1: Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
4: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
3: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
1: Autopromocja.
5: Reklama. Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Kierowco, na stacjach BP czekają wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz twoja ulubiona kawa z Wild Bean Cafe 35% taniej do 26 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Masz starą pralkę, telewizor, odkurzacz albo lodówkę? Nie trzymaj ich w garażu. Oddaj je do Alumet i zarób. Alumet. Prowadzimy skup zużytego sprzętu AGD. Płacimy gotówką i dbamy o środowisko. Punkty skupu AGD. Nowy Sącz, Grunwaldzka 174 i Kolejowa 1 oraz Bochnia, Partyzantów 18. Zadzwoń 536 380 380. Szczegóły na www.alumet.biz.pl.
10: Dla drogich klientów tanie zakupy w sklepach PSS z połem Nowy Sącz. W promocji w sklepie numer 5
11: Nikpol Indeks Bobrownik 45,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 59,99 za kilogram. Hochland Serek Twarogowy Almette, wybrane rodzaje 150 gramów 5,39. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,99. Agrohurt Arbus Kostaryka 6,59 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 8,19.
10: PSS z połem. Razem na zakupy.
12: Masz warsztat samochodowy lub samochód ci nie służy? To ekipa z Autony mile cię obsłuży. Autona. Największy w Małopolsce sklep z kompleksowym wyposażeniem warsztatów samochodowych. W ofercie wózki warsztatowe, narzędzia ręczne, specjalistyczne i pneumatyczne, podnośniki, kompresory, blokady rozrządu i więcej. A do tego mocne wsparcie profesjonalistów. Autona. Nowy Sącz Vitosa 74. Sprawdź na autona.pl i Facebooku. Chcesz mieć warsztat wypasiony? No to ruszaj do Autony.
13: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
14: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
15: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl.

0: Radio.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
1: To będzie ostatnia reklama. Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
2: I po reklamie.

0: Jazzy, to Eska, tak fajnie sobotnio gra, to są hity na czasie. A teraz sobie wyobraźcie, że jesteście jeszcze małymi dziećmi, chodzicie do szkoły, prawda? Jest sobota na chwilę przed 10, jeszcze tam leżycie na łóżku, aż tu nagle otwierają się drzwi do pokoju, tam staje tata i mówi:
1: jest robota do zrobienia! Bałagan do posprzątania!
0: Kiedyś pracę zlecali rodzice, teraz druga połówka, albo to my dzieciom zlecamy robotę do zrobienia. Dawajcie znać głosówkami na Messengerze Radia SK, jaka praca sobotnia do wykonania, jaki bałagan do posprzątania, tak jak na Via BDS.
1: Jest robota do zrobienia! Bałagan do posprzątania!
0: Jaka robota do zrobienia? Nagrywajcie głosowe na Messengerze Radia SK, za chwilę najnowsze newsy.

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5 produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Higiena Plus za 2439 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Kierowco, z aplikacją BPMe tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Promocja trwa do 24 maja. Obejmuje 8 tankowań do 50 litrów. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BPMe i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Zapraszamy na stację BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
9: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia

0: proszę zwrócić się do swojego lekarza.
1: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości 12,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka świeży pstrąg tęczowy patroszony Marinero 2,69 za 100 gramów. Oraz filet z łososia atlantyckiego porcja rodzinna Marinero 4,99 za 100 gramów. Biedronka.
2: Delikatesy Market Point. Ćwiartka z kurczaka 4,99 za kilogram z kartą stałego klienta. Ser plastry 135 gramów ryki 3,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Banan 3,99 za kilogram z kartą Market Point. Rzodkiewka 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Zapraszamy do nowo otwartych delikatesów Market Point na osiedlu Bohaterów Września 86 w Krakowie.
3: Uwaga! Akumex, hurtowa i detaliczna sprzedaż akumulatorów zmienia adres. Teraz znajdziesz nas w Nowym Sączu przy ulicy Siemiradzkiego 26. To nowa lokalizacja, ta sama jakość i sprawdzona obsługa. Łatwy dojazd i pełna oferta na miejscu. Sprawdź na akumex.pl. Odwiedź nasze oddziały. Akumex Nowy Sącz, Siemiradzkiego 26 oraz Dojazdowa 14. Brzesko ulica Brzezowiecka 4. Gorlice Piecka 31. Akumex. Nie daj się rozładować.
4: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Tymczasem w górach zapowiada się pyszna zabawa. Bachleda Festiwal Restauracji. Najsmaczniejsze wydarzenie na kulinarnej mapie Zakopanego. Przez 5 tygodni od 14 maja do 14 czerwca 6 restauracji. Kulik, Zbyrcok, La Prima, Trattoria Parmigiano, Grand Kasprowy i Góralska Tradycja zaprezentuje 12 różnych menu. Dołącz do uczestników festiwalu i poznawaj zakopiańskie smaki od kuchni. Liczba miejsc ograniczona. Zrób rezerwację już dziś. Festiwalrestauracji.pl.
7: I po reklamie. SK Małopolska. Na czasie.
8: Michał Rejduch, witajcie. Przed nami turniej rodzin. Imprezę organizuje Pałac Młodzieży z Nowego Sącza i w tym roku w klimacie Dzikiego Zachodu.
9: Więcej będzie w tym roku konkurencji sprawnościowych. Będą nawiązywać do gorączki złota, skoro taki jest tytuł, czyli będziemy szukać złota.
8: Mówiła Lucyna Urbańska z Pałacu. Impreza już dziś w Parku Strzeleckim. I przypominam też o zapisach do biegu Run for a Smile, który odbędzie się w Nowym Sączu 30 maja. To coroczna impreza wykładowców i studentów WSB NLU. Szczegóły znajdziecie na stronie uczelni.
10: Już prawie 10:00, Agata Chruściak, zapraszam na SK News, a na początek Kłodzko na Dolnym Śląsku. Z okna budynku na pierwszym piętrze wypadł 5-latek. Na miejsce przyleciała załoga lotniczego pogotowia ratunkowego. Wiadomo, że w chwili wypadku rodzice dziecka byli trzeźwi, chłopiec trafił do szpitala. Od lat chcieli skutecznego bata na piratów drogowych. Na Krajowej 80 w stronę Torunia stanął fotoradar. Walczyli o to mieszkańcy Czarnowa po tym, jak kilka lat temu w feralnym miejscu zginął 15-latek.
11: Będzie bezpieczniej?
12: Na jak?
11: Dzisiaj też z gazu zaczęli zdejmować jeden po drugim. Będzie mniej wypadków.
10: Mówił jeden z kierowców, a to pierwszy fotoradar na tym odcinku Krajowej 80 między Bydgoszczą a Toruniem. Trudne warunki w Tatrach, pada deszcz ze śniegiem, wyższe partie są oblodzone. Od wysokości 1700 metrów nad poziomem morza obowiązuje pierwszy niski stopień zagrożenia lawinowego.
13: Sobota punktualnie 10:00 i co?
14: Jest robota do zrobienia!
13: I co, dajecie znać, jaka sobotnia praca do zrobienia? No i Mati mówi, że są maile do wysłania i klienci do obsłużenia do 13 w pracy. SK pracuje razem z wami, gramy wam hit na czasie. Łukasz Zduńczyk, polecam się i czekam na głosówki na Messengerze Radia SK.

0: sprawie. Peja Islam za tak z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. A wy się chwalicie, jaka sobotnia praca dzisiaj do zrobienia. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. I nagrała się nasza wierna słuchaczka Paulina, która od majówki co tydzień nas informuje, że ona albo się opala, albo sobie tam leży, a mąż pracuje na podwórku i stawia wiatę. I dzisiaj dostaliśmy aktualizację.
1: Pamiętacie mnie

0: z majówki, co ja leżałam, a mąż pracował. Dzisiaj powtórka z rozrywki. Deszcz pada, a oni stawiają wiatę. Były płytki położone w majówkę, a teraz ciąg dalszy.
1: Słuchajcie, ja już wiem, czemu mąż Pauliny co tydzień pracuje na podwórku, żeby tę wiatę postawić. On sobie szykuje po prostu miejsce, w którym będzie mógł się schować przed sobotnim sprzątaniem. Czasami warto się poświęcić. Jaka sobotnia praca do zrobienia? Czekam na głosówki na Messengerze Eski, za chwilę Kungs.
2: Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
3: Jak tak, to Allegro.
4: To nie może być przypadek.
5: Nie, to Kaufland Card Extra.
6: Tylko w tę sobotę aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Tak, aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Kto zwalcza ból? Kto?
8: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
12: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
13: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
14: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: I po reklamie.

0: Calvin Harris i Disciples w Radiu SK, a Weronika pisze w SMS-ie: w mieszkaniu Saigon, a ja dopiero śniadanie próbuję sobie zrobić. Od tego jest sobota, żeby był Saigon, a SK jest od tego, żeby grać nowości.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: U nas zawsze świeżo, zawsze dobrze, zawsze odkrywamy dla was nowe hity. I uwaga, narodził się nowy boys band, następcy zespołu One Direction, brytyjska grupa 10th December. Stworzył ją znany brytyjski łowca talentów Simon Cowell, który w ramach serialu na jednej z platform streamingowych szukał młodych talentów, żeby zrobić grupę chłopaków śpiewających. Zrobił casting, no i stworzył niezłą ekipę, która robi hity. 10th December, nowość od tej ekipy już teraz w Radiu SK. O nich będzie jeszcze głośno, a wy tę grupę będziecie znali z Radia SK, bo tu się zaczynają wszystkie hity. Infinity, już teraz w SC.

0: Co mówisz, Shakira, gdy stanie bosą stopą na dywanie pokoju dziecięcego? No właśnie.
1: Lego.
0: Testeska to są sobotnie hity na czasie, a wydajecie znać, jaka sobotnia robota do zrobienia, tak jak BDS nawija w swoim kawałku. Daniel nagrał głosówkę.
2: To pierwsza robota to 7 godzin w pracy, odsiedzimy i od 14 na trening do zawodów wędkarskich, które będą jutro.
0: Zaraz, czekaj. Do 14 w pracy, potem na trening, jutro zawody, czyli cały weekend poza domem. Daniel chyba jeszcze nie rozmawiał z żoną.
3: Radio SK. Reklama.
4: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
8: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
7: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
9: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta? To ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
10: Podstawówka? Za kilka lat Twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię. Ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat Pana lub Pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia, proszę zwrócić się do swojego lekarza.
11: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
12: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
11: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
12: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.

0: Czeka kilogram 15,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99, a ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W delikatesach Centrum.
1: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
2: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
1: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
2: A w środku?
1: Ogromny bagażnik, 604 litry.
2: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
1: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
3: Kia. Movement that inspires.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
6: I po reklamie.
7: Polska.

Niosę szokującą informację, słuchajcie. To mnie przed chwilą bardzo zaskoczyło i to jest ważna informacja, zwłaszcza dla kobiet, które albo przyjęły, albo planują przyjąć pierścionek zaręczynowy. Wy wiecie, że się trzeba z tego rozliczyć? Normalnie ze skarbówką z takiego pierścionka trzeba się rozliczyć i zapłacić podatek. Właśnie czytam, że pierścionek zaręczynowy jest traktowany jak darowizna, a za darowiznę się płaci. Więc jeżeli facet was poprosi o rękę, to musicie powiedzieć: dobra, spoko, ale najpierw mi musisz powiedzieć, ile ten pierścionek kosztował, bo jeśli przekracza 5733 zł, to normalnie jest 12% podatku. Słuchajcie, jeszcze się okaże, że za chwilę pierścionki trzeba w KSeF wpisywać. Ja tak myślę, że dla obu stron bezpieczniej i korzystniej będzie, jak my po prostu z tych pierścionków zrezygnujemy.

0: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
1: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
2: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy Twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Fairy Platinum Plus za 87,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 156,99. Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, w tym słodycze marki Kinder, Milka czy Wedel w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.

0: Half Price. Great brands.
1: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
2: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelasan oliwa z oliwek Virgin 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Bank Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 8,99 za kilogram. Tak, 8,99! Oraz tylko z aplikacją. Borówki amerykańskie 300 gramów 9,99 za opakowanie. Limit łączny w okresie promocji. Jedno opakowanie na konto. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko łaciate, złoty 79 kupując 6. A polski pomidor malinowy, kilogram tylko

0: 8,99.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
4: I po reklamie.
5: Już prawie 11, Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Pogoda może być dziś bardzo dynamiczna. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami na południowym wschodzie kraju. Miejscami może też spaść grad. Chodzi o część województwa śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego i lubelskiego. Coraz więcej emerytów nadal pracuje w całym kraju. Liczba aktywnych zawodowo seniorów to prawie 880 tysięcy, wynika z danych ZUS-u. A w ciągu ostatnich 10 lat liczba pracujących emerytów wzrosła o ponad 50%.
6: Albo trzeba dorobić, bo koszty życia rosną, ale znam i takie, że ktoś po prostu jest pasjonatem tego swojego zawodu.
5: Mówiła jedna z emerytek, a najwięcej pracujących seniorów mieszka na Mazowszu i Śląsku. Aligatorzyca Marta z płockiego zoo obchodzi 96. urodziny. To najstarsze zwierzę mieszkające w polskim zoo.
7: Jest w świetnej kondycji, jesteśmy zaskoczeni, bo zwykle te aligatory żyją no tak 60-70 lat.
5: Mówi Krzysztof Kelman, prezes płockiego ogrodu. Impreza urodzinowa właśnie się zaczyna, a aligatorzyca Marta jest filmową gwiazdą. W 71. zagrała straszliwego krokodyla Hermana w filmie Hydrozagadka.
8: A na dobre imprezce muszą być hity na czasie. To zapewnia Radio SK. Wiem, że teraz niektórzy SK łapią w pracy, może w drodze na zakupy, albo gdzieś tam słyszycie SK przechodząc przez sklep. Dla wszystkich dobre imprezkowe hity na czasie. I teraz taki numer, którego w ostatnich tygodniach słucha naprawdę cały świat. Punktualnie 11. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Nawet Szczęsny z Lewandowskim, jak świętowali Mistrzostwo Hiszpanii, to słuchali właśnie tego hitu. Nicki Minaj i Justin Bieber. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: nawet przy sobotnich obowiązkach można odpocząć, można się zrelaksować. Tak wam gra Radio SK, to sobotnie hity na czasie. Illinium i Ellie Goulding. A wy chwalicie się na Messengerze Radia SK. Jakie sobotnie zadania na dzisiaj macie w planach? Kasia dzisiaj kulinarnie.
1: A ja na dzisiejszą sobotę planuję pieczenie z dzieciakami drożdżówek truskawkami i kruszonką.
0: To ja już wiem, jak to będzie wyglądało. Dzieci po 5 minutach się znudzą, a mąż tylko słucha, aż usłyszy pikanie piekarnika. Radio
2: SK. Reklama.
3: Marian, A więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert.

0: 2498 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Bo w Media Expert taniej
1: masz. Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
8: W tę sobotę lody do 220 ml na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce. Kup jedno opakowanie z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis. A soczysty arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
11: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
12: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
13: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: I po reklamie.

0: I nawet przy sobą, to ja już wiem, jak to będzie wyglądało. Dzieci po 5 minutach się znudzą, a mąż tylko słucha, aż usłyszy pikanie piekarnika. Radio
1: SK. Reklama.
2: Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert.

0: i potrafi zagłuszyć nawet tego sąsiada, który od rana wierci wiertarą. To jest Radio SK, to są hity na czasie, a w Polsce już niedługo będzie jak w Dubaju. Oni tam mają sztuczną wyspę i my też będziemy mieli taką wyspę, słuchajcie. Na Zalewie Wiślanym powstaje wyspa estyjska. Tylko, że nie będzie tam turystów, to będzie sztuczna wyspa dla ptaków. W 100% dla ptaków, nikt tam nie będzie przyjeżdżał, będą ptaki, będzie czysta natura, słuchajcie. I bardzo dobrze, w końcu ptaki będą miały wolność, bo nikt im nie będzie mówił, gdzie się mają załatwiać, bo samochód pod drzewem zaparkował.
1: Promocja.
2: Chcę podróży nieznane. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
4: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
3: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
1: Autopromocja.
5: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
6: Pozbądź się przebarwień i zmniejsz widoczność zmarszczek na twarzy w domowym zaciszu. Zrobisz to z urządzeniami Neno Beauty, dostępne dla każdej z nas w drogeriach i największych sieciach elektro oraz na www.nenomyślnikbeauty.pl.
7: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy, ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Mała, a także w Fabryce Pełnej Życia przy Molo na Pogorii 3, wiosce maratońskiej przy Arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton Zagłębiowski, 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni, 1599 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
11: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
12: A cappuccino też za 7?
13: Też.
12: A flat white?
13: Też.
12: A...
13: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
14: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsuł.

0: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza, druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 16,99 za kilogram. Oraz napój gazowany Pepsi lub Pepsi Twist 2 litry 6,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A wszystkie kiełbasy śląskie Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wszystko, czego dziś chcę.
4: To hity z Intermarché. Jak kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, 29,99. A chipsy Crunch Chips 130 gramów, trzecie gratis.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: I po reklamie.

0: Tak wam gra Radio SK na 5 minut przed południem. Thomas Gray, gramy hity na czasie idealne na weekend, a jeszcze więcej takich dobrych imprezkowych numerów macie u nas w każdy piątek po godzinie 20. Wczoraj wieczorem Adam słuchał Eski i chyba mu się podobało.
1: Podziękowania dla Radia Eski za powrót audycji Eska Live Remix. Wczoraj kapitalnie się przy tym jeździło.
0: Z Eską kapitalnie się zaczyna weekend. Eska Live Remix w każdy piątek po godzinie 20. Zero gadania, same najlepsze hity na czasie, najlepiej zmiksowane. Tak jest przez pierwsze 2 godziny, a od 22 naszą anteną rządzą najlepsi producenci świata. Armin van Buuren, jego Estate of Trance, Lost Frequencies, Robin Schulz i wielu, wielu innych. Odpalajcie Eskę i zaczynajcie z nami weekend w każdy piątek po godzinie 20. A jeśli wczoraj przegapiliście, to już teraz możecie tych wszystkich miksów posłuchać w naszej eskowej aplikacji na smartfony.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
2: Bożeno! Pałac bym nam znów odświeżył, ale tak po kosztach.
3: Masz to w Brico.
4: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: ZUS, podatki, czynsz, konto.
8: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
7: Ty nie?
8: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
7: Płacą ci? Dużo?
8: 4000 się uzbierało.
7: No żartujesz.
9: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
10: Pozbądź się przebarwień i zmniejsz widoczność zmarszczek na twarzy w domowym zaciszu. Zrobisz to z urządzeniami Neno Beauty, dostępne dla każdej z nas w drogeriach i największych sieciach elektro oraz na www.nenomyślnikbeauty.pl.
11: Szukasz innowacyjnej uczelni, która otwiera drzwi do kariery? Studiuj stacjonarnie w Nowym Sączu w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz psychologię, zarządzanie, informatykę lub prawo. WSB NLU. Studiuj nowocześnie, praktycznie i blisko domu. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.

0: Taka kilogram 15,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99, a ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W delikatesach centrum.
1: I po reklamie. SK Małopolska. Na czasie.
2: Michał Rajduch, witajcie. Muzeum Ziemi Sądeckiej można będzie zwiedzić po zmroku. Dziś kolejna edycja Nocy Muzeów. Zaprasza do siebie gmach główny, gdzie czeka kuratorskie oprowadzanie po wystawie Ślady, no i ciekawe warsztaty. Noc Muzeów potrwa od 18 do 22. Orkiestry Dente znowu zagrają w Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu. Od 26 do 28 czerwca zaplanowano finał festiwalu Echo Trombity. Patronujemy tej imprezie. A jeżeli chcecie wybrać się do parku rozrywki Zatorland, to mamy wejściówki. Piszcie na malopolska

0: podcast@esk.pl.
1: Minęła 12, Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Najważniejszy amerykański wojskowy już w środę przyleci do Warszawy. Generał Dan Kane spotka się m.in. z wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Te informacje potwierdził w MON-ie nasz reporter Michał Rawa.
2: Prócz wizyty generała Kane'a w Warszawie we wtorek szef sztabu generalnego polskiego wojska Wiesław Kukuła spotka się z dowódcą amerykańskich sił w Europie. Do USA polecą z kolei wiceszefowie MON-u Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski. Wszystko po to, by wyjaśnić obecne zamieszanie dotyczące obecności amerykańskich wojsk w Polsce.
1: A przypomnijmy, w piątek dowódca amerykańskich sił lądowych, generał Christopher Lanif, potwierdził anulowanie wysłania pancernej brygady do Polski. 12 lat spędzi za kratami, jest wyrok dla nożownika z gorzowskich bulwarów. To za usiłowanie zabójstwa. Jakubka w ubiegłe wakacje brutalnie zaatakował i ciężko ranił nożem 27-letniego mężczyznę. Zapłaci też 100 tysięcy złotych za zadośćuczynienia. Rozpoczęły się poszukiwania nowego Bonda. Nowy aktor ma zastąpić Daniela Craiga w roli słynnego szpiega, a za casting odpowiada nominowana do Oscara Nina Gold, która pracowała wcześniej m.in. przy Grze o Tron oraz The Crown.
3: Wiemy, co się dzieje i wracamy do grania. I zaczynamy razem sobotnie popołudnie, już 11:02. Nie wiem jak wy, ale ja już po śniadaniu trochę zgłodniałem. Myślę, że to jest dobry moment na jakąś przerwę, na przekąskę. Dokładam do tego hity na czasie. Będzie ten wasz ulubiony, numer jeden gorącej dwudziestki, hymn męskiego grania. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Zawsze dobrze buja, zawsze na czasie. Denzel w Radiu SK, 18 po godzinie 12. Dzisiaj wielki dzień dla polskiej siatkówki. Warto się tym chwalić, słuchajcie, bo my jesteśmy naprawdę światową potęgą. Już dzisiaj dwie polskie drużyny zagrają w półfinale siatkarskiej Ligi Mistrzów, no czyli najbardziej prestiżowych siatkarskich rozgrywek. Najpierw o godzinie 17 PGE Projekt Warszawa zagra z włoską Perugią, a potem Aluron CMC Warta Zawiercie podejmie Zirat Bankasi Ankara. I co ciekawe, słuchajcie, nawet w tych zagranicznych drużynach też grają Polacy, więc nieważne, co się tam wydarzy na boisku, i tak Polacy będą mieli medal. No my po prostu rządzimy siatkówką. Robert Lewandowski już prawdopodobnie żałuje, że nie został siatkarzem.
1: Radio SK. Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy...
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
6: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
5: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
7: Ten zabójca nie popełnia błędów.
5: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
8: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
9: Mamy to, na smartfonach mamy to.
8: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
10: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,69 zł za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
8: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią, oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
12: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo.
13: Jak tak, to Allegro.
14: Już są! Dni My Media Markt! Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum 2 produktów z wielu kategorii. Tylko w My Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
17: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
18: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
19: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
20: Przytulne domy

0: A za dwa tygodnie to możecie być tak wyluzowani co najmniej jak Miles Smith, jak wylecicie z Radiem SK w podróż w nieznane. Odlot ściśle tajny trwa, kompletujemy naszą ekipę, sporo miejsc w samolocie jeszcze zostało. Zabieramy was na weekend za granicę. A miejsce, gdzie lecimy, jest tajemnicą, słuchajcie. Wiecie, kiedy lecicie? W ostatni weekend maja. Wiecie, że leci z wami eskowa poranna ekipa, ale nie wiecie dokąd. To jest jedna wielka niespodzianka, choć są podpowiedzi. Podpowiedzi. Posłuchajcie naszego pilota.
1: Tu kapitan, wasza destynacja to miasto małego, wielkiego człowieka.
0: Ja nie mam pojęcia, co to za miasto, ale jeżeli wam coś chodzi po głowie, no to jest znak, żeby się zgłosić. Wiadomo, że w tym miejscu będzie ciepło i przydadzą się stroje kąpielowe. Jeśli chcecie odlecieć z Radiem SK w nieznane, zgłaszajcie się za darmo, tylko przez aplikację Radia SK na smartfony. Po prostu musicie udowodnić, że potraficie odlecieć. I w poniedziałek wracamy do kompletowania ekipy. To jest odlot ściśle tajny w Radiu SK.
2: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5 produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Higiena Plus za 2439 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Dla drogich klientów tanie zakupy. W sklepach PSS z połem Nowy Sącz. W promocji w sklepie numer 5
4: Nikpol Indyks Bobrownik 45,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 59,99 za kilogram. Hochland Serek Twarogowy Almette. Wybrane rodzaje 150 gramów 5,39. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,99. Agrohurt Arbus Kostaryka 6,59 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 8,19.
3: PSS z połem. Razem na zakupy.
5: Twoja fura już nie hula.
6: W blachach jedna wielka dziura.
5: Autozłom, autozłom.
6: Olej puszcza, płyn gotuje.
5: Ty z zakółka rzucasz.
6: Autozłom, autozłom.
5: Gdy samochód twój nie może, Autozłom tęgo Boże pomoże.
6: Kasacja pojazdów, skup aut wszystkich typów, złomu metali kolorowych oraz akumulatorów.
5: Transport gratis.
6: Sprzedaż części, wulkanizacja i serwis opon.
5: 18 444 93 01.
6: www.auto-zlom-tegoboże.pl.
7: Masz katalizator lub filtr DPF? Sprawdź, ile jest wart w Alumet. Sprzedaj bez pośredników i z szybką wyceną. Płacimy gotówką lub przelewem natychmiastowym. Skupujemy katalizatory DPF oraz metale szlachetne, platynę, srebro i złoto. Dokładna analiza spektrometrem. Kraków Nadbrzeże 7, Nowy Sącz Grunwaldzka 174, Bochnia Partyzantów 18. Więcej lokalizacji na alumet.biz.pl. Zadzwoń i wynegocjuj cenę. 536 809 809 Alumet. Nikt nie przebije naszej ceny. Sprawdź! Delikatesy Market Point. Ćwiartka z kurczaka 4,99 za kilogram z kartą stałego klienta. Ser Plastry 135 gramów ryki 3,99 za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Banan 3,99 za kilogram z kartą Market Point. Rzodkiewka 99 groszy za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Zapraszamy do nowo otwartych delikatesów Market Point na osiedlu Bohaterów Września 86 w Krakowie.
8: I co, zapisałeś się już na studia?
9: Jeszcze nie. Szukamy miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
8: Sprawdź Uniwersytet DSW Days. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem, a atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
9: Brzmi jak miejsce dla mnie.
10: Studia licencjackie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Days. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idays.pl/Kraków. Uniwersytet DSW Days. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
11: Uwaga! Akumex, hurtowa i detaliczna sprzedaż akumulatorów zmienia adres. Teraz znajdziesz nas w Nowym Sączu przy ulicy Siemireckiego 26. To nowa lokalizacja, ta sama jakość i sprawdzona obsługa. Łatwy dojazd i pełna oferta na miejscu. Sprawdź na akumex.pl. Odwiedź nasze oddziały. Akumex Nowy Sącz, Siemireckiego 26 oraz Dojazdowa 14. Brzesko ulica Brzezowiecka 4. Gorlice Piecka 31. Akumex. Nie daj się rozładować.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Czas na rodzinną wyprawę w wielkim stylu. Poznaj Mazdę CX-80. To luksusowy, komfort nie zna granic. Nowoczesne technologie i czysta przyjemność z jazdy. Teraz w Mazda Kazoku Luzar Kraków Wieliczka mamy dla Ciebie coś wyjątkowego. Wyjedź nową CX-80 do końca maja i odbierz rejs po Morzu Śródziemnym dla dwóch osób. Mazda CX-80. Twoje wakacje zaczynają się tutaj. Zapraszamy. Mazda Kazoku Luzar Kraków Wieliczka. I

0: słońce, 30 stopni na termometrach, plaża i Kuba w głośnikach. Kuba, Łukasz i jeszcze Mati jest.
1: Tak,
0: ten mruczący to on, Mati Fuczyło w studiu się pojawił.
1: Dzień dobry.
0: Tak, to są właśnie weekendowe hity na czasie w Radiu SK. Mati, mam dla ciebie niespodziankę.
2: Boję się.
0: Coś specjalnego na powitanie.
2: Boję się.
0: Uwaga.
2: Jeszcze bardziej.
0: Słońce, 30 stopni na termometrach, plaża i Kuba w głośnikach. Kuba, Łukasz i jeszcze Mati jest.
1: Tak,
0: ten mruczący to on, Mati Fuczyło w studiu się pojawił.
1: Dzień dobry.
0: Tak, to są właśnie weekendowe hity na czasie w Radiu SK. Mati, mam dla ciebie niespodziankę.
2: Boję się.
0: Coś specjalnego na powitanie.
2: Boję się.
0: Uwaga.
2: Jeszcze bardziej.

0: Zapraszam.
1: Za chwilę też najnowsze newsy.
2: O
1: nie, nie ten przycisk.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

Reklama. Tymczasem w górach zapowiada się pyszna zabawa. Bachleda Festiwal Restauracji. Najsmaczniejsze wydarzenie na kulinarnej mapie Zakopanego. Przez 5 tygodni od 14 maja do 14 czerwca 6 restauracji. Kulik, Zbyrcok, La Prima, Trattoria Parmigiano, Grand Kasprowy i Góralska Tradycja zaprezentuje 12 różnych menu. Dołącz do uczestników festiwalu i poznawaj zakopiańskie smaki od kuchni. Liczba miejsc ograniczona. Zrób rezerwację już dziś. Festiwal Restauracji.pl.

0: Market Point. Ćwiartka z kurczaka 4,99 za kilogram z kartą stałego klienta. Ser plastry 135 gramów ryki 3,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Banan 3,99 za kilogram z kartą Market Point. Rzodkiewka 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Zapraszamy do nowo otwartych delikatesów Market Point na osiedlu Bohaterów Września 86 w Krakowie.
1: Na Uniwersytecie DSW Idees wierzymy, że ciekawość jest początkiem wszystkiego, a pytania bywają ważniejsze niż odpowiedzi. Od 25 lat jesteśmy blisko ludzi i ich potrzeb, dawniej jako Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie. Teraz zaczynamy nowy rozdział naszej historii jako Uniwersytet DSW Idees. Miejsce, w którym dobry program studiów jest tak samo ważny jak relacje.
2: Poznaj nas na idees.pl. Uniwersytet DSW Idees. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Bez pracy nie ma kołaczy. Bez narzędzi nikt się nie rozpędzi. Autona. Największy w Małopolsce sklep z kompleksowym wyposażeniem warsztatów samochodowych. W ofercie wózki warsztatowe, narzędzia ręczne specjalistyczne i pneumatyczne, podnośniki, kompresory, blokady rozrządu i wiele innych. Zapewniamy też mocne wsparcie profesjonalistów. Autona. Nowy Sącz, Witosa 74. Sprawdź na autona.pl i Facebooku.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Czas na rodzinną wyprawę w wielkim stylu. Poznaj Mazdę CX-80. To luksusowy 7-osobowy SUV, w którym komfort nie zna granic. Nowoczesne technologie i czysta przyjemność z jazdy. Teraz w Mazda Kazoku Luzar Kraków Wieliczka mamy dla Ciebie coś wyjątkowego. Wyjedź nową CX-80 do końca maja i odbierz rejs po Morzu Śródziemnym dla dwóch osób. Mazda CX-80. Twoje wakacje zaczynają się tutaj. Zapraszamy. Mazda Kazoku Luzar Kraków Wieliczka.
8: I po reklamie.
9: Agata Chluściak, zapraszam na Eskra News. Na południowym wschodzie Polski burze, ulewy i grad. IMGW wydał alerty pierwszego stopnia, o czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
10: Mieszkańcy Podkarpacia otrzymali alerty RCB. Ostrzeżenia przed burzami i ulewami obowiązują w pasie od Bielska Białej przez Rzeszów aż po Chełm.
11: Przez cały weekend lokalnie może spaść nawet do 40-70 mm deszczu.
10: Mówi rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek, dlatego hydrolodzy ostrzegają przed gwałtownym wzrostem poziomu rzek.
9: Pogodowe alerty obowiązują od 14 do 21. Wypadek na A18 w Lubuskiem na wysokości wsi Kowalice. Zderzyły się tam trzy auta. Jedna osoba jest ranna. Ruch został wstrzymany w kierunku granicy w Olszynie. Trwa ustalanie przyczyn wypadku, a utrudnienia mogą potrwać nawet kilka godzin. Skamieniałe zęby rekina sprzed nawet 40 milionów lat to odkryli naukowcy nad Morzem Kaspijskim w Kazachstanie, a wśród innych skarbów również żebro wieloryba czy liczne muszle mięczaków.
12: O pogodowych ostrzeżeniach było przed chwilą w newsach, więc ja postaram się o trochę słońca, a nawet dużo słońca. A co, na przykład takiego włoskiego? Italo Disco, The Colors, tak zaczynamy, a ja nazywam się Mati Fuczyło. 2:00 po 13:00, cześć! To teraz będzie już gorąco, uwaga! Spali.

0: to Britney Spears. 17 minut po godzinie 13 to Britney Spears i Oops, I Did It Again, a ja mam bardzo ważną wiadomość. Ostrzeżenie dla fanów piłki nożnej, upewnijcie się, że macie obok siebie chusteczki, bo uwaga, Robert Lewandowski przed chwilką wrzucił na swój Instagram filmik, w którym informuje, że odchodzi z FC Barcelony. Puszczę go wam w całości, żebyście posłuchali.
1: After 4 years, full of challenges.
0: Po 4 latach pełnych wyzwań i ciężkiej pracy czas iść dalej. Odchodzę z poczuciem, że misja dobiegła końca. 4 sezony, 3 mistrzostwa.
1: 4 seasons, 3 championships.
0: Nigdy nie zapomnę miłości, jaką darzą mnie kibice od pierwszych dni. Katalonia to moje miejsce na ziemi. Dziękuję wszystkim, których spotkałem na swojej drodze przez te 4 piękne lata. Szczególne podziękowania dla prezydenta Laporty za danie mi szansy na przeżycie najwspanialszego rozdziału w mojej karierze. Barca wróciła tam, gdzie jej miejsce.
1: Visca el Barça. Visca Catalunya.
0: Wow! Lewy, myślę, że każdy kibic się teraz

0: ze mną zgodzi, niezależnie od tego, co teraz, dokąd teraz, to tak po prostu dziękujemy. Radio
1: SK. Reklama.
2: To co, Angela? Idziemy na rower?
3: Ale mój stary już nie daje rady.
2: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
3: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
2: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
4: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.

0: będzie ostatnia reklama.
1: Dolar Łabo niskie ceny ma. W Leroy wałkujemy temat farb. Teraz biała farba do wnętrz Becker's Designer White w limitowanej ofercie już za 167 zł. 10 litrów z jednolitrową dolewką gratis. 167 zł za 11 litrów. Idealna na ściany i na sufity. A do tego przy zakupie farb za minimum 200 zł usługa malowania ściany 10% taniej. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
2: I po reklamie.

To Imagine Dragons i Demons w Radiu SK, 24 minuty do godziny 14. Przed chwilką, jak mogliście już usłyszeć w Radiu SK, Robert Lewandowski ogłosił, że po tym sezonie odejdzie z FC Barcelony. I muszę wam powiedzieć, że miałem ciarki, czytając te informacje. No wiecie, on w Barce spędził 4 lata, ale to ile już osiągnął w piłce nożnej ogólnie, jest nieprawdopodobne. Lewy jeszcze co prawda nie powiedział, co teraz,

0: Nie wiemy, czy wybrał klub, do którego wybierze się po tym sezonie, ale wiem za to, że w te 4 lata w Barcy zdobył tak: 3 mistrzostwa Hiszpanii, 3 superpuchary Hiszpanii, 1 puchar króla, strzelił 119 bramek, no i nie wiem, czy mam jeszcze tak wymieniać, a mógłbym. W każdym razie, gdziekolwiek Lewy się teraz wybierze, to obrońcy przeciwnych klubów już wypisują L4. I ja ich rozumiem.
1: Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
1: Autopromocja.
3: Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy, ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3, wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
2: Uwielbiam rysowanie.
3: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
4: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum dwa produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
5: I co, zapisałeś się już na studia?
6: Jeszcze nie. Szukam miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
5: Sprawdź Uniwersytet DSW Days. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem, a atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
6: Brzmi jak miejsce dla mnie.
7: Studia licencjackie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Days. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idays.pl/Kraków. Uniwersytet DSW Days. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
8: Twoja fura już nie hula.
9: W blachach jedna wielka dziura.
8: Autozłom, autozłom.
9: Olej puszcza, płyn gotuje.
8: Ty z zakułka rzucasz.
9: Autozłom, autozłom.
8: Gdy samochód twój nie może, autozłom tego Boże pomoże.
9: Kasacja pojazdów, skup aut wszystkich typów, złomu metali kolorowych oraz akumulatorów.
8: Transport gratis.
9: Sprzedaż części, wulkanizacja i serwis opon.
8: 18 444 93 01.
9: www.auto-zlom-tegoboże.pl.
10: Delikatesy Market Point. Ćwiartka z kurczaka 4,99 za kilogram z kartą stałego klienta. Ser Plastry 135 gramów Ryki 3,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Banan 3,99 za kilogram z kartą Market Point. Rzodkiewka 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Zapraszamy do nowo otwartych delikatesów Market Point na osiedlu Bohaterów Września 86 w Krakowie.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym cross i romet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
13: I po reklamie.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę kotek.

0: to Somber i jego Potential. I tak brzmi SK 5 minut przed 14. A jak brzmiała SK ostatniej nocy? Bardzo klubowo wróciła nasza kultowa edycja SK Live Remix. Gramy tam sety najlepszych DJ-ów świata. To m.in. Armin van Buuren czy Steve Aoki. I tak do trzeciej nad ranem, bez żadnego gadania. Jeżeli to jest dla was za mało, ta trzecia w nocy, to w darmowej aplikacji Radia SK znajdziecie też specjalne radio SK Live Remix. Tam można wybrać sobie właśnie tę opcję i słuchać klubowej muzy 24/7. I konkursy w tej aplikacji też są i znajdziecie je tylko tam.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
2: Masz Allegro Smart?

0: 10% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo.
1: Jak tak, to Allegro.
2: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Jaja ściółkowe Moja Kurka, rozmiar M, opakowanie 10 sztuk. 7,69 za opakowanie przy zakupie 3. Limit dzienny 3 opakowania na kartę. Oraz wszystkie parówki Berlinki. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie produkty Ariel. Drugi tańszy produkt również 70% taniej. Biedronka.
3: Twoja fura już nie hula.
4: W blachach jedna wielka dziura.
3: Auto złom, auto złom.
4: Olej puszcza, płyn gotuje.
3: Ty z zakułka rzucasz.
4: Auto złom, auto złom.
3: Gdy samochód twój nie może, auto złom tego Boże pomoże.
4: Kasacja pojazdów, skup aut wszystkich typów, złomu, metali kolorowych oraz akumulatorów.
3: Transport gratis.
4: Sprzedaż części, wulkanizacja i serwis opon.
3: 18 444 93 01.
4: www.auto-zlom-tego-boże.pl.
5: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki i 20% zniżki na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
6: Mamo, od razu wiedziałaś, kim chcesz być i co studiować?
7: Nie do końca, ale z czasem okazało się, że wybrałam dobrze.
6: Jeszcze nie wiem, kim chcę być, ale wiem, czego chcę się nauczyć.
7: To nawet lepszy początek.
8: Uniwersytet DSW Ideas wspiera rodziców uczniów przygotowujących się do matury. Odwiedź stronę ideas.pl/Kraków. Posłuchaj dostępnych materiałów i sprawdź, jak skutecznie wspierać swoje dziecko, pomagać mu w wyborze studiów oraz dbać o dobrą relację na tym ważnym etapie. Uniwersytet DSW Ideas.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Delikatesy Market Point. Ćwiartka z kurczaka 4,99 za kilogram z kartą stałego klienta. Ser Plastry 135 gramów ryki 3,99 za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Banan 3,99 za kilogram z kartą Market Point. Rzodkiewka 99 groszy za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Zapraszamy do nowo otwartych delikatesów Market Point na osiedlu Bohaterów Września 86 w Krakowie.
11: I po reklamie.
12: SK Małopolska. Na czasie.
13: Michał Rajduch, witajcie. Już dziś nocne zwiedzanie Muzeum Ziemi Sądeckiej. To w ramach Nocy Muzeów. Swoje drzwi otwiera oddział główny. Co roku Noc Muzeów cieszy się ogromnym zainteresowaniem sądeczan.
14: Jest jakaś taka siła i magiczna atmosfera tego wieczoru, że ludzie chętnie przychodzą. Do tego są dodatkowe warsztaty.
13: Mówiła Anna Florek z Muzeum. Noc Muzeów w Muzeum Ziemi Sądeckiej dziś do 22. A w środę kolejne spotkanie w Sądeckiej Bibliotece Publicznej. Licznej. Tym razem gościem będzie Marcin Wilk, autor książek non-fiction. Start o 17.
15: Agata Tuściak, zapraszam na SK News. Już wszystko jasne, Robert Lewandowski odchodzi z FC Barcelona. Lewy właśnie ogłosił swoją decyzję. Odchodzę z poczuciem, że misja została wykonana. 4 sezony, 3 mistrzostwa. A Robert Lewandowski piłkarzem Dumy Katalonii był od początku sezonu 2022-23. Statystyki Lewego są imponujące. W ciągu 4 lat zdobył 119 bramek w 191 oficjalnych występach. Drużyna z jego udziałem zdobyła 7 trofeów. Turyści porażeni piorunem na Giewoncie czują się dobrze. Profilaktycznie cała piątka spędziła noc w szpitalu.
16: Wędrowcy nie zostali bezpośrednio rażeni piorunem, ale odczuli jego siłę, bowiem w momencie uderzenia, schodząc ze szczytu Giewontu, trzymali się metalowych łańcuchów. Jeden z nich spadł kilka metrów i chwilowo stracił przytomność. Doznał przy tym niegroźnych stłuczeń głowy i nogi. Został przewieziony śmigłowcem do szpitala. Pozostała czwórka zeszła o własnych siłach, a potem samochodem TOPR trafiła na obserwację.
15: O czym informował Łukasz Bobek, 4 osoby opuściły szpital rano, 5 wyjdzie dziś do wieczora.
17: Ja wiem, że pogoda nie wszędzie jest dziś piękna, po ogłoszeniu Lewego jeszcze jakoś tak mokro na policzku mogło się zrobić, ale jestem tu od tego, żeby zrobiło się trochę milej. 4 miejsce wczorajszej gorącej 20 na start, Bibi Rexa, Faithless i New Religion. Dwie minuty po 14, Mati Fuczyło, cześć!

to Terry Swims i Mr. Know-It-All. 17 minut po 14 w sobotę w Esce. Słuchajcie, niedługo pozbędziemy się dowodów rejestracyjnych. W pewnym sensie. No chodzi o to, że już niedługo

0: Dowody rejestracyjne mają zostać wycofane, a konkretniej te w fizycznej formie, no czyli już od dłuższego czasu. Co prawda dowodu rejestracyjnego mieć przy sobie nie trzeba w aucie, ale rejestrując samochód cały czas taki dokument dostajemy i to ma się zmienić, no bo jeżeli nowe przepisy wejdą w życie, to zamiast tego dowód rejestracyjny będzie już tylko taki cyfrowy i policjanci wszystkie informacje znajdą w systemie. No i myślę, że to może być dobra wiadomość dla tych, którzy ostatni raz dowód rejestracyjny widzieli tak jak ja przy rejestrowaniu samochodu, a potem gdzieś zniknął. Ale gdzieś jest.
1: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
2: taniej masz. Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
3: A w tobie?
2: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
9: I to razem!
10: Przyjemnie spędzić czas.
9: Ale pachnie!
8: Spróbować czekolady.
10: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
9: O, wow!
8: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
11: Wszystko, czego dziś chcę.
12: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko łaciate, złoty 79 kupując 6. A polski pomidor malinowy, kilogram tylko 8,99.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
16: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
17: A Maćka w haśle nie ma.

0: To będzie ostatnia reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma.

0: Coldplay i We Pray, tak nazywa się ten hit. We Pray to już prawie jak Pray i Alicja Szemplińska. Ale teraz będzie o czymś innym.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Jasne, że tak jest, a skoro tak jest, to jak zawsze gramy wam najświeższe kawałki od waszych ulubionych artystów i teraz będzie coś naprawdę wyczekiwanego. Od ponad 10 lat, bo właśnie 10 lat temu zaczęły się prace nad tym kawałkiem. Powiem tak, Martin Garrix z jednej strony, z drugiej strony Ed Sheeran i kawałek, który nazywa się Repeat It. I myślę, że warto go posłuchać, bo faktycznie panowie zaczęli pracować nad nim 10 lat temu, teraz ostatnio wrócili do studia, aby dokończyć ten kawałek i wyszło z tego coś pięknego. Co ważne, Martin Garrix przedwczoraj miał 30 urodziny. No i ten kawałek ukazał się właśnie jako taki urodzinowy prezent od niego dla słuchaczy. No i dla was też, więc posłuchajmy razem. Radio SK. Martin Garrix, Ed Sheeran i Repeat It, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: Reklama.
1: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
2: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
3: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl. To się opłaca.
6: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym Cross i Roamet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
7: Dla drogich klientów tanie zakupy w sklepach PSS z POŁem Nowy Sącz. W promocji w sklepie numer 5
8: Nikpol Indyks Bobrownik 45,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 59,99 za kilogram. Hochland Serek Twarogowy Almette, wybrane rodzaje 150 gramów 5,39. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,99. Agrohurt Arbus Kostaryka 6,59 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 8,19.
7: PSS z POŁem. Razem na zakupy. Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym Real Time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
9: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości 12,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka świeży pstrąg tęczowy patroszony Marinero 2,69 za 100 gramów. Oraz filet z łososia atlantyckiego porcja rodzinna Marinero 4,99 za 100 gramów. Biedronka.
10: Boże, no, pałac bym nam znów odświeżył.
11: Ale tak po kosztach.
12: Masz to w Brico.
13: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Uwaga! Akumex, hurtowa i detaliczna sprzedaż akumulatorów zmienia adres. Teraz znajdziesz nas w Nowym Sączu przy ulicy Siemiradzkiego 26. To nowa lokalizacja, ta sama jakość i sprawdzona obsługa. Łatwy dojazd i pełna oferta na miejscu. Sprawdź na akumex.pl. Odwiedź nasze oddziały. Akumex Nowy Sącz, Siemiradzkiego 26 oraz Dojazdowa 14. Brzesko ulica Brzezowiecka 4. Gorlice Piecka 31. Akumex. Nie daj się rozładować.
16: I po reklamie.

0: Talk to You to Another E54 Ultra. Wyscy, 5 minut do godziny 15. A więc to Wesce, a z Eską możecie już niedługo odlecieć. Przed nami odlot, ściśle tajny. Kompletujemy cały czas ekipę, która razem z Jankesem, Kamą i Wiktorem poleci gdzieś. Wiecie kiedy, wiecie z kim, ale nie wiecie dokąd i tego dowiecie się już na lotnisku. Tak było na przykład wczoraj.
1: Czyli on, dobra, ciebie namówi na jeden odlot, a teraz ty starasz się odbić piłeczkę naszym odlotem.
2: I namówić jego, tak jest.
3: Bardzo dobrze. No to w takim razie zróbmy to. Michał! Zabieramy was na pokład samolotu.
1: Yeah!
2: Super! Super się czuję, no po prostu nie wierzę.
3: Emocje wielkie jak na paralotni.
2: Jezu!
0: No właśnie, to kto chce też przeżyć takie emocje jak na paralotni? Szczegóły i zgłoszenia znajdziecie w darmowej aplikacji Radia SK. Radio SK. Więc warto ją pobrać.
4: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5 produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Higiena Plus za 2439 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Taco Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na ebilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
3: Masz Modivo Club Gold?
4: Nie, a warto?
3: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
4: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
3: Modivo e-obuwie, TTC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze wpada na konto przez 12 miesięcy.
4: Brzmi super. No to jak dołączyć?
3: To proste. Aktywuj na Modivo.

0: kasia.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
1: Kto zwalcza ból? Kto?
2: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
3: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
4: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
5: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
4: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
5: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
6: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
7: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
6: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
7: A w środku?
6: Ogromny bagażnik, 604 litry.
7: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
6: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
8: Kia. Movement that inspires.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
11: I po reklamie.
12: Muzyką się żyje.
13: Kilkadziesiąt tysięcy gardeł na największym stadionie w Polsce rapowało o gorącej 20 Radia Eska. Za nami pierwszy z dwóch koncertów Maty na PGE Narodowym w Warszawie. Wczoraj raper zagrał największe hity w swojej dotychczasowej karierze. To m.in. 100 dni do matury, Pato Inteligencja, Schodki, Papuga czy Lorette de Mar. Nie zabrakło też Kiskam, w którym Mata nawija o Esce. Tak było, miałem okazję słyszeć to na żywo, ale słuchajcie, na koncercie Maty pojawiło się wielu gości, z którymi wykonał wspólne kawałki, to m.in. Roxy Węgiel, Maryla Rodowicz, Skolim czy Żabson. Na scenę wszedł też White 2115, który oficjalnie rozpoczął sezon wakacyjny, bo zagrał hity Kalifornia. Nagrania z wczorajszego koncertu znajdziecie na eskowym Instagramie, a dzisiaj Mata zagra na PGE Narodowym po raz drugi, ale tym razem z innym repertuarem. To będzie finał trasy koncertowej Mata 2040. Na tym koncercie raper zagra nowe kawałki z wydanego właśnie albumu. Nareszcie dotarli na szczyt gorącej dwudziestki. Nowy hymn męskiego grania podbił wasze serca, bo właśnie trafił na miejsce pierwsze listy hitów Radia Eska. Chodzi o kawałek Nareszcie, za którym stoi Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. Już niedługo ten hit będziemy mogli usłyszeć na żywo. Trasa męskiego grania rusza 26 czerwca. Pierwszy przystanek to Żywiec, potem Poznań, Gdańsk, Wrocław, Kraków i Warszawa. Na co jeszcze ciekawego w gorącej dwudziestce? Na miejsce drugie wskoczył hit, który przeżywa teraz drugą młodość. To Beauty and the Beat od Justina Biebera i Nicki Minaj. Ten kawałek ponownie stał się światowym hitem po występie Biebera na festiwalu Coachella. Na miejscu trzecim listy hitów Radia Eska umieściliście Taylor Swift i jej Elizabeth Taylor. Całe notowanie czeka na eska.pl. Głosujcie i słuchajcie listy w każdy piątek po 18. Jak zrobić sobie dobrą sobotę? Ja pomogę muzycznie, a wy możecie pomóc radami. Co sprawia, że sobota jest dobra? Dajcie znać głosówkami na eskowym Messengerze. Ja mam nagrody. No to co sprawia, że sobota jest spoko? A ja gram. Tate McRae, Just Keep Watching, Mati Fuczyło. Dzień dobry.

0: Katy Perry, Hot and Cold w Radiu SK, 17 minut po godzinie 15, ale teraz przeniesiemy się gdzieś. Gdzieś, gdzie wylądowała nasza eskowa ekipa. Kama i słuchaczki Radia SK wylądowały, no właśnie, gdzie? Połączmy się z nimi i dowiedzmy się tego właśnie od nich. Halo, halo, Kama!
1: No, jeżeli zastanawiasz się, gdzie jesteśmy, to aha, mam zagadkę muzyczną.
0: Dawaj.
1: Gdzie wylądowałyśmy? Po trzech nutkach, mianowicie tararararara.
0: Mm-hmm.
1: Watermelon Sugar, hi! Więc mówimy wam hi z Amsterdamu oczywiście, bo jesteśmy gotowe już na koncert Harry'ego Stylesa. Znaczy gotowe, jak podróż minęła?
2: Dobrze, spokojnie, tak.
1: One jeszcze nie wiedzą, co je dzisiaj czeka.
2: U nas bardzo dobrze.
3: Tak, no, dokładnie.
1: No to dobrze na pewno będzie, spokojnie na pewno nie będzie, więc oglądajcie nas dalej i sprawdzajcie tak naprawdę, co się u nas dzieje na naszym eskowym Instagramie, na naszych eskowych social mediach. No i to tyle. Dziękuję bardzo.
0: No to ja też dziękuję, Kama, w takim razie. Ja oczywiście będę wszystko sprawdzał, to co wrzucacie na Instagram Radia SK. Zresztą dziewczyny już widać na lotnisku, chociażby można lajkować. Ja idę lajkować w takim razie i oglądam i czekam na storki z samego koncertu. Jeżeli wy też chcecie się wybrać na któryś z koncertów, to wpadajcie na sk.pl i zgłaszajcie się, bo mamy takich koncertów i takich konkursów sporo. Radio SK. A u nas zaraz hit, który powrócił. Justin Bieber, Nicki Minaj i Beauty and the Beat.
4: Reklama.
5: Marian, a więcej się nie da?
6: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
8: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
9: Sherlock Holmes, James Moriarty.
8: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
10: Wyjdziemy stąd. Razem.
8: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
11: Masz już Modivo Club Gold?
12: Nie. A warto?
11: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
12: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
11: Modivo e-obuwie, ETTT, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
12: Brzmi super. No to jak dołączyć?
11: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
13: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz 2 farby lub środki do drewna, a trzeci najtańszy produkt masz w prezencie. A do tego za wydane 200 zł na farby ścienne, białe, kolorowe, gotowe czy z mieszalnika, usługa malowania ścian i sufitów 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy! Leroy Merlin. Z miłości do domu.
16: I po reklamie.

0: To Oskar Cenci, Nocoty w Esce, 21 minut do 16, a ja sprawdzam dziś, co sprawia, że sobota jest dobra. Fani piłki nożnej to pewnie jeszcze ocierają łzy po informacji o tym, że Lewy ogłosił odejście z Barcy po tym sezonie. No więc ja próbuję ocierać te łezki razem z wami i ze sobą w sumie też, bo mi też pociekła. Dzisiaj pytam o to, co sprawia, że sobota u was jest dobra i Łukasz napisał na eskowym Messengerze tak. Sobota jest spoko, bo z żoną robimy wspólny obiadek. Dzisiaj wjeżdża kurczaczek po chińsku w chrupiącej panierce z warstwami i ryżem curry. I wiecie co, Łukasz wymienił jeszcze kilka rzeczy, ale jako, że ja jestem teraz głodny i pewnie nie tylko ja, to oszczędzę to nam wszystkim. Ale Łukasz, ty ewidentnie masz dobrą sobotę i do tego smaczną. To dobrej i smacznej soboty wszystkim w takim razie.
1: Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
3: Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
1: Autopromocja.
4: Reklama.

0: przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Hot grill.
2: Grilla caliente.
3: Grilla calda.
4: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
5: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.

0: Great Brands.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
6: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
7: I co, zapisałeś się już na studia?
8: Jeszcze nie. Szukam miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
7: Sprawdź Uniwersytet DSW Days. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem. A atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
8: Brzmi jak miejsce dla mnie.
9: Studia licencjackie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Days. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ideis.pl/Kraków. Uniwersytet DSW Days. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Słyszysz to? To dźwięk twojego idealnego chillu. Oprawa ma znaczenie. Złap dobry vibe z marką Galicja. Szklanki, dzbanki i szkło, które robi mega wrażenie na stole. Galicja. Twój styl, twój klimat. Sprawdź na sklep galicja.pl.
12: I po reklamie.

0: Wczoraj ten hit wylądował na 15 miejscu gorącej dwudziestki. I to jako nowość. Bo to pierwszy raz, gdy Jazzy i Can't Deny It znalazło się w notowaniu. W każdy piątek o 18 gramy 20 największych hitów, na które głosujecie wy na sk.pl, a na pierwszym wczoraj nowy hymn męskiego grania. I ten właśnie kawałek zagram wam za chwilę, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosel wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
1: Reklama. Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
6: A co tam w Carrefourze?
7: Odlotowa okazja. Mega lekkie walizki Semiline z materiału odpornego na uszkodzenia w cenie od 79 zł. Skorzystaj. Oferta ważna do 16 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
8: Chcecie wygrywać więcej?
9: Tak!
8: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
9: Ale to kręci!
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia

0: Czynnościowe Jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
1: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
0: Debutir Forte. Mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
1: Debutir Forte. Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni, 1599 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: To będzie ostatnia reklama. Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolny Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
5: I po reklamie.
6: SK Małopolska. Na czasie.
7: Michał Rejduch, witajcie. Przed nami turniej rodzin. Imprezę organizuje Pałac Młodzieży z Nowego Sącza i w tym roku w klimacie Dzikiego Zachodu.
8: Więcej będzie w tym roku konkurencji sprawnościowych. Będą nawiązywać do gorączki złota, skoro taki jest tytuł, czyli będziemy szukać złota.
7: Mówiła Lucyna Urbańska z Pałacu. Impreza już dziś w Parku Strzeleckim. I przypominam też o zapisach do biegu Run for a Smile, który odbędzie się w Nowym Sączu 30 maja. To coroczna impreza wykład i studentów WSB NLU. Szczegóły znajdziecie na stronie uczelni.
9: Muzyką się żyje.
10: Już dzisiaj wieczorem wielki finał Eurowizji. Wystąpi w nim nasza reprezentantka Alicja Szemplińska, która wykona piosenkę Pray. Wiadomo, że pojawi się na scenie jako 18. W ostatnich dniach o zachowaniu naszej artystki jest bardzo głośno w mediach w różnych krajach. To po tym, jak Alicja odmówiła pozdrowień dla fanów z Izraela. Występ tego kraju od samego początku budzi kontrowersje. 5 państw zrezygnowało z udziału w konkursie w reakcji na działania Izraela w Strefie Gazy. A wracając do finału Eurowizji, wczoraj nasza reprezentantka wzięła udział w próbie jurorskiej. Od tego może zależeć końcowy wynik. Głosy w finale dzielą się 50 na 50, czyli połowa pochodzi od jurorów ze wszystkich krajów, które uczestniczą w konkursie, a połowa od widzów. Początek rywalizacji dziś o godzinie 21. Więcej o finale piszemy na sk.pl. Czegoś takiego jeszcze nie było. FIFA zapowiada wielkie muzyczne show w czasie finału piłkarskich Mistrzostw Świata. W przerwie finału Mundialu mają pojawić się koncerty gwiazd, to ma przypominać halftime show z finału Ligi Futbolu Amerykańskiego. Poznaliśmy już artystów. Na scenie pojawi się Madonna, koreański zespół BTS, a także Shakira, która jest autorką hymnu tegorocznego mundialu. Reżyserem tego widowiska będzie Chris Martin z zespołu Coldplay. Dochód z koncertu trafi na cele charytatywne, wesprze edukacyjną fundację FIFA. Ze względu na koncert, regulaminowa przerwa w finale mundialu ma zostać wydłużona. Nie wiem, jak u was dzisiaj z pogodą. Mnie obudził dźwięk deszczu i sprawił, że budzić się to akurat trochę mi się odechciało. No bo jakoś tak od razu sennie się robi, prawda? Ale niezależnie od tego, czy wy dzisiaj śpiący, czy w biegu, czy dwa w jednym, to gram wszystkim. Avicii, Waiting for Love. Już prawie 2 minuty po 16:00. Ja to Mati Fuczyłam. Cześć!

jak ona pięknie śpiewa. To Adele, Rolling in the Deep, w SC 18 minut po 16. Słuchajcie, nasza eskowa ekipa jest dzisiaj w Amsterdamie na koncercie.

0: Harry'ego Stylesa. Oglądajcie relacje na Instagramie, bo to w ramach konkursu, który się odbył. I właśnie u nas można było zgarnąć wyjazd do Amsterdamu na koncert. Ale dzisiaj piękne rzeczy szykują się także w Wiedniu. Tam finał Eurowizji, a w finale Alicja Szemplińska. Nasza reprezentantka zaśpiewa swój utwór Pray. Wiadomo, że jest 18 w kolejce. A w całym finale weźmie udział 25 krajów. Nie wiem jak wy, ja czekam, ale przy okazji tego finału w internecie pojawiły się też artykuły. Ile artyści zarabiają za udział w finale Eurowizji? Ja mam odpowiedź. Wynagrodzenie za taki występ to 0 zł. Ale nagrodą samą w sobie jest występ, a za nagrodę pierwsze miejsce trzymamy dzisiaj kciuki.
1: Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy...
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Masz Modivo Club Gold?
8: Nie. A warto?
7: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
8: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
7: Modivo e-obuwie, ETTT, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
8: Brzmi super. No to jak dołączyć?
7: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
9: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
10: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
9: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
11: Ten zabójca nie popełnia błędów.
9: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
12: A cappuccino też za 7?
13: Też.
12: A flat white?
13: Też.
12: A...
13: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
3: I po reklamie. SK.

0: Lana Del Rey, Summertime Sadness, czyli letni smutek. Ale u nas tego lata to trochę tak jeszcze nie widać, prawda? Jako że mnie też tęskno jest już za słońcem i ciepełkiem, to postanowiłem sprawdzić, jak zapowiadają się kolejne dni w Polsce i jak... A ten weekend no już lepszy niestety nie będzie. Tam, gdzie był deszcz, też jutro może się pojawić. Ale co potem? Co potem? To jest najważniejsze pytanie. A podobno w przyszłym tygodniu w sporej części Polski będzie cieplej i więcej słońca. No i nie można było tak obrazu? Za chwilę Alessa i Ned Smith, I Like It.
1: Autopromocja.
2: Legenda.
3: Powróciła w Radiu SK. W każdy piątek od 20. Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
4: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
5: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
3: SK Mix już w piątek po 20:00 i przez cały czas w naszej eskowej apce.
1: Autopromocja.
6: Reklama. Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: Marian, a więcej się nie da?
8: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
10: Twoja fura już nie hula.
11: W blachach jedna wielka dziura.
10: Autozłom,
11: autozłom. Olej puszcza, płyn gotuje.
10: Ty z zakułka rzucasz.
11: Autozłom, autozłom.
10: Gdy samochód twój nie może, autozłom tęgo Boże pomoże.
11: Kasacja pojazdów, skup aut wszystkich typów, złomu metali kolorowych oraz akumulatorów.
10: Transport gratis.
11: Sprzedaż części, wulkanizacja i serwis opon.
10: 18 444 93 01.
11: www.auto-zlom-tegoboże.pl.
12: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
1: To będzie ostatnia reklama.
13: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.
14: I po reklamie.

0: Ten hit zadebiutował wczoraj w gorącej 20. Bauzaj Magnetic. 7 minut do 17. Ja zadałem wam dziś pytanie, co sprawia, że sobota jest dobra i czy u was dziś taka jest. Przemek napisał, że on nadrobił dzisiaj sporo, jeżeli chodzi o remont w jego mieszkaniu. No i no tak, tak, tak. Nie od dziś wiadomo, że najlepszy dzień na pracę to dzień wolny. Radio
1: SK. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Słyszysz to? To dźwięk twojego idealnego chillu. Oprawa ma znaczenie. Złap dobry vibe z marką Galicja. Szklanki, dzbanki i szkło, które robi mega wrażenie na stole. Galicja. Twój styl, twój klimat. Sprawdź na sklepgalicja.pl.
2: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
3: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
5: A właśnie, że pasuje.
6: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
7: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
8: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
9: Na Uniwersytecie DSW Idees wierzymy, że ciekawość jest początkiem wszystkiego, a pytania bywają ważniejsze niż odpowiedzi. Od 25 lat jesteśmy blisko ludzi i ich potrzeb, dawniej jako Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie. Teraz zaczynamy nowy rozdział naszej historii jako Uniwersytet DSW Idees. Miejsce, w którym dobry program studiów jest tak samo ważny jak relacje.
10: Poznaj nas na idees.pl. Uniwersytet DSW Idees. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
13: I po reklamie.
14: Muzyką się żyje.
15: Eska zabiera słuchaczy na koncert Harry'ego Stylesa. Już dzisiaj były wokalista zespołu One Direction zagra w Amsterdamie. Na miejscu będą nasi słuchacze, którzy zgarnęli best zaproszenia na ten koncert. Harry jest teraz w światowej trasie koncertowej. Zagra w sumie ponad 50 koncertów. Najwięcej w Nowym Jorku, bo aż, uwaga, 30.

którzy zgarnęli Best zaproszenie na ten koncert. Harry jest teraz w światowej trasie koncertowej. Zagra w sumie ponad 50 koncertów, najwięcej w Nowym Jorku, bo aż, uwaga, 30.

30 urodziny sobie i swoim fanom wydał wspólny numer z Edem Sheeranem. Panowie nagrali wspólny singiel Repeat It. Jak zdradził Martin Garrix, zaczęliśmy pracę nad tym numerem 12 lat temu i przez długi czas naprawdę myślałem, że nigdy nie zostanie oficjalnie wydany. Na szczęście został wydany i mamy go dla Was w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SC. Martin Garrix to znany na całym świecie DJ i producent, który zasłynął m.in. hitem Animals. Tego artystę już niedługo zobaczymy w Polsce, bo 3 lipca zagra na Openerze. No i właśnie, sobota się zaczyna. Kto kiedy zagra, to już wiemy, to znaczy zaczyna. Rozkręca! 17 dokładnie teraz minęła, a my lecimy z kolejnymi hitami. Tame Impala, Jenny, Dracula, będzie też Ed Sheeran, ten wspomniany Shape of You. To nieźle zacząłem sobotę o 17. Matti Fuczyło, cześć!

0: Taylor Swift.
1: I Elizabeth Taylor Fest. 16 minut już po 17. Sportowy świat i nie tylko taki świat żyje dzisiaj tym, że Robert Lewandowski ogłosił, że odchodzi z FC Barcelony, a więc przed nim nowa przygoda. Po 4 latach w stolicy Katalonii czas na coś nowego. Nie wiemy jeszcze, dokąd wybierze się Lewy. Wiemy za to, że w Barce przez te 4 lata osiągnął bardzo dużo i z tej okazji znalazłem takie stare nagranie, które podsumowuje któryś z meczów jeszcze długo, długo przed Barcą i trochę pokazuje, jakim piłkarskim romantykiem jest Lewy.
2: Pogoda była piękna, 23 stopnie, słońce świeciło, raziło trochę w oczy, ale co z tego, jak wszyscy kibice mieli to słońce przed sobą, mogli się opalić, mogli zobaczyć dobre widowisko i na końcu cieszyć się tym zwycięstwem. Czy to nie jest piękne? Dziękuję.
1: No jasne, że to jest piękne, Lewy.
3: Reklama.
4: Boże, no, pałac bym nam znów odświeżył. Ale tak po kosztach.
5: Masz to w Brico.
6: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
7: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
8: Uwielbiam rysowanie.
9: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
10: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
11: Taco Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na ebilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
14: I po reklamie.

tym, kogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żal.

0: Guru Josh Project Infinity 2008. A to jest SK. 26 minut do 18, a teraz będzie o tym, gdzie warto się wybrać na wakacje, albo, a może trochę inaczej, gdzie znajdziemy dużo zieleni. Chodzi o zestawienie, które przygotował magazyn Time Out. Oni szukali miast na świecie, w których nie ma tak dużo betonozy, czyli miejsc, w których mieszkańcy i turyści mają dobry dostęp do parków, lasów i tak dalej. O to chodziło, aby to znaleźć. I na pierwszym miejscu znalazło się brytyjskie Bath, na drugim amerykańskie Chicago, w którym jest 600 parków, na trzecim kanadyjski Montreal, a polski akcent też jest i całkiem wysoko. Kraków znalazł się na 14 miejscu tej światowej listy. Zresztą Kraków ostatnio znalazł się też w najlepszej dziesiątce miejscowości z najpiękniejszymi starymi miastami na świecie. Czy to oznacza, że teraz turystów będzie tam jeszcze więcej? Radio SK. Być może, ale gratulujemy. Fuka i Vito Bambino, zabiorę cię tam, to już za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
1: Autopromocja.
4: Reklama. Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Dla drogich klientów tanie zakupy w sklepach PSS Społem Nowy Sącz. W promocji w sklepie numer 5
6: Nikpol Indyks Bobrownik 45,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 59,99 za kilogram. Hochland Serek Twarogowy Almette, wybrane rodzaje 150 gramów 5,39. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,99. Agrohurt Arbus Kostaryka 6,59 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 8,19.
5: PSS z Połem. Razem na zakupy.
7: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
8: Szukasz innowacyjnej uczelni, która otwiera drzwi do kariery? Studiuj stacjonarnie w Nowym Sączu w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz psychologię, zarządzanie, informatykę lub prawo. WSB NLU. Studiuj nowocześnie, praktycznie i blisko domu. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
11: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
10: Jest 7 miejsc.
11: I rower, i mój kocyk. No i buba.
12: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
13: I po reklamie.

0: Thomas Gray i Rumors w Radiu SK 5 minut przed godziną 18, a mikrofon naprzeciwko mnie przejął Paweł Bogaj.
1: Dobry wieczór, już chyba można powiedzieć, za chwilę 18.
0: O, zabrzmiałeś tak, jakbyś teraz bardzo poważnym był dziennikarzem, który zapowie teraz coś bardzo poważnego.
1: Coś poważnego. Będzie o tym, że Robert już skończył karierę, ale to już wszyscy wiedzą.
0: Ajajaj.
1: Ja sprawdzę, jakie ma oferty.
0: O!
1: Tak, bo już są oferty.
0: Tak? I dużo pieniędzy?
1: Powiem później.
0: A, dobrze. No to trzeba zostać w takim razie w imprezce z Pawłem, bo szykują się tutaj piękne rzeczy, a ja widzę playlistę. Widziałem tę playlistę. Ładne rzeczy przygotowałeś, panie Pawle.
1: A co się będę?
0: A co? No to zostańcie w takim razie z Pawłem, żeby to wszystko sprawdzić. A ja to Mati Fuczyło. Dzięki, do usłyszenia. Radio
2: SK. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Reklama.
1: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
2: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
1: Jest 7 miejsc.
2: I rower, i mój kocyk. No i...

0: podoba? Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
1: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
2: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
3: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
2: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
4: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
5: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
6: ZUS, podatki, czynsz, konto.
7: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
6: Ty nie?
7: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
6: Płacą ci? Dużo?
7: 4000 się uzbierało.
6: No żartujesz.
8: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
9: Hot grill.
10: Parilla caliente.
11: Grilla calda.
12: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
13: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Słyszysz to? To dźwięk twojego idealnego chillu. Oprawa ma znaczenie. Złap dobry vibe z marką Galicja. Szklanki, dzbanki i szkło, które robi mega wrażenie na stole. Galicja. Twój styl, twój klimat. Sprawdź na sklepgalicja.pl.
16: I po reklamie.
17: SK Małopolska. Na czasie.
18: Michał Rajduch, witajcie. Muzeum Ziemi Sądeckiej można będzie zwiedzić po zmroku. Dziś kolejna edycja Nocy Muzeów. Zaprasza do siebie gmach główny, gdzie czeka kuratorskie oprowadzanie po wystawie ślady, no i ciekawe warsztaty. Noc Muzeów potrwa od 18 do 22. Orkiestry Dente znowu zagrają w Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu. Od 26 do 28 czerwca zaplanowano finał festiwalu Echo Trombity. Patronujemy tej imprezie. A jeżeli chcecie wybrać się do parku rozrywki Zatorland, to mamy wejściówki. Piszcie na malopolska@sk.pl.
19: Muzyka się żyje.
20: Już dzisiaj wieczorem mocno trzymamy kciuki za Alicję Szemplińską. Artystka wystąpi w wielkim finale Eurowizji. Będzie nas reprezentowała z hitem Pray. I jak zdradziła w rozmowie z Eską, ta piosenka bardzo do niej pasuje.
21: Myślę, że jeżeli ja miałabym być jakąkolwiek piosenką, to byłabym właśnie utworem Pray. Bo jest to połączenie wszystkich gatunków muzycznych, które kocham. Po prostu.
20: Finał Eurowizji startuje o godzinie 21. Alicja pojawi się na scenie jako 18. No a bukmacherzy nie dają jej niestety zbyt dużych szans na wygraną. Faworytem do zwycięstwa w tym roku jest Finlandia. Wysokie notowania ma też Australia, Izrael i Grecja. Polska jest pod koniec stawki, ale historia Eurowizji pokazuje, że notowania nie zawsze się sprawdzają, zwłaszcza, że po półfinale Alicja Szemplińska zbiera bardzo dobre opinie za granicą. No a wszystkie najważniejsze informacje o Eurowizji zbieramy dla Was na sk.pl, no i tam Was odsyłam. Gwiazda prosto z Jamajki za kilka dni w Polsce. Sean Paul wystąpi w Warszawie. 20 maja na Torwarze będziemy mogli usłyszeć takie hity jak Get Busy, No Lie czy Get to Love Ya. Sean Paul to doceniony nagrodą Grammy mistrz dancehallu, który od ponad dwóch dekad rozgrzewa nas swoimi hitami i tegoroczny koncert w Polsce ma być oparty właśnie na nich. Na koncert zaprasza Radio SK, a sezon na studenckie imprezy w pełni. W całym kraju wystartowały juwenalia, ale jest też dobra informacja, nie trzeba być studentem, żeby się tam bawić. Są takie juwenalia, które przerodziły się w wielkie festiwale muzyczne, to Kordowiada w Olsztynie. Olsztynie. Przed nami już, uwaga, 65. odsłona tego wydarzenia. Line-up jest pełen gwiazd. 28 maja nad Jeziorem Kortowskim wystąpią m.in. bracia Kacperczyk, Young Iggy, Wilki czy Afromental. 29 maja na scenie pojawi się Tymek, ale też Jan Rapowanie, Problem czy legendarna grupa Various Monks z Kasią Stankiewicz. No a ostatniego dnia imprezy, czyli 30 maja, wystąpią Kizo, Kuban, Żabson, Michał Szczygieł oraz, uwaga, królowa polskiej sceny, czyli Maryla Rodowicz, która wczoraj wystąpiła z Matą na PGE Narodowym. Artystów na Kordowiadzie będzie znacznie więcej, no a wszystkie szczegóły znajdziecie w sieci. Radio SK, uwaga, też jedzie z wami do Olsztyna w przyszły weekend. Warto nas słuchać, no bo będziemy mieli dla was bardzo dużo zaproszeń na tą właśnie imprezę. Festiwalowe lato właśnie zaczyna się w SC. Impreska. Dobry wieczór. Już można oficjalnie powiedzieć 18 na zegarach. Zaczynamy więc sobotnie imprezkowanie. Dzisiaj zagram wam kilka nowości, m.in. nowy hymn Mistrzostw Świata. Prosto od Shakiry, Paweł Bogaj. Witam i zapraszam. To jest właśnie sobotnia imprezka.

Save Your Tears w Radiu SK, to oczywiście The Weeknd. Nie mylić z Weekend, no bo The Weeknd się skończył, ale Weekend cały czas trwa, tak naprawdę dopiero się zaczyna. Mamy sobotnią imprezkę. Ja pozdrawiam też panią, która przed chwilą się nagrała, że wraca z działki z dziećmi i pozdrawia nas z samochodu. My również pozdrawiamy gorąco takich działkowców, którzy dopiero wracają po ciężkim dniu ciężkiej pracy. Jak chcielibyście coś przekazać, proszę bardzo, Messenger Radia SK, ewentualnie 664-402-302, tam też odbieram wasze telefony. Sprawdziłem, kto dzisiaj świętuje, no i brawa, uwaga, uwaga, uwaga dla strażników granicznych. Oczywiście dziękujemy za waszą pracę, moi drodzy, uwielbiamy was. Wszystkiego dobrego, ale uwaga, jest też Dzień Wolnej Kultury. No i tak się zastanawiałem, jak można taki Dzień Wolnej Kultury świętować. No i chyba wiem, po prostu odpalacie jakiś serial i zmniejszacie tempo odtwarzania o połowę. Wtedy Dzień Wolnej Kultury będzie zaliczony na szóstkę. Ewentualnie można też słuchać kulturalnych hitów w Radiu SK.

Ja wczoraj miałem okazję pojawić się na tym wydarzeniu. Muszę powiedzieć, było wspaniale, bardzo mi się podobało, było mnóstwo ludzi. Był też fajny moment, kiedy to kamera pokazywała całujących się ludzi, czyli takie typowe kiss cam, znane z amerykańskich meczów. No i w pewnym momencie operator pokazał siedzących na VIP loży na kanapie Quebona Fide, a także Okiego. Panowie się nie całowali, tak mi się wydaje, ale się przytulili i tak sobie myślę, że dobrze, że nie skończyło się tak jak u Coldplayów. Radio SK. No bo wiecie, później te rozwody, to wszystko takie drogie. Idź pan z tym.

0: 32 minuty po godzinie 18. To jest oczywiście sobotnia imprezka w Radiu SK. To był Gips i jego kawałek Win. A teraz nasza słuchaczka i jej pozdrowienia. Proszę bardzo, tym razem Klaudia z Messengera.
1: Proszę o pozdrowienia dla mojego kochanego męża Piotra oraz córeczki Michalinki, którzy swoją wyczekiwaną wolną sobotę, zamiast jeździć na rowerze czy łowić ryby, spędzili ze mną w ogródku na przygotowania nowego kącika na kwiaty. Bardzo was kocham.
0: O, słodko. Ale moja droga, twój mąż nie wie, na co się pisze. Przecież ten kącik kwiatowy to ktoś będzie musiał podlewać. Radio SK. Ciężkimi konewkami.
2: Autopromocja.
3: Legenda.
4: Powróciła. W Radiu SK. W każdy piątek od 20. SK Live Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
5: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
6: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
4: SK Live Remix już w piątek po 20:00. I przez cały czas w naszej eskowej apce.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
7: Twoja fura już nie hula.
8: W blachach jedna wielka dziura.
7: Autozłom, autozłom.
8: Olej puszcza, płyn gotuje.
7: Ty z zakułka rzucasz.
8: Autozłom, autozłom.
7: Gdy samochód twój nie może, autozłom tęgo Boże pomoże.
8: Kasacja pojazdów, skup aut wszystkich typów, złomu metali kolorowych oraz akumulatorów.
7: Transport gratis.
8: Sprzedaż części, wulkanizacja i serwis opon.
7: 18 444 93 01.
8: www.auto-zlom-tegoboże.pl.
9: W muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
10: I to razem
11: przyjemnie spędzić czas.
10: Ale pachnie.
9: Spróbować czekolady.
11: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
10: O, wow!
9: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
12: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo.
13: Jak tak, to Allegro.
14: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie.

0: najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
4: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
3: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
4: A w środku?
3: Ogromny bagażnik, 604 litry.
4: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
3: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
5: Kia. Movement that inspires.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Mamo, od razu wiedziałaś, kim chcesz być i co studiować?
8: Nie do końca, ale z czasem okazało się, że wybrałam dobrze.
7: Jeszcze nie wiem, kim chcę być, ale wiem, czego chcę się nauczyć.
8: To nawet lepszy początek.
9: Uniwersytet DSW Idees wspiera rodziców uczniów przygotowujących się do matury. Odwiedź stronę idees.pl/Kraków. Posłuchaj dostępnych materiałów i sprawdź, jak skutecznie wspierać swoje dziecko, pomagać mu w wyborze studiów oraz dbać o dobrą relację na tym ważnym etapie. Uniwersytet DSW Idees.
10: I po reklamie.
11: Esko.

Vibe'n. 12 minut zostało nam do godziny 19, a ten numer brzmi trochę jak weekendowy wyjazd za granicę. I zrobcie głośniej, ja przypominam, SK organizuje właśnie taki wyjazd. Już 29 maja zabieramy słuchaczy na odlot ściśle tajny. I uwaga, nikt nie zna lokalizacji oprócz naszego kapitana.

0: za granicę i zróbcie głośniej. Ja przypominam, SK organizuje właśnie taki wyjazd. Już 29 maja zabieramy słuchaczy na odlot ściśle tajny. I uwaga, nikt nie zna lokalizacji oprócz naszego kapitana.
1: Małego, wielkiego człowieka.
0: No i tyle, tyle wiemy. Ciekaw jestem, czy ktoś z was już wie. Możecie dawać na Messengerze swoje myśli. Co tam wam przyszło do głowy? Zgłaszajcie się już teraz na odlot ściśle tajny tylko i wyłącznie przez aplikację Radia SK. Pobierajcie ją na swoje smartfony i dajcie sobie szansę polecieć na odlot ściśle tajny.
2: Ruszaj z nami w nieznane. Odlot ściśle.

krakowski lore. Proszę zapamiętać, wszystko jedno, wszystko źle, bo to może być hit lata. Proszę zapamiętać moje słowa. Smutne informacje teraz. Robert Lewandowski, tak jak już pewnie wiecie, ogłosił, że odchodzi z FC Barcelony. Podobno doczytałem się, że saudyjski Al Hilal oferuje Lewandowskiemu aż 90 milionów euro za jeden sezon. Poważnie. Tak sobie myślę, że za takie pieniądze można już tankować bez patrzenia na dystrybutora.

0: Reklama.
1: Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
2: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
3: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
2: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
4: Ten zabójca nie popełnia błędów.
2: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
1: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
6: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
7: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
8: A właśnie, że pasuje.
9: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
10: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
11: Chcecie wygrywać więcej?
12: Tak!
11: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
12: Ale to kręci!
11: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
15: I po reklamie.
16: Muzyką się żyje.
17: Mata łączy siły z Fryderykiem Chopinem. Raper ostatniej nocy zrobił fanom niespodziankę i wydał nowy album Mata 2040. To potrójna płyta, która składa się z 33 kawałków. Pierwszym utworem na tej płycie jest prolog z udziałem Fryderyka Chopina. Mata wykorzystał w nim fragment etiudy rewolucyjnej, a na krążku można też znaleźć duet rapera z królową polskiej sceny, czyli Marylą Rodowicz. Pojawiły się też kawałki Lorette de Mar czy Nienawidzę być w klubie, które doskonale znacie z Eski. Wczoraj, przypomnijmy, Mata zagrał pierwszy z dwóch koncertów na PGE Narodowym w Warszawie. Wykorzystał największe hity w swojej karierze, a na tej imprezie bawili się słuchacze Radia Eska, którzy zgarnęli od nas bilety. Na scenie nie zabrakło gości, to m.in. właśnie Maryla Rodowicz, Roxy Węgiel, Skolim czy White 2115. Zaglądajcie na Instagrama Eski, tam mamy naprawdę sporo nagrań z tego wydarzenia. No a dzisiaj wieczorem drugi koncert młodego Matczaka na Narodowym. To zakończenie halowej trasy koncertowej. Start już za godzinę. Dawno nie czułem takiego zachwytu nad występem Polki na Eurowizji. Tak występ Alicji Szemplińskiej w półfinale konkursu skomentował Dawid Kwiatkowski. Artysta przyznał w rozmowie z Radiem Eska, że to wykonanie zrobiło na nim naprawdę spore wrażenie.
18: No pięknie, no nie, no po prostu wokalnie zjedliśmy wszystkich, moim zdaniem, w tym półfinale, w sensie my, Alicja zjadła. Piękna choreografia, wspaniały jeden prosty rekwizyt, ale jak dobrze wykorzystany. Super, Boże, naprawdę Polska, wow. Dawno nie czułem takiego zachwytu nad występem Polski. Ja nie mówię, że poprzednie były złe, ale ten wyjątkowo mi się podobał.
17: Początek finału tegorocznej Eurowizji startuje o 21 w Wiedniu. Alicja Szemplińska pojawi się na scenie jako 18, a w zeszłym roku nasz kraj, przypomnijmy, na konkursie reprezentowała Justyna Steczkowska, która zajęła 14 miejsce.
19: Imprezka.
20: Imprezka.
19: Imprezka.
20: Imprezka.
17: Zaczynamy 19, to jest sobotnia imprezka. Za chwilę, uwaga, klubowa nowość od Jamesa Hype'a, będzie śpiewane o hormonie szczęścia, czyli serotoninie. Jedno jest pewne, w Esce naprawdę będzie fajnie i przyjemnie. Paweł Bogaj, zapraszam. Ale zaczynamy z Aleksem Warrenem.

0: nigdy nie dam znać.
1: Czy ja już mówiłem kiedyś publicznie, że ja się kochałem w Stanach? No, a później ona wyszła za mąż.
2: Zaczynają się w Esce.
1: Oczywiście, że wszystkie hity zaczynają się w Esce. Pozdrawiam Stanach, Zuzę. A

0: kochałem w Stanach, no a później ona wyszła za mąż.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Oczywiście, że wszystkie hity zaczynają się w Esce. Pozdrawiam Stanach, Zuzę. A

0: Pozdrawiam wszystkich tych, którzy wracają z komunii objedzonych. Teraz tylko leżeć i słuchać hitów z Radia SK. Pozdrawiam.
1: Pozdrawiam gorąco. To oczywiście Britney Spears i Womanizer. To jest hit od Britney z 2008 roku. W wolnym tłumaczeniu to oznacza kobieciarza. No i bardzo dobrze się składa. Takim kobieciarzem na pewno jest Harry Styles. Nasze słuchaczki pojechały razem z Kamą na koncert właśnie Harry'ego do Amsterdamu. Będziemy się z nimi łączyć, będziemy sprawdzać, co tam się dzieje w Amsterdamie na arenie. Możecie to też oglądać na naszym eskowym Instagramie. Zapraszam gorąco, zerkajcie, jak się Kama bawi. A Kama potrafi się bawić tak samo jak Bledka. No, proszę bardzo, już teraz gramy to wesele.

0: Sombr, 31 minut po godzinie 19. Bawimy się, to oczywiście sobotnia imprezka. A jak sobota, to urodziny i ja sobie zerkam, kto dzisiaj z tych znanych osób ma urodziny. I proszę bardzo, były prezydent, czyli Andrzej Duda dzisiaj świętuje. Tak. I ja tylko powiem, że jeśli pamiętacie o waszych znajomych, waszej rodzinie, mama, tata, dziecko, pies, a nawet szef, jeśli ktoś z nich obchodzi urodziny i wy o tym pamiętacie, zgłaszajcie ich już teraz na sk.pl w zakładce SK Budzi w Urodziny, bo uwaga, od poniedziałku rozdajemy wam w prezencie bilety do parku rozrywki. No i tutaj rada, panie prezydencie, jak dzisiaj goście będą pana namawiali na drugą nóżkę, no to proszę pamiętać...
1: Musisz być twardy.
0: I proszę odmawiać.
2: Autopromocja.
3: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
4: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
2: Tylko w Radiu SK.
4: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
2: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
7: A w tobie?
6: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
5: I po reklamie.

Ride Alton i Macklemore w Radio SK. Proszę zrobić głośniej. Macklemore kiedyś powiesił w swoim studiu nagraniowym nagą podobiznę Justina Biebera i później stwierdził w wywiadzie, że to jest inwestycja. No i mam właśnie newsa zza oceanu, właśnie o panu Justinie. Justin Bieber od lat jest ulubieńcem paparazzi, oni robią, chodzą, robią zdjęcia. Co róż dostarcza tym fotoreporterom nowych tematów. No i tym razem jest zdjęcie, jak chodził po restauracji, proszę sobie to wyobrazić, z tabletem na głowie. No i fani są zaniepokojeni. Ja słyszałem, że coś takiego się leczy tabletami właśnie.

Proszę sobie to wyobrazić, z tabletem na głowie. No i fani są zaniepokojeni. Ja słyszałem, że coś takiego się leczy tabletami właśnie.

bardzo przyjemni, bardzo przyjemny duet. Kuba i Kuba, stygnie lato w Radiu SK, 5 minut zostało nam do godziny 20. Ja dostałem też informację od Olgi, która stoi teraz pośrodku niczego, jak napisała: czeka, aż mąż zmieni oponę. Napisała, że czuje się niepotrzebna, a chciała pomóc i pierwszy raz w życiu zmienić oponę. Moja droga, nie czuj się niepotrzebna, zaraz się ściemni, no ktoś musi trzymać latarkę.

0: warsztaty.
1: Mówiła Anna Florek z muzeum. Noc muzeów w Muzeum Ziemi Sądeckiej dziś do 22. A w środę kolejne spotkanie w Sądeckiej Bibliotece Publicznej. Tym razem gościem będzie Marcin Wilk, autor książek non-fiction. Start o 17.
2: Muzyką się żyje.
3: Mata po raz drugi przejmuje Stadion Narodowy w Warszawie. Za pół godziny startuje drugi koncert tego rapera na największej arenie w Polsce. Wczoraj zagrał swoje największe hity w karierze, a dzisiaj czas na finał trasy koncertowej Mata 2040, no i materiał z nowej, wydanej dzisiaj płyty. Co się działo na wczorajszym koncercie, no to możecie sprawdzić na Instagramie Radia SK. Tam zobaczycie m.in. jak Mata i dziesiątki tysięcy gardeł na Narodowym rapuje o gorącej dwudziestce. Poważnie, Mata wspomniał o SC w hicie Kiskam, no a brzmiało to mniej więcej w ten sposób. Na koncercie Maty na PG Narodowym pojawiły się też Maryla Rodowicz i Roxy Węgiel. No a tymczasem stadion w Trójmieście przyjmuje również wielka rapowa gwiazda. Na Ergo Arenie zagra Taco Hemingway, który jest w trasie koncertowej. Zainteresowanie podobno było ogromne. 130 tysięcy wejściówek na trasę wyprzedało się w zaledwie 5 godzin. No a w przyszłym tygodniu Taco Hemingway przeniesie się do Warszawy. W piątek i sobotę zagra na PG Narodowym. Warto słuchać Eski, no bo będziemy mieli dla Was bilety. No a podczas trasy koncertowej Taco promuje wydaną niedawno płytę Latarnie, wszędzie dawno zgasły, na której jest m.in. hit Zakochałem się pod apteką, który znacie z Eski. Nareszcie dotarli na szczyt gorącej dwudziestki. Nowy hymn męskiego grania podbił wasze serca, bo właśnie on trafił na miejsce pierwsze listy hitów Radia SK. Chodzi o kawałek Nareszcie, za którym stoi Igor Herbut, Zalia, no i Vito Bambino. Już niedługo ten hit będziecie mogli usłyszeć na żywo. Trasa męskiego grania rusza 26 czerwca. No a pierwszy przystanek to jest Żywiec, potem Poznań, Gdańsk, Wrocław, Kraków i Warszawa. A co jeszcze ciekawego w gorącej dwudziestce? Na miejsce drugie wskoczył hit, który przeżywa drugą młodość. To Beauty and a Beat od Justina Biebera i Nicki Minaj. Ten kawałek ponownie stał się światowym hitem po występie Biebera na festiwalu Coachella. Na miejscu trzecim listy hitów Radia SK umieściliście Taylor Swift i jej Elizabeth Taylor. Całe notowanie czeka na Was na sk.pl. Głosujcie, no i słuchajcie listy w każdy piątek po godzinie 18. Impreska. 3 minuty po 20 zaczynamy tą przygodę, cytując klasyka. Dzisiaj moi znajomi z pracy rozmawiali o Love is Blind. No i ja poczułem się staro, no bo ja nie widziałem ani jednego odcinka. Chociaż z tego co mi żona opowiadała, chyba nie straciłem zbyt wiele. Podobno show. Paweł Bogaj, zapraszam na imprezkę, a to jest numer jeden. Ja się staram.

12 minut po godzinie 20 to oczywiście King of My Castle w Radiu SK. To jest sobotnia imprezka, bawimy się. Słuchajcie, ja każdego dnia staram się czegoś nowego nauczyć. Czytam sobie w internecie różne nowe rzeczy, próbuję coś to zapamiętywać. Dzisiaj nauczyłem się, że po włosku abbiacco, zapamiętajcie, to jest włoskie słowo opisujące senność i zmęczenie po obfitym posiłku. Ja mam wrażenie, że ja to abbiacco to mam przez całe swoje życie. Radio SK. I to bez jedzenia.

0: Perfect Love. 21 minut po godzinie 20. Perfect Radio oczywiście. My uwielbiamy w Radiu SK wysyłać naszych słuchaczy na koncerty. Wczoraj Mati Fuczyło był pod Stadionem Narodowym i rozdawał jeszcze wejściówki na matę. Dzisiaj Kama jest już z naszymi słuchaczkami w Amsterdamie. Już są na stadionie, czekają na Harry'ego Stylesa. Dziewczyny, powiedzcie mi, czy wy już jesteście gotowe na to, no, na to cudowne wydarzenie? Słyszymy się chyba?
1: Halo? Tak, tak. My już zdecydowanie jesteśmy gotowe na czyj koncert? Harry'ego Stylesa! Dziewczyny, wyglądacie naprawdę przepięknie. Widzę, że są cekiny, ale nie tylko. Mamy też krawat, bo Harry nosi krawaty, więc niezbędny element. Ale na twarzy też piękny brokat.
2: Tak, gwiazdki. U nas dwie mamy.
1: Obie macie, pięknie wyglądacie, naprawdę. Gratuluję. Myślę, że Harry z was wypatrzy w tłumie i będzie mrugał oczami tylko i wyłącznie do was. Na jaką piosenkę czekacie najbardziej?
2: Ja czekam na Season 2 Weight Loss. A ja na Coming Up Roses.
1: A ty, Bogajku, na jaki numer czekasz najbardziej?
0: Ja to czekam na numer do Harry'ego Stylesa. Byśmy sobie wieczorem dzwonili. Więcej oczywiście na naszym Instagramie. Wpadajcie, oglądajcie, co tam się dzieje w tym Amsterdamie. A u nas dzieje się już teraz Wiktor Waligura, 4 pory roku.

0: Ci nazwę Talk to You, 31 minut po godzinie 20, to jest sobotnia imprezka w Radiu SK. Dzisiaj w wielu miejscach padało, no szczególnie na południu Polski widzę tutaj mapy pogodowe. W niektórych miejscach nadal ten deszcz się utrzymuje. Jeśli macie dość takiej pogody, to uwaga, zgłoście się już teraz do odlotu ściśle tajnego. Zgłoszenia, to jest bardzo ważne, tylko w aplikacji Radia SK. A jak się zgłosicie, no to będzie szansa, że wygracie jak Ola.
1: Ola, jesteś cudowna, jesteś wspaniała, jesteś narzeczoną, lecisz ze swoim facetem na odlot ściśle tajny!
2: Yeah! Serce mi się trzęsie, po prostu jestem przeszczęśliwa.
0: Coś wspaniałego. Wygrajcie jak Ola, zgłaszajcie się już teraz przez aplikację Radia SK.
3: Ruszaj z nami w nieznane. Odlot ściśle.

Wciąż nie wiem jak sam trzymać dystans. Powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa jak

0: Damiano Dawid, the first time w Radiu SK. 13 minut zostało nam do 21. 664-402-302. Muszę przypomnieć nasz numer telefonu. Proszę dzwonić, ja jestem i odbieram. Albo SK-owy Messenger. Cały czas możecie się nagrywać. Edyta nagrała coś dla swojego męża. Proszę bardzo, posłuchajcie.
1: Mężulku mój kochany, wierzę w ciebie bardzo mocno i trzymam kciuki, że wszystko się uda i będziemy śmigać białą strzałą jeszcze bardzo, bardzo długo.
0: Ja już wyjaśniam, pozdrawiam gorąco, wyjaśniam, o co chodzi. Podobno Paweł walczy z naprawą auta już drugi dzień. Fajnie sobie to wymyślił. Przynajmniej na weekend nigdzie nie muszą jechać. Ale już tak poważnie, teraz David Guetta. Przy tym numerze naprawa auta naprawdę pójdzie szybciej. Zróbcie głośniej, 12 minut do 21.

na Carpenter, to już za nami w Radiu SK, tak wam właśnie gramy, niecałe 4 minuty zostało do 21. Hymn Mundialu 2026 już znamy, Shakira wpadnie i zagra nam go tutaj w Radiu SK po 21. Plus dodatkowo jeszcze przypomnę, właśnie startuje finał Eurowizji.

0: to promocja.
1: Legenda powróciła
2: w Radiu SK w każdy piątek od 20. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
1: A punktualnie o 22 stery przejmuje Sam On.
3: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Remix już w piątek po 20.
2: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
0: Autopromocja.
1: SK Małopolska. Na czasie.
4: Michał Rajduch, witajcie. Muzeum Ziemi Sądeckiej można będzie zwiedzić po zmroku. Dziś kolejna edycja Nocy Muzeów. Zaprasza do siebie gmach główny, gdzie czeka kuratorskie oprowadzanie po wystawie Ślady, no i ciekawe warsztaty. Noc Muzeów potrwa od 18 do 22. Orkiestry Dente znowu zagrają w Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu. Od 26 do 28 czerwca zaplanowano finał festiwalu Echo Trombity. Patronujemy tej imprezie. A już za tydzień Juvenalia w Nowym Sączu. Impreza rusza 21 maja i potrwa 3 dni.
5: Muzyka się żyje.
6: Czas na wielką muzyczną bitwę. Właśnie startuje finał Eurowizji. Wystąpi w nim nasza reprezentantka Alicja Szemplińska, która wykona piosenkę Pray. Wiadomo, że pojawi się na scenie jako 18, no a w ostatnich dniach o zachowaniu naszej artystki jest bardzo głośno w mediach w różnych krajach. To po tym, jak Alicja odmówiła pozdrowień dla fanów

0: z Izraela. Występ tego kraju od samego początku budzi kontrowersje. Pięć państw zrezygnowało z udziału w konkursie w reakcji właśnie na działanie Izraela w Strefie Gazy. No a wracając do finału Eurowizji, wczoraj nasza reprezentantka wzięła udział w próbie jurorskiej. Od tego może zależeć końcowy wynik. Głosy w finale dzielą się 50-50, czyli uwaga, połowa pochodzi od jurorów, a ze wszystkich krajów, które uczestniczą w konkursie, a połowa od widzów. Więcej o finale piszemy jak zwykle na SKPL. Tam was zapraszam. Nareszcie dotarli na szczyt gorącej dwudziestki. Hymn męskiego grania podbił wasze serca, no bo właśnie trafił na miejsce pierwsze listy hitów Radia SK. Chodzi o kawałek Nareszcie, za którym stoi Igor Herbut, Zalia, no i Vito Bambino. Już niedługo ten hit będziecie mogli usłyszeć na żywo. Trasa męskiego grania rusza 26 czerwca. Pierwszy przystanek to jest Żywiec, no a potem Poznań, Gdańsk, Wrocław, Kraków i Warszawa. A co jeszcze ciekawego w gorącej dwudziestce? No, na miejsce drugie wskoczył hit, który przeżywa teraz drugą młodość, to Beauty and a Bit od Justina Biebera i Nicki Minaj. Ten kawałek ponownie stał się światowym hitem po występie Biebera na festiwalu Coachella. Całe notowanie oczywiście czeka na was na sk.pl, no a głosujecie i słuchacie listy w każdy piątek po 18. Czegoś takiego jeszcze nie było. FIFA zapowiada wielkie muzyczne show podczas finału piłkarskich Mistrzostw Świata. W przerwie finału Mundialu mają się odbyć koncerty gwiazd. Poznaliśmy już artystów. Na scenie pojawi się m.in. Madonna, koreański zespół BTS, a także Shakira, która jest autorką hymnu tegorocznego Mundialu. Reżyserem tego widowiska będzie Chris Martin z zespołu Coldplay. Dochodzi do tego koncertu, dochód z tego koncertu trafi na cele charytatywne, wesprze edukacyjną fundację FIFA. No a ze względu na koncert, regulaminowa przerwa w finale Mundialu ma zostać wydłużona, a hymnem tegorocznych piłkarskich Mistrzostw Świata jest kawałek Daj, Daj od Shakiry. Ten numer usłyszycie za chwilę w Radiu SK.
1: Impreska.
2: Impreska.
1: Impreska.
0: 21. Zaczynamy ostatnią godzinę sobotniej imprezki. Mata teraz śpiewa na Narodowym. Kama z naszymi słuchaczami słucha Harego Stajsa w Amsterdamie. A Alicja Szemplińska rozpoczyna walkę o Eurowizję. A, no i jeszcze mamy moc muzeów. No, nie wiadomo, co wybrać z tych atrakcji. Chociaż ja polecam imprezkę w Radiu SK. Paweł Bogaj, zapraszam. Zaczynamy. Miu i Zalia.

0: 10 minut po 21. Skytech zajął się zremiksowaniem kawałka od Sanach. To Invisible Dress, tak tutaj mi napisali. No jeśli kochacie remiksy, to ja przypominam, co piątek SK Live Remix. U nas gramy to.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Ale przypomnijmy, gramy też nowości. I teraz coś dla fanów wielkich stadionów i jeszcze większych hitów. Shakira i Burna Boy łączą siły w numerze Die Die. To jest oficjalna piosenka mundialu FIFA World Cup 2026. No i to połączenie takiego latynoskiego klimatu od Shakiry potrafi rozgrzać nawet największych wymagających fanów piłki nożnej na całym świecie. Czy ten numer będzie tak sławny jak Waka Waka z 2010 roku? No przekonamy się. Shakira, Burna Boy, Die Die, już teraz w SC.

0: co tam, przyjemne gitarowe granie też czasami się zdarzy. Słuchajcie, na naszym Instagramie właśnie trwa live z koncertu Harry'ego Stylesa w Amsterdamie. Zapraszam, oglądajcie i słuchajcie, gorąco polecam. Możecie tam rzucić lajka, no i napisać w komentarzu, że zobaczyliście, usłyszeliście na antenie Radia SK, że jest live i wpadliście. Pozdrawiam gorąco Kamę, która tam się fajnie bawi, zazdraszczam. Słuchajcie, cały czas bawimy się też w sobotniej imprezce. Edyta wcześniej nagrała nam głosówkę, że jej mąż od 2 dni próbuje naprawić auto. No i w tej sprawie pojawiło się sporo głosów.
1: Hej, cześć. Ja tak w sprawie tego zepsutego auta na weekend, no to ja to widzę tak, że to auto wcale się nie zepsuło, a to był tylko pretekst, żeby przyszedł szwagier i zerknął, czy coś aby na pewno się nie zepsuło. No a jak przyszedł szwagier, no to skończyło się pewnie, jak się skończyło.
0: Pozdrawiam gorąco. No, jeśli to prawda, no to teraz zamiast auta będzie trzeba naprawić relację z żoną. No bo może być różnie.
2: Nie mów do mnie

Ellie Goulding śpiewała właśnie, że nie chce miłości, nie chce miłości po raz kolejny, 32 minuty po 21, ale Michał Wiśniewski też wypowiedział się na ten temat. Słuchajcie, Michał Wiśniewski wystąpił na Juwenaliach i w trakcie koncertu Lider i Troje zwrócił się do studentów i powiedział tak: jeśli chciałbym mieć szóstą żonę, kopnijcie mnie w pupę. No to może teraz dla odmiany będzie mąż? Wiecie, jakie są czasy.

Bo oni już wiedzą, oni już wiedzą. IMGW opublikowało prognozę na wakacje. No i wygląda na to, że czeka nas naprawdę gorące lato. Czerwiec, lipiec i sierpień. 3 miesiące mają być cieplejsze niż zwykle, a opadów raczej nie będzie więcej niż normalnie. I te ochłodzenie ma przyjść dopiero we wrześniu, jak się idzie do szkoły. No to będzie tak gorące lato, że nawet wentylator będzie potrzebował wentylacji. A podobno jedyna burza tego lata może być tylko i wyłącznie o leżak przy hotelowym basenie.

Młody i niewinny Maciej Musiałowski z kawałkiem Flora. Proszę zapamiętać to nazwisko i ten tytuł. On osiągnie sukces. 3 minuty zostało nam do 22. Po 22. No a jak, będzie sporo hitów. Magnetic od Bausa, Good Luck Babe od Chapel Roan, a także klasyczek It's My Life od Bon Jovi. Bawcie się grzecznie, Paweł Bogaj, kłaniam się. Słyszymy się w następną sobotę.

0: Reklama.
1: Taco Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na ebilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
2: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Taco Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
2: I po reklamie.

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
6: Like I'm sprinting in the race.

0: Autopromocja. Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
1: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
0: SK Release już w piątek po 20:00 i przez cały czas w naszej SK-owej apce.
2: Autopromocja.

0: To jest Radio ESA.
1: W poszukiwaniu szczęścia tu, w poszukiwaniu szczęścia przemierzamy cały świat.

Radio. Radio. Radio.

0: Radio.sk.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję